0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Dron miał uderzyć w lokomotywę pociągu towarowego, a nie pasażerskiego, twierdzą ukraińskie władze. Polski turysta zginął w słowackich Tatrach. Na 3 mecze, 3 wygrane. Dziś polscy siatkarze odpoczywają. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ukraińskie służby poinformowały Polskę, że celem ataku rosyjskiego drona wczoraj rano w pobliżu polskiej granicy była lokomotywa, ale pociągu towarowego. Taką informację na specjalnej odprawie służb z szefem rządu przekazał komendant główny Straży Granicznej, generał Robert Bagan. Według wcześniejszych komunikatów polskiego i ukraińskiego przewoźnika kolejowego celem ataku miała być lokomotywa pociągu pasażerskiego relacji Warszawa-Kijów, który po południu dojechał do Warszawy.
2: To są nasze informacje, które uzyskaliśmy od strony sąsiedniej. Wiem, że w mediach pojawiały się inne informacje. Tutaj jakby nie jesteśmy w stanie ich w 100% potwierdzić, czy która informacja jest informacją prawdziwą.
3: To, czego jesteśmy pewni, że została zaatakowana stacja benzynowa lub jej pobliże, 2 kilometry od naszej granicy, od naszego przejścia i skład pociągu towarowego na bocznicy. Informacje o zaatakowaniu kolumny ciężarówek lub lokomotywy z pociągu pasażerskiego na trasie Kijów-Warszawa, które się pojawiały nie tylko u nas w mediach, ale też w niektórych relacjach ze strony ukraińskiej. Ja nie mogę powiedzieć, że one są nieprawdziwe, ale my nie potwierdzamy takich zdarzeń.
1: Mówili komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan, a odpowiadał premier Donald Tusk. Tymczasem premier na odprawie groził, że Rosjanie są gotowi użyć przeciwko Polsce groźniejszych niż dotąd środków, czyli dronów z napędem odrzutowym. Szef rządu dodał, że maksymalne przygotowanie do ewentualnych ataków pozwoli uniknąć dramatycznych zdarzeń. Tragedia z udziałem polskiego turysty w słowackich Tatrach. 36-letni mężczyzna spadł ze szlaku pod szczytem Gerlacha. Ratownicy na pokładzie śmigłowca medycznego przetransportowali jego ciało do Starego Smokowca. Dziesiątki tysięcy Niemców wyszły na ulicę, by zademonstrować swój sprzeciw wobec prawicowemu ekstremizmowi i partii Alternatywa dla Niemiec. Protesty zorganizowano po zeszłotygodniowych wyborach w landzie Saksonia-Anhalt. Wygrało je skrajnie prawicowe AfD. Ponad 200 przedmiotów wydobytych z Titanica można zobaczyć w Katowicach. Dotarła tam właśnie światowa wystawa, a na niej prawdziwe pamiątki z wraku, mówi ambasador ekspozycji Krzysztof Mendrala.
4: Na tej wystawie możemy zobaczyć liczne elementy konstrukcyjne statku, na przykład mamy nity, które tworzyły jego konstrukcję i łączyły niegdyś płaty stali, mamy płytki, którymi wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni.
1: Artefakty są prezentowane w specjalnie zaaranżowanych salach, tak by zwiedzający mogli poczuć się jak na Titanicu. Są korytarze, pokoje dla pierwszej i trzeciej klasy. Jest też palarnia. Polscy siatkarze wygrali z Macedonią Północną 3-0 swój trzeci mecz Mistrzostw Europy. Są liderem swojej grupy z kompletem zwycięstw bez straconego seta. Wcześniej wygrali z Portugalią i Izraelem. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza, którzy bronią tytułu, dziś mają dzień wolny, a jutro zagrają z Ukrainą. Hiszpański kolarz Enric Mas został zwycięzcą wyścigu Vuelta a España, a w Nowym Jorku w finale US Open zmierzyli się Niemiec Alexander Zverev i Amerykanin Ben Shelton. Wygrał Zverev 6-3, 7-6, 5-7, 6-2.

0: Dzień dobry w poniedziałek, 14 dzień września. Po weekendzie czas również powrócić do tego naszego tygodniowego rytmu w programie Trendy Start. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy, Łukasz Michal po tej stronie i zaczynamy również od informacji pogodowych ten nasz dzień. A dzisiaj w regionie królować będzie zachmurzenie umiarkowane. Na termometrach za oknami zobaczymy do 18 stopni Celsjusza. Do tego ciśnienie 1020 hektopaskali i biometr, który jest korzystny.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
4: Trendy Start w Trendy Radio.

14 dzień września, poniedziałek. Wracamy do was z muzyką, wracamy do was z serią pobudek na 38 tydzień 2026 roku. A dzisiaj 257 dzień roku króluje w kalendarzu. Imieniny świętuje Roxana, Bernard, Szymon, Jan, Wiktor, Albert, no i także Siemomysł. Dzisiaj dzień walki z wypalaniem zawodowym. 6.08, właśnie o tej porze dzisiaj był wschód słońca, zachód słońca przewidziano na 18.54, więc dzisiaj dzień potrwa 12 godzin i 45 minut. Dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 4 godziny i 1 minutę.

0: 14 dzień września, a my troszeczkę powspominamy na początek to, co wydarzyło się w kraju. Kartka z kalendarium historycznego przed nami, rok 1309. Malborski zamek został siedzibą wielkiego mistrza, a Malbork stolicą zakonu krzyżackiego. W 1660 roku IV wojna polsko-rosyjska rozpoczęła się bitwa pod Lubarem. W 1788 w Warszawie odsunięto pomnik Jana III Sobieskiego. 14 września 1922 roku w Poznaniu założono Wielkopolski Klub Bokserski. W 1954 roku dokonano oblotu szybowca SZD-11 Albatros. 14 września 2005 roku Włodzimierz Cimoszewicz wycofał się ze startu w wyborach prezydenckich.
1: Trendy Radio. Dobry wybór.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Kierowcy i piesi w Dębicy mogą już korzystać ze zmodernizowanej ulicy Wilhelma Macha. Zakończyła się rozbudowa blisko kilometrowego odcinka tej drogi gminnej. W ramach inwestycji wykonano nową asfaltową jezdnię oraz szeroki, bezpieczny chodnik z kostki brukowej. Drogowcy przebudowali również przepust na potoku rzeka, stworzyli nową kanalizację deszczową oraz zainstalowali 11 nowoczesnych latarni ulicznych. Ważnym elementem poprawiającym bezpieczeństwo jest też nowe przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ulicą Wielkopolską. Prace, które trwały od maja ubiegłego roku do końca tegorocznego sierpnia, zrealizowało lokalne przedsiębiorstwo drogowo-mostowe. Całość pochłonęła ponad 5 600 000 zł, z czego aż 60% pokryło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nadszedł okres wzmożonych spacerów po lesie i grzybobrań. Niestety z roku na rok liczba osób, które gubią się podczas takich aktywności w lesie, jest coraz większa. Nawet doświadczone osoby poruszające się po znanych im terenach mogą stracić orientację i nie móc odnaleźć drogi powrotnej. O czym należy pamiętać, wybierając się do lasu, aby uniknąć zagubienia, mówi aspirant sztabowy Katarzyna Fechner, oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Lesku.
2: Przede wszystkim starać się jednak nie chodzić do lasu samemu, a jeżeli zdarzy nam się, że idziemy sami, zostawmy informacje bliskim, znajomym, jeżeli jesteśmy turystą w hotelu, w ośrodku, z którego wyruszamy, dokąd idziemy, jaką trasą mniej więcej planujemy wędrować, właśnie po to, żeby później ratownicy wiedzieli, gdzie nas w ogóle szukać. Natomiast kontrolujmy również punkty odniesienia. Pamiętajmy, którędy idziemy, żebyśmy później mogli pokierować ewentualnie ratowników. Pamiętajmy również o tym, aby zabrać ze sobą naładowany telefon komórkowy i latarkę, aby nie bać się, jeżeli zapadnie zmierzch.
1: Na spacer do lasu warto również zaopatrzyć się w elementy odblaskowe, dzięki którym łatwiej będzie nas wypatrzeć, jeśli się zgubimy. Wypalenie zawodowe dotyka według różnych badań od 23 do 35% polskich pracowników. Osoby doświadczające emocjonalnego wycieńczenia tracą motywację, siły, zapał oraz chęci do wykonywania dotychczasowych obowiązków. Wypalenie zawodowe może dotknąć każdego, zwłaszcza osób, które w wyjściowym stadium charakteryzowały się wysokim poziomem motywacji, zaangażowania i energii, a nawet talentem w określonej dziedzinie. Przyczyn wypalenia zawodowego może być wiele, mówi Katarzyna Siemieniuk-Leśniak, psycholog.
3: Można powiedzieć, że wypalenie zawodowe ma dwa podłoża. Jedno wiąże się, można powiedzieć, bezpośrednio z funkcjonowaniem placówki czy firmy, w której dana osoba pracuje, czyli na przykład nadmierne obciążenie pracą, to znaczy zbyt dużo obowiązków w stosunku do możliwości czasowych, niemożność podejmowania decyzji, poczucie braku kontroli, braku docenienia, częste sytuacje konfliktowe w miejscu pracy oraz takie poczucie niesprawiedliwego traktowania. Drugie zaś jest to podłoże bardziej takie zindywidualizowane i łączy się z uwarunkowaniami osobowościowymi pracownika.
1: Wypalenie zawodowe najczęściej występuje w zawodach wymagających intensywnych kontaktów z ludźmi, wśród psychologów, pedagogów, lekarzy, nauk, pielęgniarek i innych. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza na finisaż wystawy Halina Urban „Cztery pory roku w fotografiach i słowach”. Ekspozycja łączy fotografie z poezją, prowadząc odbiorcę przez pejzaże natury i ludzkiej pamięci. Twórczość autorki skłania do refleksji nad przemijaniem i pięknem ukrytym w codziennych chwilach. Finisaż to nie tylko zamknięcie wystawy, ale przede wszystkim przestrzeń do spotkania z artystką. Wydarzenie odbędzie się 18 września o godzinie 16.
0: Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września. Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Ponownie wracamy do notatek historycznych, wydarzenia na świecie. 14 września 1515 roku, wojna o Mediolan, zwycięstwo wojsk francuskich nad szwajcarskimi w bitwie pod Marignano. W 1808 roku, wojna rosyjsko-szwedzka, zwycięstwo wojsk rosyjskich w bitwie pod Orawais. W 1860 roku amerykański astronom James Ferguson odkrył planetoidę 60 Echo. 14 września 1917 roku Rosja została ogłoszona republiką. W 1968 roku została wystrzelona radziecka sonda księżycowa Zond 5. W 1980 odsłonięto pomnik katyński w Toronto.
1: Tak gra Trendy Radio.

Jako że zbliża się godzina 7 na zegarze, to dobry czas, aby zmierzyć się także z muzycznym kalendarium. 14 września 1946 roku urodził się Pete Agnew, współzałożyciel i basista grupy Nazareth, występujący z nią od początku istnienia, czyli od 1968 roku. 14 września 1959 roku urodził się Morten Harket, wokalista zespołu Aha. W 1978 urodził się Charlie Winston, wokalista, gitarzysta, a także autor piosenek. 14 września 1983 urodziła się Amy Winehouse, piosenkarka soul, jazz i R&B, zmarła 23 lipca 2011 roku. 14 września 1987 piosenkarz Chris Rea wydał 9. album studyjny zatytułowany Dancing with Strangers.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Premier ostrzega, Rosja może nasilić ataki na celowniku, także Polska. Kobieta wypadła z okna szpitala w Koninie, sprawę bada policja. Grzybiarze ruszyli do lasów. Grzybobraniom sprzyjają deszcz i chłodniejsze noce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Eskalacja działań Moskwy staje się faktem, ostrzega premier Donald Tusk. Dodaje, że przed nami okres wzmożonych akcji ze strony Rosji. Szef rządu wieczorem wziął udział w specjalnej odprawie z szefami służb. To po tym, jak wczoraj rano Rosjanie zaatakowali kilka celów na Ukrainie, tuż przy polskiej granicy. W związku z zagrożeniem poderwano polskie lotnictwo, a w 6 powiatach Lubelszczyzny zawyły syreny. Cezary Jaszczyk.
2: Według Donalda Tuska Rosja w najbliższych tygodniach i miesiącach może decydować się na jeszcze groźniejsze operacje.
3: I dlatego będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy, bo nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć.
2: A wczorajszy atak na cele wzdłuż polskiej granicy w świetle ostatnich ostrzeżeń ze strony polskich i sojuszniczych służb oraz patrząc na taktykę Kremla, nie powinien być dużym zaskoczeniem.
3: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich.
2: Rosjanie w niedzielę nad ranem uderzyli w kilka punktów wzdłuż polskiej granicy, w tym hub kolejowy i stację benzynową w okolicy Dorohuska.
1: Kreml już skomentował ataki przy granicy z Polską. Twierdzi, że ostrzał zachodniej Ukrainy był wymierzony w wojskowe cele. Rosjanie chcieli zniszczyć infrastrukturę kolejową, którą transportowane są ładunki wojskowe z Europy, mówi szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych Jarosław Chojnacki.
4: Z ocen wstępnych wynika nam, że ponad 700 środków napadu powietrznego typu drony zostało użyte na Ukrainę oraz ponad 40 pocisków balistycznych.
1: Ukraina z kolei twierdzi, że celem rosyjskiego ataku mógł być pociąg dyplomatyczny, którym podróżował m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Jak to możliwe, że kobieta wypadła z okna szpitala? Próbują to ustalić śledczy. Do tragedii doszło w Koninie. Kobieta nie przeżyła upadku, mówi Maria Baranowska z konińskiej policji.
5: Około 3 w nocy z czwartku na piątek dyżurny komendy miejskiej policji w Koninie otrzymał zgłoszenie o tym, że z okna szpitala wypadła kobieta. Padła z okna mieszczącego się na trzecim piętrze.
1: Mundurowi przesłuchują świadków. Zakończył się festiwal filmowy w Wenecji. Złotego Lwa dostał film duńsko-egipskiej reżyserki Mai El-Tuki, Woman Unknown. Grającą w nim Matildę Arcel wybrano najlepszą aktorką. A najlepszym aktorem w Wenecji został John Malkovich za rolę w filmie Dziki koń 9. Grzybiarze rozpoczęli spacery po lasach. Jest co zbierać dzięki chłodniejszym nocom i deszczom. Warto jednak pamiętać, żeby ostrożnie wybierać grzyby. Przy okazji apel Joanny Gąsior z Sanepidu.
6: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości.
1: Wszelkie wątpliwości rozwiać mogą bezpłatnie pracownicy sanepidów w całym kraju. Tymczasem szwajcarska policja skonfiskowała grzybiarzom 30 kg prawdziwków. Dwóch grzybiarzy z Włoch pięciokrotnie przekroczyło dozwolony limit. Mężczyźni odpowiedzą za złamanie lokalnych przepisów. Mundurowi odebrali im większość zbiorów przy granicy państwa, a skonfiskowane prawdziwki przekazali do pobliskiego domu opieki dla seniorów.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Włażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Od zwycięstwa do zwycięstwa, nie tracąc nawet seta, kroczą polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy. Tym razem 3-0 pokonali Macedonię Północną w setach do 19, 16 i 13. Rywale tylko w pierwszej partii, jak mówił nasz libero Maksymilian Graniczny, sprawiali problemy.
2: Trzeba było przełamać Macedonię w pierwszym secie, bo praktycznie do połowy seta, czy nawet do 20 punktów, gdzieś te różnice punktowe były naprawdę małe. Było to spowodowane też naprawdę dobrą postawą Macedonii. Jeśli my będziemy robić swoje, to będziemy wygrywać.
1: Poniedziałek będzie dniem przerwy, a potem polskich siatkarzy czekają najtrudniejsze pojedynki w grupie z Ukrainą oraz Bułgarią. Rozstawiony z jedynką Niemiec Aleksander Zwieriew wygrał wielkoszlemowy US Open. W finale pokonał reprezentanta gospodarzy i pogromcę Huberta Hurkacza, Amerykanina Bena Sheltona w 4 setach 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2. To drugi po French Open wywalczony tytuł przez Zwieriewa. Na ten tytuł wielkoszlemowy czekaliśmy prawie 30 lat, a teraz w ciągu miesięcy wywalczyliśmy 2. Tylko Bóg wie, ile bólu i cierpienia nas to wszystko kosztowało. Mówił tuż po meczu wyraźnie zadowolony Zwieriew. Amerykanie na zwycięstwo swojego rodaka na US Open czekają już od 23 lat. Amerykanki za to obroniły po raz piąty z rzędu tytuł mistrzyń świata w koszykówce. W finale w Berlinie pokonały francuski 97-79, wygrały 6 spotkań z rzędu w stolicy Niemiec i przedłużyły swoją serię zwycięskich spotkań do 36. Ostatniej porażki w imprezie tej rangi Amerykanki doznały 20 lat temu, gdy w półfinale uległy Rosjankom. Włoch Andrea Kimi Antonelli wygrał wyścig o Grand Prix Hiszpanii na nowym torze w Madrycie. Antonelli, który w sierpniu skończył 20 lat, odniósł 8 zwycięstwo w tym sezonie i jest na dobrej drodze, aby zostać najmłodszym w historii mistrzem świata.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Podkarpackie oraz małopolskie termometry dzisiaj w ciągu dnia mają wskazać w Krakowie, Rzeszowie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie do 18 stopni Celsjusza. Przez większość dnia na niebie ma dominować zachmurzenie umiarkowane. Wiatr południowo-zachodni w porywach 20 km na godzinę. Ciśnienie 1019 hektopaskali. Biometr jest korzystny. A jutro we wtorek jeszcze więcej rozpogodzeń. Jutro w dzień 22 stopnie Celsjusza. W nocy spadek temperatur do 13 stopni.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
5: Reklama.
3: Trendy start w Trendy Radio.

Witajcie, moi drodzy, już po godzinie 7 wskazuje zegar, a więc po serwisie informacyjnym, także po prognozie pogody jesteśmy z wami przez kolejną godzinkę. Poniedziałek, 14 dzień września, do godziny 11 można śmiało rozpoczynać ten dzień również razem z nami. Oprócz muzyki, duża dawka informacji z Podkarpacia, z Małopolski, więc nie odchodźcie zbyt daleko od radioodbiorników.

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM.
1: Reklama. Masz potężny apetyt? Wpadaj po nasze potężne burgery wołowe. Masz ochotę na coś ekstra? Łap pulled pork. To mistrzowska szarpanina wieprzowa, która dosłownie rozpływa się w maślanej briożce. Do tego złociste krążki cebulowe i frytki belgijskie z sosem. Mało? Podejmij wyzwanie i spróbuj naszych Buffalo Hot Chicken Wings. Oryginalne pikantne skrzydełka serwujemy z chrupiącym selerem i kremowym sosem Blue Cheese. Zabierasz ze sobą maluchy? Mamy to! Dla najmłodszych smakoszy przygotowaliśmy specjalne menu dziecięce. Łagodne, chrupiące i uwielbiane przez dzieciaki porcje, które znikają z talerza w mgnieniu oka. Wpadaj, jeśli porządny głód, to twoja codzienność. Burger u Chrzana. Jasło, ulica Koralewskiego 3. Zapraszamy.
2: Uwaga, prowadzimy również dowóz na terenie Jasła i okolic.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Przeżyj magię kina w nowym świetle. Brzozowski Dom Kultury zaprasza 20 września o 18 na wyjątkowy koncert przy blasku tysiąca świec. Kwartet smyczkowy wykona najpiękniejsze utwory: Cimera, Morricone i Roty. Bilety w cenie 100 zł kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz na portalu ekobilet.pl. Daj się ponieść filmowym emocjom.
5: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
7: 14 dzień września, 257 dzień roku. Dzisiaj Roxana, Bernard, Szymon, Jan, Wiktor i Albert świętują imieniny. Dzisiaj dzień walki z wypaleniem zawodowym. 6.08 o tej porze był wschód słońca, zachód będzie o 18.54. Dzień potrwa nam 12 godzin i 45 minut.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: 22 września o godzinie 12 Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie uruchamia zapisy na zajęcia praktyczne w ramach 15. edycji Akademii Młodych. To wyjątkowa inicjatywa stworzona z myślą o dzieciach i młodzieży z Krosna oraz okolic, która ma na celu rozbudzenie pasji naukowej, kulturalnej i sportowej. Na młodych odkrywców czekają fascynujące spotkania z nauką, warsztaty w profesjonalnych laboratoriach prowadzone przez doświadczonych wykładowców, a także prawdziwe indeksy i pamiątkowe dyplomy. Rekrutacja prowadzona jest w dwóch kategoriach wiekowych – dla uczniów klas od 1 do 4 oraz od 5 do 8 szkół podstawowych. Wszystkie zajęcia są całkowicie bezpłatne i będą odbywać się w jedną wybraną sobotę miesiąca od października aż do maja. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie internetowej uczelni. Rekrutacja potrwa tylko do 27 września, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Po zakończonym remoncie ponownie otworzyła swoje drzwi Miejska Biblioteka Publiczna przy ulicy Jagieły w Gorlicach. To koniec modernizacji, która objęła zarówno odnowienie budynku, jak i dostosowanie go do współczesnych potrzeb mieszkańców. Biblioteka przeszła gruntowną termomodernizację. Budynek, który powstał na przełomie lat 60. i 70. i ma ponad 1000 metrów kwadratowych powierzchni, doczekał się solidnego liftingu. Ocieplono dach i ściany, wymieniono stare okna, zamontowano panele fotowoltaiczne i klimatyzację, a oświetlenie zastąpiono energooszczędnym. Przebudowano także instalację wewnętrzną, mówi Joanna Kalisz-Dziki, dyrektor biblioteki.
2: Budynek przeszedł kilka ważnych zmian. Przede wszystkim poprawiła się jego efektywność energetyczna. Pojawiły się udogodnienia w postaci chociażby klimatyzacji czy wymiany instalacji energetycznej. A więc jednocześnie można tu śmiało powiedzieć, że poprawa bezpieczeństwa w obiekcie. Wszystkie pomieszczenia, w których pracujemy, przyjmujemy naszych czytelników, zostały odświeżone. Warto, aby pamiętać o tym, że ten projekt nie obejmował wymiany wyposażenia, to jeszcze przed nami.
1: To jednak nie koniec zmian. Miasto Gorlice pozyskało dofinansowanie w wysokości ponad 190 tysięcy złotych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację kolejnego etapu inwestycji. Budowę zewnętrznego szybu windowego z platformą dla osób z niepełnosprawnościami oraz pełne przystosowanie budynku do ich potrzeb.
3: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
1: Wielokrotny mistrz Polski w boksie, trener wysokiej klasy zawodników, charyzmatyczny szkoleniowiec z bezpośrednim podejściem i ciętym językiem. Mowa o Zbigniewie Raubo, który w sobotę odwiedził Krosno, aby przeprowadzić trening bokserski. Trening odbył się w ramach programu Seminaria z Mistrzami, mówi Sabina Śnioch, współorganizatorka wydarzenia.
4: To jest pierwsza edycja Seminaria z Mistrzami wspólnie z klubem Gawrak Krosno. I właśnie podjęliśmy taką decyzję o trenerze Raubo, bo jest to osoba, którą kojarzy i bardzo znają osoby z tutaj, jeśli chodzi o wiek, od dzieci po młodzież i dorosłych. Także jest to nazwisko bardzo rozpoznawalne i widzimy po frekwencji, bo cała hala jest pełna w Krośnie, że to jest naprawdę strzał w dziesiątkę, co widać i słychać na sali.
1: Trener Raubo reprezentuje tak zwaną starą szkołę boksu, powiedział drugi organizator treningu, Max Gibadło.
5: Zbigniew Raubo to na pewno taka forma trochę, że ja bym tak powiem w cudzysłowie, takiej starej szkoły. Kiedyś to było tak, że to zawodnik dbał o trenera i to zawodnik musiał się starać, żeby trener go uznał i to zawodnik musiał zasuwać i robić wszystko, żeby uzyskać to uznanie. I też zawodników na sali było pełno, nie można było się dostać do klubu, bo nie było miejsc. A teraz jest troszkę odwrotnie, teraz to troszkę trener musi dbać o zawodnika. I na salce jest tak, że jeśli zawodnik się zniechęci, trener musi dbać o to, żeby zawodnik się nie zniechęcił. No i przez to jest zupełnie inaczej. Też uważam, że to jest też bardzo dobre, nie? Inne czasy są po prostu, także wiadome. No i Zbigniew Raubo charakteryzuje się tą starą szkołą, w cudzysłowie powiem, nie cacka się z zawodnikami, trzyma się swoich zasad. No myślę, że jest to naprawdę fajny sposób prowadzenia treningu. Na pewno tego doświadczyłem i myślę, że będzie fajnie.
1: W treningu z mistrzem wzięło udział kilkudziesięciu pięściarzy z Krosna i okolic, którzy doskonalili swoją technikę. Jak podkreśla sam Zbigniew Raubo, w boksie bardzo ważna jest konsekwencja i wytrwałość, której niestety często brakuje młodym adeptom pięściarstwa.
6: Młodzi mają to do siebie, że szybko by się chcieli nauczyć, naoglądałem się w internecie tych wielkich mistrzów i myślą, że ci wielcy mistrzowie wczoraj przyszli i dzisiaj potrafią, a to niestety wymaga wieloletniej pracy, wytrwałości, takiej konsekwencji w działaniu. I to jest największy problem. Bo tak, młodzież mamy naprawdę w Polsce fajną. Mógłbym dawać wiele przykładów bardzo pozytywnych młodzieży, ale ta niecierpliwość troszeczkę im zakłóca ten wewnętrzny spokój.
1: Organizatorzy seminariów z mistrzem planują przeprowadzenie podobnych wydarzeń w przyszłości.
0: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Skąd bierze się emerytura? Dlaczego warto pracować legalnie? Co trzeba wiedzieć, zanim założy się własną firmę? Odpowiedzi na te i inne pytania uczniowie poznają podczas lekcji z ZUS. To program edukacyjny, który zamienia trudne pytania w praktyczną wiedzę. Nauczycielu, zgłoś swoją szkołę średnią do projektu Lekcje z ZUS. A jeśli twoi uczniowie lubią wyzwania, zaproś ich do udziału w olimpiadzie Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Na najlepszych czekają indeksy na studia, dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnie wyższe oraz nagrody rzeczowe. Więcej informacji na www.zus.pl w zakładce Edukacja.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Tak gra dla was Trend Radio poniedziałek, rządzi się też swoimi prawami. A co tam słychać po weekendzie na szosach Podkarpacia i Małopolski? Więcej newsów zdradzi nam Michał Sienicki. To pora na informacje dla kierowców.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Wyjeżdżamy na drogi naszego regionu w pierwszy dzień tygodnia. Najpierw jedziemy przez Sanok. Spowolnienia możliwe przed rondem Beksińskiego. Mniejsze na ulicy Jagiellońskiej, Bony oraz ulicy Kościuszki w Krośnie. Ruch średni, troszkę wolniej miejscami na ulicach Podkarpackiej, Bieszczadzkiej, Jana Pawła, ulicy Korczyńskiej, Niepodległości, Podwalu. Utrudnienia na ulicy Grodzkiej. W Jaśle przede wszystkim musimy zwolnić jadąc ulicą 17 stycznia w kierunku centrum. Wolniej przejeżdżamy przez ulicę Kościuszki, Szejnochy, Kazimierza Wielkiego.

0: Reklama. Uwaga właściciele Chevroletów, Cruze lub Orlando. Jedna strona grzeje, druga chłodzi? Specjalizujemy się w naprawie ogrzewania. Oferujemy szybką i skuteczną naprawę z dojazdem do klienta lub w warsztacie w Gorlicach. Naprawa z gwarancją. Zadzwoń 668 840 969. Powtarzam 668 840 969.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
0: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
7: 14 dzień września. No właśnie, moi drodzy, dzisiaj według kalendarza to dzień walki z wypaleniem zawodowym, a powstał przy kampanii społecznej Wypalenie Zawodowe na Celowniku, która zorganizowana została przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Generalnie pojęcie wypalenia zawodowego zostało zdiagnozowane w amerykańskiej literaturze psychologicznej w połowie lat 70. Obecnie wypalenie zawodowe jest zjawiskiem coraz częstszym, a jego skutki dotykają coraz większą liczbę osób.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Są kolejne komentarze. Rosyjskie drony atakowały przy polskiej granicy. Eksperci alarmują, zakurzone klasy w szkołach mogą być niebezpieczne. Papież ma dziś 71. urodziny. Hucznej imprezy podobno nie będzie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie służby nie potwierdzają informacji o tym, że wczoraj rosyjski dron trafił m.in. w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa. O ataku informowali przedstawiciele ukraińskiego przewoźnika kolejowego, a także PKP Intercity. Podczas wczorajszej odprawy komendant główny Straży Granicznej, generał Robert Bagan, mówił jedynie o tym, że Rosjanie trafili dronem w lokomotywę pociągu towarowego stojącego na bocznicy.
2: To są nasze informacje, które uzyskaliśmy od strony sąsiedniej. Wiem, że w mediach pojawiały się inne informacje. Tutaj jakby nie jesteśmy w stanie ich w 100% potwierdzić, czy która informacja jest informacją prawdziwą.
1: Nasz reporter kontaktował się w tej sprawie z PKP Intercity. Spółka utrzymuje, że jeden z dronów uderzył w lokomotywę składu pasażerskiego z Kijowa do Warszawy. Pociąg z dużym opóźnieniem dojechał wczoraj około 16 do Warszawy. Terroryzm rosyjski nie to, że puka do drzwi Europy, on już przeszedł przez te drzwi, mówił w Kijowie szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski w ten sposób skomentował atak rosyjskich dronów na zachodnią Ukrainę tuż przy polskiej granicy.
3: Te bombardowania dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo moich rodaków. Niech dla wszystkich w mojej ojczyźnie będzie to ostatecznym dowodem, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane.
1: To wizytówka Olsztyna. Tłumy turystów pożegnały zamek Kapituły Warmińskiej. Gotycko-barokowy najstarszy zabytek w mieście zamknął się wczoraj na co najmniej 3 lata. Idzie do remontu. Z tej okazji zwiedzający mogli zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych, na przykład do zbrojowni i dawnego skarbca. Po modernizacji zamek zyska nowe sale wystawowe i lepszy dostęp dla osób z niepełnosprawnościami. Bakterie obecne w kurzu w szkolnych klasach mogą szkodzić płucom dzieci i rozwijać poważne choroby przewlekłe. Tak mówią badania przeprowadzone w 22 europejskich krajach. Tam, gdzie bakterii w kurzu było więcej, dzieci miały gorsze wyniki spirometrii. Jakość powietrza ma bardzo duże znaczenie dla zdrowia, komentuje pediatra dr Danuta Kurylak z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
4: Składniki do życia potrzebne to jest woda, inne składniki jak białko, tłuszcze i węglowodany. A powietrzem oddychamy i powietrzem żywią się wszystkie komórki naszego organizmu, więc tym bardziej jest to niebezpieczne, jeśli jest zanieczyszczone.
1: Dlatego, jak mówią eksperci, szkoły powinny kontrolować poziom wilgoci i pleśni oraz regularnie wietrzyć budynki. Papież ma dziś urodziny. W Watykanie nie będzie hucznych uroczystości. Papież przygotowuje się do podróży po Francji pod koniec września. Leon XIV kończy 71 lat. Zwykle cła podnosi, ale na to cło będzie zniesione. Donald Trump zapowiedział zniesienie amerykańskich ceł na irlandzką whisky. Ogłosił tę decyzję na polu golfowym w Irlandii. Rozdawał tam nagrody w turnieju golfa. Stwierdził, że wszyscy go o to męczyli, dlatego w imieniu Stanów Zjednoczonych zgodził się znieść cła na whisky.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Podziałem punktów zakończył się ligowy klasyk. Legia Warszawa zremisowała 1-1 z Widzewem Łódź. Piłkarze z Łazienkowskiej pozostają niepokonaną drużyną w lidze, ale nie wykorzystali szansy, by w tabeli Ekstraklasy objąć prowadzenie. Dziś dokończenie 8 kolejki spotkań. Radomiak zagra z Piastem Gliwice. 7 miejscem Dawida Wagnera w rzucie oszczepem i 6 Mateusza Kołodziejskiego w skoku z wyż. Zakończyły się starty Polaków w pierwszej edycji World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie. Kołodziejskiemu nie udało się powtórzyć wyniku sprzed tygodnia, gdy triumfował w finałowych zawodach Diamentowej Ligi.
2: Chciałem po prostu tutaj powtórkę z tej Brukseli, chociażby wynikowo, już nie mówię o tym, żeby wygrać, ale ja chciałem podobny poziom utrzymać, no nie udało się.
1: Dla Kołodziejskiego to i tak przełomowy sezon w karierze, podobnie jak dla Klaudii Kazimierskiej, która wygrała bieg na 1500 metrów, pokonując Georgię Hunterbell, rewanżując się Brytyjce za porażkę na Mistrzostwach Europy. To jedyne polskie zwycięstwo podczas budapesztańskich supermistrzostw.
3: Ja bym chciała piąć się w górę do Los Angeles i w Los Angeles bić się o podium i fajnie, że już być może w przyszłym roku będę w Pekinie w stanie to robić, ale oczywiście jakby ja nie spoczywam na laurach i wiem, że trzeba też biegać szybciej niż to, żeby zdobywać medale, więc jeśli tylko zdrowie mi dopisze i będę mogła systematycznie sobie spokojnie trenować przez ten rok, to na pewno będziemy się cieszyć za rok.
1: Mówiła tuż po swoim triumfie Kazimierska. Mistrzostwa Świata Ultimate to nowa impreza w lekkoatletycznym kalendarzu. Ma się odbywać co 2 lata, a zwycięzcy zainkasowali nagrody w wysokości 150 tysięcy dolarów. Hiszpan Enric Mas wygrał kolarski wyścig Vuelta Espania. W generalnej klasyfikacji wyprzedził Słoweńca Primoża Roglicza, a trzeci był Austriak Felix Gall. Dla reprezentanta gospodarzy zwycięstwo i czerwona koszulka lidera ma wyjątkowy wymiar, bo Mas trzykrotnie w klasyfikacji generalnej Vuelty plasował się na drugim miejscu.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Podkarpackie oraz małopolskie termometry dzisiaj w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Tarnowie pokażą nam do 19 stopni Celsjusza. Przez cały dzień na niebie dominować będzie zachmurzenie umiarkowane, wiatr południowo-zachodni w porywach 25 km na godzinę, ciśnienie 1020 hektopaskali, no a jeśli chodzi o biometr, ten jest korzystny. W nocy temperatury spadną do 14 stopni Celsjusza, więc noc całkiem przyjemna.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Kleip. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny silikonowy w jadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Reklama.
4: Trendy start w Trendy Radio.

Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Minęła godzina 8, a w programie Trendy Start rozpoczynamy już dzisiaj trzecią godzinę spotkania razem z wami. Muzyka rządzi, wiadomości lokalne rządzą, no i też wasze informacje, wasze wiadomości. Jeśli macie okazję coś do nas napisać, to róbcie to na info@trendradio.pl. O ciekawych wydarzeniach, o tym, co chcielibyście przekazać w poranku, też dzielcie się razem z nami pod adresem bezpośrednio do porannego programu, a adres to trendystart@trendradio.pl. Czekam również na wasze maile.

0: Reklama. Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Durem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Sąsiedzie, śliwkowy sezon w MPM trwa w najlepsze. Wszystkie odmiany polskich śliwek kupisz teraz w świetnej cenie. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, do ciasta, na kompot, do przetworów albo po prostu do podjadania. Polskie śliwki w MPM. Teraz tylko 3,50 zł za kilogram. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
0: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Moi drodzy, to już poniedziałek, 14 dzień września. Jesteśmy razem z wami po weekendowej przerwie. W poranku Trendy Start również dzisiaj rozmowa dnia, na którą zapraszam.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
2: A dzisiaj gościem programu jest Magdalena Gajewska, wójt gminy Zarszyn. Będziemy rozmawiać na temat aktualnych inwestycji i taką dużą inwestycją, która jest obecnie realizowana, to rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ramach funduszy europejskich. Na jakim etapie są aktualnie prace i jak ta modernizacja wpłynie na system gospodarowania odpadami?
3: Podpisaliśmy umowę na rozbudowę istniejącego już PSZOK-a. Zakończenie inwestycji zgodnie z umową planowane jest na grudzień bieżącego roku. Na chwilę obecną trwają prace ziemne oraz drenażowe na terenie całej inwestycji. Takim celem głównym projektu jest zwiększony udział selektywnie zebranych odpadów na terenie gminy Zarszyn właśnie poprzez rozbudowę i wyposażenie PSZOK-a z wykorzystaniem również działań promocyjno-edukacyjnych. Grupę docelową projektu oczywiście stanowią mieszkańcy gminy Zarszyn jako indywidualni odbiorcy usług. Ponadto odbiorcami będą także lokalne przedsiębiorstwa oraz drobni wytwórcy. PSZOK również będzie służył do działań informacyjno-edukacyjnych, organizacjom społecznym oraz również placówkom edukacyjnym, które działają na obszarze naszej gminy. Całkowita wartość projektu według umowy dofinansowania wyniosła 2,7 miliona, w tym dofinansowanie ze środków funduszu to 2,3 miliona, a nasz wkład własny to ponad 400 tysięcy złotych.
2: Gmina też realizuje kluczowe projekty takie jak przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej wraz z budową obiektu mostowego w miejscowości Odrzechowa. Kiedy planowane jest oficjalne zakończenie tej inwestycji i jakie kolejne odcinki dróg są priorytetem do modernizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg?
3: Jest to inwestycja, którą planujemy w formule zaprojektuj i wybuduj, więc w tym roku planowane są prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, natomiast już stricte takie wykonanie inwestycji planowane jest w przyszłym roku i zakończenie jej planujemy na 12 września 2027. I jest to tak jakby pierwszy etap tego zadania, które przewidujemy w dalszych latach. W związku z tym przygotowaliśmy kolejny wniosek również w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pod nazwą przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Odrzechowa. Również ulica Słoneczna i jest to kontynuacja zadania. Droga jest jedną z kluczowych dróg miejscowości Odrzechowa, gdyż prowadzi do ważnych obiektów użyteczności publicznej, przede wszystkim do szkoły podstawowej, kościoła czy stadionu. I tutaj planowany zakres polega na przebudowie odcinka drogi około 220 metrów i również równocześnie budowa chodnika wzdłuż tej drogi. Wykonane również zostanie przejście dla pieszych wraz z oświetleniem. Przebudujemy również skrzyżowanie ulicy Słonecznej z ulicą Szkolną i zabezpieczymy również skarpy drogi, które są tam w pobliżu.
2: I teraz troszeczkę zmienimy temat. Zakończyły się aktywne konsultacje społeczne dotyczące nowej strategii. Jakie główne kierunki rozwoju najczęściej wskazują mieszkańcy i które sektory będą kluczowe dla pozyskiwania dotacji w najbliższej dekadzie?
3: 21 sierpnia zakończyliśmy konsultacje społeczne strategii rozwoju gminy na lata 2026-2036. Odbyły się one w formie ankiet dla mieszkańców, które opublikowaliśmy na naszej stronie. Ankieta była dostępna 3 tygodnie, no ale na wnioski i analizę przeprowadzonych konsultacji musimy jeszcze poczekać. Na chwilę obecną na podstawie przeprowadzonych warsztatów diagnostycznych zidentyfikowano takie główne problemy gminy Zarszyn o znaczeniu strategicznym. Problemy określono w takich 3 strefach: społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej. I tak najbardziej wyróżniające się problemy, na które zwrócili mieszkańcy uwagę w naszej ankiecie, no to przede wszystkim spadek liczby mieszkańców gminy o blisko 6% na przełomie lat 2015-2024. Niekorzystna struktura i dynamika demograficzna ograniczająca zasoby pracy oraz społeczny potencjał rozwojowy gminy. Mieszkańcy również zwracali uwagę na odczuwaną przez nich ograniczoną dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa otwartego i zamkniętego, jak również na brak terenów inwestycyjnych w zasobach komunalnych dla potencjalnych inwestorów. Więc to były takie główne problemy, które już na ten moment byliśmy w stanie wyłapać z tych ankiet, ale tak jak mówiłam, potrzebujemy jeszcze szczegółowej analizy, przerobienia tego i później się wyłonią takie cele strategiczne i operacyjne, które zostaną wyznaczone i będą opracowywane w strategii.
2: I kolejne konsultacje. Na początku sierpnia ogłoszono konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ogólnego gminy Zarszyn. Jakie najważniejsze zmiany w przeznaczeniu gruntów przyniesie ten dokument dla lokalnych rolników i też inwestorów?
3: Plan ogólny gminy ogranicza możliwość takiego spontanicznego przekształcania gruntów rolnych w budowlane i koncentruje swój potencjał zabudowy w takich wyznaczonych strefach oraz obszarach uzupełnienia zabudowy. No i dla rolnika, który posiada duży areał poza tymi obszarami, może to oznaczać mniejszy potencjał sprzedaży działki pod zabudowę, czy też budowę własnego siedliska. Działka, która obecnie wydaje się atrakcyjna inwestycyjnie, po uchwaleniu planu ogólnego gminy może mieć mniejszy potencjał, co wiąże się z ryzykiem utraty wartości tej nieruchomości. Z kolei dla właścicieli, których działki znajdują się w obszarze uzupełniania zabudowy, no to ta sytuacja przedstawia się zupełnie odwrotnie.
2: I ostatni temat. Gmina inwestuje w rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Czy planowane jest dalsze zwiększanie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach, odpowiadając na potrzeby takich młodych rodzin?
3: Na terenie naszej gminy funkcjonują dwie placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Pierwszy z nich to samorządowy żłobek w Nowosielcach. Tutaj mamy liczbę miejsc dla dzieciaczków 21. Żłobek działa od stycznia 2020 roku. Powstał on w ramach programu Maluch Plus. Z kolei drugi żłobek samorządowy w Długiem rozpoczął swoją działalność statutową od 1 lipca bieżącego roku i zapewnia miejsca dla 25 dzieci. I on powstał również w ramach dofinansowania z programu Aktywny Maluch Plus. Obydwa żłobki tworzą zespół żłobków w gminie Zarszyn, łącznie zapewniają miejsca dla 46 dzieci. We wrześniu obsadzonych będzie 34 miejsca. W związku z tym mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że na terenie gminy Zarszyn nie ma już potrzeby zwiększania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, bo te potrzeby zostały już spełnione.
2: I tu postawimy kropkę. Magdalena Gajewska, wójt gminy Zarszyn, była dzisiaj gościem. Dziękuję pani za rozmowę, a całość możecie odsłuchać na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla ciebie.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W starostwie powiatowym w Gorlicach podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Małopolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Chłopców Pracy a powiatem gorlickim. Dokument otwiera drogę do wspólnych działań na rzecz młodzieży w obszarze edukacji, rozwoju zawodowego i wejścia na rynek pracy. Partnerstwo ma zwiększyć dostęp młodych mieszkańców do oferty OHP oraz ułatwić im korzystanie z doradztwa zawodowego i szkoleń. Planowane jest także lepsze dopasowanie edukacji do potrzeb lokalnego rynku, pomoc w rekrutacji oraz współpracy przy refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników. To szansa na lepsze wykorzystanie potencjału obu instytucji i skuteczną aktywizację zawodową w regionie. W niedzielę 27 września w Foluszu wystartuje 11. edycja biegu Beskidnika. Organizatorzy przygotowali dla dorosłych biegaczy trzy wymagające dystanse. Najwcześniej, bo już o 7 rano na trasę ruszą uczestnicy morderczego 5-kilometrowego biegu, który prowadzi przez tereny gminy Dębowiec, Krępna, Nowy Żmigród oraz Osiek Jasielski. O godzinie 11 wystartuje dystans 23 km przebiegający przez malownicze zakątki Magórskiego Parku Narodowego, a 15 minut później na trasę o długości 6 km wybiegną debiutanci oraz sprinterzy. Bazą zawodów oraz strefą startu i mety będzie Park Rekrutacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu. To właśnie tam o godzinie 13 zaplanowano także sportowe emocje dla najmłodszych, czyli bieg dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat, na które zapisy ruszą na miejscu od godziny 9.30. Wszystkie szczegóły oraz aktualne komunikaty można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia oraz w mediach społecznościowych Biegu Beskidnika. W siedzibie Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego odbyło się zainicjowane przez RZGW w Rzeszowie spotkanie Wód Polskich z lokalnymi samorządami. W trakcie spotkania zastępca dyrektora do spraw ochrony przed powodzią i suszą RZGW w Rzeszowie Krzysztof Gwizdak przedstawił szczegółowo proponowane rozwiązania techniczne, które pomogą poprawić sytuację hydrologiczną na zbiorniku Besko. Omówiono obowiązujące warunki pozwolenia wodnoprawnego, charakterystykę i podstawowe funkcje zbiornika oraz aktualne uwarunkowania związane z gospodarowaniem zgromadzonymi w nim zasobami wodnymi, mówi Katarzyna Tokarz, pełniąca obowiązki kierownika Zespołu Komunikacji i Edukacji Wodnej w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
2: W najbliższych dniach Wody Polskie planują złożyć do Ministerstwa Infrastruktury wniosek o nowe pozwolenie wodnoprawne z projektem nowej instrukcji gospodarowania wodą, który dostosowuje prowadzenie gospodarki wodnej do aktualnych uwarunkowań klimatycznych. Sprawi to, że w sezonie letnio-jesiennym zbiornik będzie dysponował znacznie większą niż obecnie rezerwą na cele zaopatrzenia w wodę ludności. I co istotne, wprowadzone zasady gospodarowania wodą nie wpłyną w żaden sposób na stan bezpieczeństwa powodziowego, które ten obiekt hydrotechniczny również zapewnia.
1: Oś najniższego ujęcia wody pitnej w jeziorze Sieniawskim znajduje się 7,6 metra poniżej lustra wody, w związku z czym dostawy wody dla mieszkańców są zabezpieczone.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: We wrześniu i październiku 1944 roku Armia Czerwona rozpoczęła operację dukielsko-preszowską, której celem było pokonanie łańcucha Karpat i pomoc słowackiemu powstaniu narodowemu. Jeden z krwawych epizodów operacji był odtwarzany w sobotę w Nowosielcach koło Zarszyna. Dzięki rekonstruktorom i pirotechnice można było przenieść się do czasów II wojny światowej. W 1944 roku wojska niemieckie oraz węgierskie stanęły naprzeciw żołnierzy radzieckich i walczącego u boku Armii Czerwonej Czechosłowackiego Korpusu Armijnego, mówi profesor Andrzej Olejko, historyk.
4: Operacja Preszowsko-Dukielska zgromadziła siły liczące ponad 300 tysięcy żołnierzy tylko po stronie atakującej. Ale jeżeli dodamy równie podobną liczbę w przypadku obrony, dotrzymujemy szokujące dane statystyczne. Ponad 600 tysięcy żołnierzy z obu walczących stron. Nie udało się dojść do Preszowa w 5 dni. Nie udało się dojść do Preszowa w 2 miesiące. Operację zatrzymała Aura, matka natura i przeciwnik, z którym nikt nigdy nie dał sobie rady. Tym przeciwnikiem były i są góry.
1: Odtworzenie bitwy w Nowosielcach wymagało zaangażowania wielu rekonstruktorów z Polski i Słowacji oraz pirotechniki, mówi Łukasz Solon, autor scenariusza i reżyser rekonstrukcji.
5: To były grupy z Polski i ze Słowacji.
6: Przygotowania trwały około 2 tygodni. Także bardzo dużo nam straż tutaj okoliczna pomagała. Tak, oczywiście pirotechnika jak zawsze była. Artur Sobiera i najlepszy uważam pirotechnik, z którym od lat współpracujemy. Także bardzo serdecznie dziękujemy.
1: O uzbrojeniu wojsk III Rzeszy opowiada Igor Szewczyk ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK, które odgrywało rolę Wehrmachtu.
7: Odtwarzamy żołnierzy Wehrmachtu i tutaj odtwarzamy jakby sekcję przeciwpancerną. Jesteśmy uzbrojeni w taką rakietnicę przeciwpancerną Panzerschreck. Żołnierz ma skrzynię generalnie tutaj z rakietami do Panzerschrecka, czyli to są właśnie te pociski przeciwpancerne, którymi niszczono pojazdy wroga. Z broni osobistej generalnie korzystano z broni krótkiej, czyli Luger, Waltery, a z takiej powiedzmy większej to Mausery generalnie oraz MP40. To były takie podstawowe bronie, które dysponowali żołnierze Wehrmachtu.
1: Po rekonstrukcji złożono kwiaty pod pomnikiem żołnierzy 2. Czechosłowackiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Wydarzenie zakończyła część artystyczna. Rekonstrukcja odbyła się dzięki wsparciu z programu Interreg.
8: Reklama.
9: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Żak Wiaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

0: Gramy od samego rana dla tych, którzy uwielbiają poniedziałek, jak i również ci, którzy z małym pesymizmem podchodzą do tego dnia, ale my postaramy się troszeczkę was jeszcze rozkręcić na początku tegoż tygodnia. No a jak wygląda sytuacja na drogach regionu? Z tym pytaniem zwracam się do Michała Sienickiego.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Ponownie wyjedźmy na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Sanok. Małe spowolnienia na skrzyżowaniu ulic Bony Lwowskiej i ulicy Przemyskiej. Nogę z gazu ściągamy na ulicy Kościuszki i dojeżdżając do ronda imienia Beksińskiego, odrobinę wolniej na skrzyżowaniu ulicy Mickiewicza, Bony i Stasica. W Krośnie nogę z gazu ściągniemy miejscowo na ulicach Bieszczadzkiej, Podkarpackiej i Jana Pawła, wolniej ulicą Lwowską, Niepodległości, Korczyńską oraz ulicą Grodzką. Na ulicy Bohaterów Westerplatte zmiana organizacji ruchu, więc uważajmy. W Piaszczę zwiększmy ostrożność na ulicach Kościuszki, Mickiewicza, Szajnochy oraz na wysokości Rynku. Troszkę wolniej na Piłsudskiego, Metzgera i 3 Maja. Dojazd do ronda Solidarności też troszeczkę wolniejszy, choć jak na tą porę jeszcze nie jest tak źle. W Gorlicach korkuje się ulica Kościuszki w stronę skrzyżowania oraz Parkowa. Wolniej jedziemy ulicami Legionów, Stawiska i Kołłątaja. Zwiększmy ostrożność na Węgierskiej i ulicy Sienkiewicza.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama. Sąsiedzie, kapusta prosto od rolnika w MPM jest teraz w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz ją po 1,50 zł za kilogram. Tak, świeża, konkretna kapusta na surówkę, gołąbki albo do obiadu. W MPM teraz tylko 1,50 zł za kilo. Prosto od rolnika. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Żak Wiaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
0: Reklama.
9: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
10: Weekend i po weekendzie, a w Trynczy koło Przeworska odbył się ogólnopolski konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tegorocznej rywalizacji zwyciężyła reprezentacja województwa podkarpackiego. Jury przyznało pierwsze miejsce grupy wieńcowej z gminy Pruchnik w powiecie jarosławskim. Jurorzy docenili nie tylko samą kompozycję wieńca, ale również sposób jego prezentacji, nawiązanie do lokalnej tradycji. Drugie miejsce w konkursie zdobyła grupa wieńcowa z województwa wielkopolskiego z Potarzycy w gminie Jarocin, a trzecie miejsce przypadło reprezentacji województwa kujawsko-pomorskiego.
9: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie w regionie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polska wzmacnia ochronę przejść granicznych po rosyjskim ataku przy granicy. Donald Trump obwinia Ukrainę za wzrost ceny ropy na świecie. Polskie dzieci garbią się na potęgę. Aż 90% ma wady postawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Współpraca służb przy przejściach granicznych będzie musiała mieć specjalny charakter, zapowiedział premier Donald Tusk na odprawie ze służbami. Chodzi o wojsko, policję, straż graniczną i celników. W weekend Rosjanie atakowali zachodnią Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Premier chce, żeby służby sprawniej przeciwdziałały zatorom i gromadzeniu się na przejściach granicznych pojazdów, na przykład z paliwem. Dzisiaj mają się odbyć rozmowy w tej sprawie z resortem finansów. Przed nami okres wzmożonych akcji ze strony Rosji. Eskalacja działań Moskwy staje się faktem, ostrzega Donald Tusk. Po wczorajszych atakach przy polskiej granicy w kilku powiatach Lubelszczyzny zawyły syreny alarmowe. Rosja w najbliższych tygodniach i miesiącach może decydować się na jeszcze groźniejsze operacje.
2: I dlatego będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy, bo nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć.
1: Mówił premier i dodał, że wczorajsze ataki przy granicy nie powinny być dla nas zaskoczeniem.
2: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
1: Moskwa skomentowała te ataki, twierdzi, że były wymierzone w cele militarne. Tymczasem prezydent USA Donald Trump stwierdził, że Ukraińcy szkodzą światu. Domaga się, by Kijów przestał atakować rosyjskie rafinerie, bo przez to rosną ceny ropy. Zdaniem Trumpa to nie wojna USA z Iranem na Bliskim Wschodzie, a ukraińskie ataki na rosyjski przemysł naftowy podniosły ceny benzyny. Autostrada A2 już bywa nazywana najdroższą w Europie, a i tak znowu zdrożała. Pokonanie 150 km między Nowym Tomyślem a Koninem od weekendu kosztuje 123 zł w jedną stronę.
3: Boli, ponieważ jeżeli trzeba jeździć tą autostradą praktycznie codziennie, no to jest to bardzo duża podwyżka.
4: Jest droga. Tym bardziej paliwo po 9 prawie złotych. Katastrofa. Ceny jak we Francji.
1: A2 zdrożała w ostatnich latach wielokrotnie, w tym roku o 6 zł. Ministerstwo Infrastruktury analizuje możliwość zerwania umowy z zarządcą autostrady. Umowa obowiązuje jeszcze przez 11 lat. Ponad 200 osób ewakuowano z popularnej chorwackiej wyspy Bracz z powodu pożaru. Płomienie zbliżyły się do domów w miasteczku Milna. Pożar trwa od czwartku, ale według ostatnich informacji sytuacja zaczyna się poprawiać. Fizjoterapeuci biją na alarm. Nawet 90% uczniów w Polsce ma wady postawy. Najczęściej dotyczą kręgosłupa, a głównym powodem jest mała aktywność fizyczna i siedzący tryb życia. Mówi fizjoterapeutka pediatryczna dr Justyna Bloda.
5: Niekorzystny wpływ na postawę ciała ma również nadwaga i otyłość, ale także nieprawidłowe nawyki.
1: Dlatego najważniejszy jest codzienny ruch, ale też to, by dzieci, gdy uczą się w domu, siedziały w prawidłowej pozycji. Polska stała się prawdziwą dyniową potęgą Europy. Jesteśmy największym producentem w Unii Europejskiej. Tegoroczne zbiory mają być rekordowe. O dyniowym boomie przypomniał wczoraj festiwal w krakowskiej Nowej Hucie. Przyciągnął tłumy. Park ratuszowy zmienił się w pomarańczowe miasteczko.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Reprezentacja Polski pewnie wygrała 3-0 z Macedonią Północną w siatkarskich Mistrzostwach Europy. Po trzech wygranych z niżej notowanymi rywalami Polacy w grupie B przewodzą, ale przed nimi trudniejsze mecze. Jutro z Ukrainą, która dość niespodziewanie pokonała Bułgarię i podobnie jak Polska ma na koncie 3 wygrane spotkania, mówi rozgrywający naszego zespołu Jan Firlej.
2: Ten mecz wiedziałem jak się potoczył. Znamy Ukrainę nie od dziś, graliśmy z nimi w tym sezonie wiele razy. Jest to naprawdę niebezpieczny zespół, któremu jeśli się pozwoli grać i wejść na ich poziom, to jest bardzo ciężko, o czym przekona się Bułgaria.
1: Po 3 zwycięstwa w turnieju mają jeszcze drużyny Francji, Niemiec, Finlandii oraz Włoch i są pewne awansu do kolejnej rundy mistrzostw. Legia na Łazienkowskiej remisuje w ligowym klasyku z Widzewem. Kibice obejrzeli 2 bramki i znacznie więcej zmarnowanych sytuacji, stąd też nie do końca zadowolony po meczu był trener Legii Marek Papszun.
3: Powinniśmy zamknąć ten mecz po przerwie i strzelić, bo mieliśmy te 2 pierwsze sytuacje, strzelić bramkę i wtedy łatwiej było kontrolować nam na pewno te fazy przejściowe.
1: Cenny punkt wywozi z Warszawy nowy trener Widzewa, Mateusz Stolarski. W klubie zaczął bowiem pracę zaledwie 2 dni przed meczem.
4: Przede wszystkim moją rolą w ciągu tych 2 dni było to, żeby nie przekombinować. Sposób pressingu na połowie przeciwnika był pomysłem, który zostawiłem, który należał i do sztabu trenera WK i do samego trenera.
1: Legia pozostaje niepokonanym zespołem w Ekstraklasie, ale ze względu na 4 remisy jest 2 w tabeli. Prowadzi Górnik Zabrze. W angielskim klasyku za to, czyli w derbach Manchesteru, zespół City wygrał na boisku rywala z drużyną United 1-0, a zwycięską bramkę w 60. minucie zdobył Norwek Erling Haaland. Szwed Olivier Zolberg wygrał rajd Chile 12. rundę samochodowych Mistrzostw Świata WRC. To jego 2 wygrana w tym sezonie. Pierwszy raz triumfował w styczniu w rajdzie Monte Carlo.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Podkarpackie oraz małopolskie termometry dzisiaj będą nam średnio pokazywać w okolicach 17 stopni Celsjusza. Dzisiaj raczej dzień upłynie nam bez opadów. Ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali, no a z południowego zachodu porywy wiatru do 25 km na godzinę. Biomet jest korzystny, no i ten poniedziałek upłynie nam pod znakiem termiki ciepłej i suchej. Wilgotność powietrza powyżej 60%.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Durem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
4: Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni.
5: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
6: Polecam. Cezary Pazura.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
2: Reklama. Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy Radio 101.9.
1: Minęła już godzina 9. Gdyby ktoś zapomniał, to w tej godzinie zawsze w programie Trendy Start pojawia się serwis prasowy. Dzisiaj też zadbamy o to, abyście dowiedzieli się, o czym piszą lokalne gazety. Ewa Bukowiecka już wkrótce przejmuje antenę, a ja w imieniu naszej całej porannej zmiany raz jeszcze dzisiaj w ten poniedziałek 14 września witam wszystkich. To program Trendy Start. Jeszcze do 11:00 jesteśmy z wami.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Dzień dobry. Serdecznie witam w poniedziałkowy poranek. Dziś w przeglądzie prasy będzie trochę o inwestycjach w regionie, będzie też podsumowanie weekendu. Więcej o tym za chwilę, a teraz trochę pogramy.
2: Check it out, check it out.

0: Reklama. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej. Sąsiedzie, śliwkowy sezon w MPM trwa w najlepsze. Wszystkie odmiany polskich śliwek kupisz teraz w świetnej cenie. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, do ciasta, na kompot, do przetworów albo po prostu do podjadania. Polskie śliwki w MPM. Teraz tylko 3,50 zł za kilogram. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł. Reklama.
1: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
2: Dzisiejszy poniedziałkowy przegląd rozpoczniemy od Gazety Krakowskiej. Rozbudowa drogi krajowej nr 94 między Olkuszem a Krakowem od Zedermana przez Przeginie, Gotkowice i Jerzmanowice trwa w terenie od kilku miesięcy. Powstanie nowa nawierzchnia krajówki, chodniki i ronda. Drogowcy przebudują sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągowej, teletechnicznej, gazowej i energetycznej. Celem jest poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Roboty trwają. Zarządca drogi, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wizytuje teren budowy. Na początku nadchodzącego tygodnia znów będą większe utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego, Górnickiego oraz Placu Kościuszki. Dotychczasowa sygnalizacja zostanie wyłączona w związku z przejściem na nową. Na torze w Palczowicach koło Zatora odbyły się Mistrzostwa Polski w kolarstwie Pump Track. O medalach decydowały ułamki sekund. Gościem specjalnym była Rita Malinkiewicz, mistrzyni świata w parakolarstwie szosowym. Niedziela upłynęła w Wysowej Zdroju pod znakiem sportowej rywalizacji, aktywności na świeżym powietrzu i rodzinnej zabawy. Uzdrowiskowa miejscowość gościła ogólnopolski cykl Biatlon dla każdego, który od lat popularyzuje jedną z najbardziej widowiskowych dyscyplin sportowych w Polsce. W parku zdrojowym przez cały dzień można było spotkać dzieci, młodzież i dorosłych, gotowych sprawdzić swoją kondycję oraz celność na specjalnie przygotowanej strzelnicy laserowej.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. Brzozowie. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Szkoła podstawowa w Kamienicy Górnej przejdzie ważny remont. 4 września podpisano umowę na odwodnienie placówki, a prace ruszą w najbliższych dniach. Inwestycja obejmie m.in. wykonanie drenażu opaskowego, izolację fundamentów oraz gruntowną przebudowę kanalizacji deszczowej. Robotnicy zajmą się także infrastrukturą wokół budynku, przebudują ciągi piesze i schody, a z myślą o osobach z niepełnosprawnościami powstanie nowoczesna pochylnia. Całe przedsięwzięcie pochłoni blisko 238 tysięcy złotych. Wykonawca ma 90 dni na zakończenie prac. Dzięki tej inwestycji budynek szkoły zyska skuteczną ochronę przed wilgocią, a otoczenie placówki stanie się o wiele bezpieczniejsze i bardziej komfortowe dla uczniów oraz pracowników. Do 31 października można zgłaszać kandydatów do Nagrody Miasta Jasła za osiągnięcia w dziedzinie kultury. To wyróżnienie, które w Jaśle przyznawane jest już od ponad 20 lat. Przez ten czas nagroda trafiła do wielu osób, które swoją twórczością, działalnością artystyczną i zaangażowaniem współtworzą życie kulturalne miasta. Wśród osób zasługujących na wyróżnienie są zarówno artyści i twórcy, jak i ci, którzy stoją za organizacją wydarzeń, edukacją kulturalną, ochroną lokalnego dziedzictwa czy tworzeniem przestrzeni do spotkań z kulturą. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać stowarzyszenia, związki i grupy twórcze, instytucje kultury, szkoły artystyczne oraz radni Rady Miejskiej Jasła. Wnioski można składać do 31 października w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle. Krosno już za kilka dni stanie się światową stolicą sportu balonowego. Podkarpackie miasto oficjalnie zapowiedziano jako gospodarza 26. Balonowych Mistrzostw Świata, czyli najbardziej prestiżowej imprezy w kalendarzu Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI. Na to najważniejsze wydarzenie organizowane cyklicznie co 2 lata zjadą najlepsi piloci z całego globu. Nad miastem pojawi się rekordowa liczba ponad 120 barwnych statków powietrznych. Majowe przedmistrzostwa z ubiegłego roku pozwoliły załogom poznać lokalne warunki, a teraz czas na ostateczną, mistrzowską rywalizację. W Iwoniczu oddano do użytku zmodernizowany obiekt przedszkola i żłobka gminnego. Budynek przeszedł gruntowny remont, termomodernizację oraz adaptację pomieszczeń do potrzeb najmłodszych dzieci. Zaktualizowano również wyposażenie sal dydaktycznych i zaplecza sanitarnego. Obiekt przy ulicy Długiej został dostosowany do przyjęcia łącznie 160 dzieci. W ramach inwestycji powstały 4 sale przedszkolne dla 96 maluchów oraz 3 oddziały żłobkowe, które mogą przyjąć 64 dzieci. W budynku powstały także nowa sala wielofunkcyjna, pełny węzeł kuchenny i sanitarny, a na zewnątrz wybudowano nowy plac zabaw, mówi Grzegorz Nieradka, burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój.
2: Instytucja, można powiedzieć, że jest przeznaczona i dla rodziców, i dla najmłodszych dzieci, tak, oczywiście docelowo przede wszystkim dla dzieci. Jest to instytucja opiekuńcza, tak, nie edukacyjna. Jest to pierwszy żłobek na terenie gminy Iwonicz-Zdrój. Rekrutacja do żłobka trwa tak naprawdę przez cały rok i w sposób ciągły, także bardzo byśmy chcieli, że jeżeli kolejni rodzice będą zgłaszać taką potrzebę, że będą chcieli swoje najmłodsze dzieci zostawić właśnie pod naszą opieką w naszym gminnym żłobku, to również te grupy będą się rozwijać, będziemy zwiększać oczywiście wtedy też zatrudnienie pedagogów czy właśnie opiekunów do tych dzieci.
1: Zadanie zrealizowano dzięki dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 8 milionów złotych oraz ponad 4,3 miliona złotych pozyskanych z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu Aktywny Maluch. Placówka rozpoczęła oficjalną działalność 1 września.
3: Więcej informacji na trendyradio.pl.
0: Reklama. Uwaga, właściciele Chevroletów, Cruze lub Orlando. Jedna strona grzeje, druga chłodzi? Specjalizujemy się w naprawie ogrzewania. Oferujemy szybką i skuteczną naprawę z dojazdem do klienta lub w warsztacie w Gorlicach. Naprawa z gwarancją. Zadzwoń 668 840 969. Powtarzam, 668 840 969.
4: chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
3: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
6: Oddajmy teraz głos nadkomisarzowi Piotrowi Wojtunikowi, rzecznikowi prasowemu Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, który przedstawi raport policyjny z dróg Podkarpacia.
7: Noc na podkarpackich drogach minęła spokojnie, bez poważnych wypadków. Natomiast dzisiaj rano około godziny 6.30 w Nowej Dębie na drodze krajowej numer 9 doszło do zderzenia samochodu osobowego i motocykla. W wypadku cierpiał kierujący jednośladem, który z urazem nogi został przewieziony do szpitala. Na miejscu policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Ruch na drodze odbywa się wahadłowo. Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło także około godziny 7.30 w Jaworzu Górnym na drodze krajowej numer 73 w powiecie dębickim. Z dotychczasowych wstępnych ustaleń wynika, że doszło tam do zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym Nissanem. Ciągnik siodłowy z naczepą po zderzeniu zjechał do przydrożnego rowu. W zdarzeniu ucierpiały dwie osoby. Kierujący Nissanem oraz pasażerka trafili do szpitala na badania. Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności. Także i w tym miejscu ruch na drodze krajowej odbywa się wahadłowo.
6: Dodam tylko, że jak informuje zarządca drogi, utrudnienia w Jaworzu mogą potrwać około 2 godzin. Miejmy nadzieję, że po tym czasie zostanie przywrócony normalny ruch. Bezpiecznej i szerokiej drogi życzymy.
3: Z nami bezpiecznie do celu.

Za nami w przeglądzie prasy Gazeta Krakowska, a przed nami Gazeta Codzienna Nowiny. Dziś w gazecie między innymi o statystykach powakacyjnych w Bieszczadzkim Parku Narodowym. To wszystko w kolejnej części przeglądu prasy, która już za chwilę.

0: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbut oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
1: Reklama. Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.
2: Czas już na Gazetę Codzienną Nowiny. 10 lat temu tak zwana Willa Kotowicza w Rzeszowie została wpisana do rejestru zabytków. Mimo że właściciel ma ustawowy obowiązek dbania o nią, nie robi tego. Obiekt niszczeje. Potrzebny jest głos autorytetów w obronie zabytku. Prezydent Karol Nawrocki podczas niedzielnych dożynek prezydenckich w Tryńczy na Podkarpaciu podziękował rolnikom za ich codzienną pracę i mówił o problemach, z jakimi mierzą się gospodarstwa. Zapowiedział też dalsze działania na rzecz polskiej wsi. Konsekwentnie będę strażnikiem i rzecznikiem polskiej wsi, zadeklarował. Blisko 245 tysięcy wejść na szlaki odnotowano w lipcu i sierpniu w Bieszczadzkim Parku Narodowym. To o prawie 38 tysięcy, czyli o ponad 13% mniej niż podczas ubiegłorocznych wakacji. Park podkreśla jednak, że mimo spadku ruch turystyczny wcale nie zniknął. W Arboretum w Bolestraszycach odbywa się 15. Międzynarodowy Festiwal Derenia. W programie festiwalu zaplanowano konferencję naukową, warsztaty kulinarne, koncert plenerowy, możliwość zwiedzenia kolekcji pomologicznej oraz stoiska wystawców z produktami z Derenia.
3: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: Przegląd prasy w Trend Radio zakończony. Jeśli macie ochotę sięgnąć do porannej prasy, to możecie to zrobić, bo u nas taki wycinek tylko tych najciekawszych artykułów, które z poniedziałku znalazły się na stronach lokalnych gazet, tych podkarpackich i małopolskich. Ewa Bukowiecka jutro po godzinie 9 wraca, a my na chwileczkę wracamy do muzyki po to, aby później o 10 przekazać Wam najświeższe wieści z kraju, ze świata.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Trump zaskoczył, twierdzi, że to przez Ukrainę drożeje ropa. Rzeszów bije rekordy urodzeń, jest wyjątkiem na mapie. Powiemy też o pogodzie, bo w tym tygodniu ma być całkiem przyjemna. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To nie wojna na Bliskim Wschodzie winduje ceny ropy, a ukraińska obrona przed Rosją, oświadczył Donald Trump. Amerykański prezydent domaga się tego, by Kijów przestał atakować rosyjskie rafinerie, bo to szkodzi światu. To nie wina Bliskiego Wschodu, to jest spowodowane tym, co dzieje się z Rosją i Ukrainą. Zełenski musi przestać niszczyć olej napędowy w Rosji. Niech atakuje inne cele, ale nie olej napędowy, bo to powoduje niedobór na rynku. Jednocześnie Trump mówi, że do gwałtownego obniżenia cen ropy doprowadzi zakończenie wojny z Iranem. Dodaje, że spodziewa się tego jeszcze w tym roku. A jak jest na giełdach? Ropa mocno drożeje. Ceny przekroczyły $100 za baryłkę. Powodem są problemy z transportem surowca po zamknięciu strategicznego ropociągu w Arabii Saudyjskiej po ostatnich atakach. Eksperci ostrzegają, że jeśli przerwa potrwa dłużej, na świecie mogą pojawić się poważne problemy z dostawami ropy. To może oznaczać kolejne podwyżki cen paliw. Przed nami okres wzmożonych akcji ze strony Rosji, ostrzega premier. Dodaje, że mogą dotyczyć także terytorium Polski, bo eskalacja działań Moskwy staje się faktem. Wczoraj rano Rosjanie zaatakowali cele na Ukrainie, kilkaset metrów od polskiej granicy. Zmieniamy temat. Często słyszymy o kryzysie demograficznym, ale jest miasto, które idzie temu na przekór. To Rzeszów. Stolica Podkarpacia w tym roku pobiła rekord urodzeń z ostatnich lat. Na świat przyszło od stycznia 5 tysięcy dzieci, aż o 300 więcej niż przed rokiem. Dlaczego w Rzeszowie jest tak dobrze, sprawdza Marcin Starzec.
2: Część tego porodowego tłoku to efekt migracji młodych z mniejszych miejscowości do Rzeszowa. Michał pochodzi z Bieszczad, ale od 5 lat mieszka wraz z żoną i dziećmi nad Wisłokiem.
3: Szczerze to mało jest takich moich rówieśników, którzy zostali tam na miejscu w ogóle.
2: Ale o prawdziwym baby boomie nie ma jednak mowy, bo trzeba pamiętać, że regularnie zamykane są kolejne porodówki w mniejszych miejscowościach, więc coraz więcej kobiet rodzi w Rzeszowie.
1: W zeszłym roku Rzeszów jako jedyne z dużych polskich miast miał dodatni przyrost naturalny. Polacy nie chcą ograniczeń dla piwa bezalkoholowego, wyraźnie odróżniają ten napój od alkoholu. Najnowszy sondaż pokazuje, że aż 71% badanych sprzeciwia się zakazowi jego sprzedaży, a ponad połowa chce utrzymania reklam takich napojów. Zwolenników zakazu jest zaledwie 14%. Piwa zero są też jedynym rosnącym segmentem rynku, a ich sprzedaż w tym roku zwiększyła się o ponad 16%. Pogoda w tym tygodniu będzie przyjemna. W wielu miejscach zaświeci słońce, a na termometrach komfortowe wartości. Jesień ma być na razie dość łagodna, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
4: Pogoda będzie taka zmienna. Okresami będzie pochmurno, będzie też trochę słońca. Temperatura będzie maksymalna dość wyrównana, przeważnie około 18 do 22 stopni. W nocy około 10 miejscami mogą wystąpić także jednocyfrowe wartości.
1: Ochłodzi się trochę przed weekendem. Październik ma być typowy w swojej normie, a w listopadzie dużo deszczu.
5: Czas na prognozę pogody. Ta dzisiaj w regionie przyniesie nam temperatury w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie do 19 stopni Celsjusza w dzień. Nocą temperatura spadnie do 14 stopni Celsjusza, no a z południowego zachodu spodziewajmy się porywu wiatru do 25 km na godzinę. Dzień raczej bez opadów, ciśnienie 1018 hektopaskali, biometr mamy korzystny.
6: Reklama. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
2: Reklama.
3: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie.
2: Wszechczasów. Dla Ciebie.
4: Witajcie moi mili, teraz już przed nami ostatnia godzinka dzisiejszego programu Trendy Start. To poniedziałek, to 14 dzień września. U nas dzisiaj na początek tygodnia też giełda pracy, więc jeśli jesteście na etapie poszukiwania lub zmiany pracy, warto mieć włączony radioodbiornik w swoim zasięgu. Już wkrótce pierwsza porcja ogłoszeń. Bądźcie z nami.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. Ofert pracy. Asystent do spraw kadr Sanok. Asystent projektanta Sanok. Prezer Sanok. Kierowca kategorii C+E Bukowsko. Magazynier Zabusz. Nauczyciel Sanok. Operator koparki Trepcza. Operator koparko-ładowarki Trepcza. Operator produkcji Zabusz. Operator tokarki Sanok. Pracownik działu logistyki Sanok. Pracownik produkcji. Montażysta Sanok. Rehabilitant Sanok. Ślusa spawacz Sanok. Ślusa spawacz Despo. Tokarz. Tokarki konwencjonalnej Sanok.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Czy po godzinie 10 można się obudzić? No jasne, zwłaszcza jeśli przed momentem otwarło się oczy, tak jak pisze to dosłownie nasz stały słuchacz. Po nocnej zmianie niektórym należy się wypoczynek, więc proszę bardzo, a dla tych, którzy może delikatnie przysypiają w pracy nad filiżanką kawki, dorzucamy jeszcze nasze trendy hit dnia. Safri Duo, Play It Alive.
0: To jest
1: Trendy Hit
0: dnia.
1: Trendy Hit dnia.

0: Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
6: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
0: Reklama.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: To program Trendy Start, w którym też sięgamy do informacji, które tyczą się naszego pięknego Podkarpacia, ale właśnie poza granicami nawet naszego kraju. Otóż sukces na European Bike Week w Austrii. Dwa zbudowane na Podkarpaciu motocykle zostały uznane za najlepsze w Europie podczas prestiżowego konkursu w Austrii. Najważniejsze laury zdobył Slow Burn, motocykl inspirowany samochodem Jamesa Hetfielda, lidera zespołu Metallica.
2: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Jodłowa podpisała umowę na realizację inwestycji pod nazwą Budowa w trybie zaprojektuj i wybuduj budynku magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej. Wartość inwestycji wynosi ponad 1 300 000 zł. Zgodnie z podpisaną umową prace powinny zostać zakończone do 29 listopada. Dofinansowanie z programu ochrony ludności i obrony cywilnej wynosi ponad 1 000 000 zł. Gmina Ropa wyremontuje drogę w miejscowości Zalesie. Władze samorządowe podpisały już umowę z wykonawcą na modernizację 250-metrowego odcinka trasy prowadzącej w kierunku miejscowości na Wawrzkę. Ekipy budowlane zetną pobocza, wyrównają podłoże kamiennym tłuczniem oraz położą nową 8-centymetrową nawierzchnię asfaltową. Cała inwestycja pochłonie ponad 120 tysięcy złotych. Aż 80% tej kwoty pokryje dofinansowanie z Funduszu Leśnego, przekazane przez Nadleśnictwo Łosie. Nowy, bezpieczniejszy i bardziej komfortowy odcinek drogi ma być gotowy do 30 września tego roku. Gmina Brzozów pozyskała 400 tysięcy złotych z budżetu państwa na ochronę ludności i obronę cywilną. Dotacja pokryje 80% kosztów planowanej inwestycji. Zakupiony sprzęt obejmuje ciągnik komunalny, agregat prądotwórczy, kuchnię polową, dodatkowy ciągnik oraz zbiornik mobilny. Nowe doposażenie zwiększy gotowość na wypadek nawałnic, awarii technicznych czy klęsk żywiołowych. Pozwoli m.in. na szybkie udrażnianie dróg dla służb ratowniczych, zabezpieczenie zasilania awaryjnego oraz przygotowanie ciepłych posiłków dla poszkodowanych i ratowników. Inwestycja w nowe zaplecze logistyczne jest przeprowadzana, by skutecznie chronić mieszkańców.
2: To dzieje się blisko ciebie.
1: Po zakończonym remoncie ponownie otworzyła swoje drzwi Miejska Biblioteka Publiczna przy ulicy Jagieły w Gorlicach. To koniec modernizacji, która objęła zarówno odnowienie budynku, jak i dostosowanie go do współczesnych potrzeb mieszkańców. Biblioteka przeszła gruntowną termomodernizację. Budynek, który powstał na przełomie lat 60. i 70. i ma ponad 1000 metrów kwadratowych powierzchni, doczekał się solidnego liftingu. Ocieplono dach i ściany, wymieniono stare okna, zamontowano panele fotowoltaiczne i klimatyzację, a oświetlenie zastąpiono energooszczędnym. Przebudowano także instalację wewnętrzną, mówi Joanna Kalisz-Dziki, dyrektor biblioteki.
3: Budynek przeszedł kilka ważnych zmian. Przede wszystkim poprawiła się jego efektywność energetyczna, pojawiły się udogodnienia w postaci chociażby klimatyzacji czy wymiany instalacji energetycznej, a więc jednocześnie można tu śmiało powiedzieć, że poprawa bezpieczeństwa w obiekcie. Wszystkie pomieszczenia, w których pracujemy, przyjmujemy naszych czytelników, zostały odświeżone. Warto, aby pamiętać o tym, że ten projekt nie obejmował wymiany wyposażenia, to jeszcze przed nami.
1: To jednak nie koniec zmian. Miasto Gorlice pozyskało dofinansowanie w wysokości ponad 190 tysięcy złotych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację kolejnego etapu inwestycji. Budowę zewnętrznego szybu windowego z platformą dla osób z niepełnosprawnościami oraz pełne przystosowanie budynku do ich potrzeb. W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie podpisano umowę, która zwiększy bezpieczeństwo energetyczne w regionie. Wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul oraz wójt gminy Jasło Wojciech Pienkoś parafowali dokument na dofinansowanie zakupu nowoczesnego mobilnego agregatu prądotwórczego dużej mocy. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Nowy sprzęt ma kluczowe znaczenie dla lokalnej społeczności, ponieważ w przypadku awarii sieci energetycznej lub sytuacji kryzysowych zabezpieczy dostawę prądu dla mieszkańców. Dzięki mobilnej konstrukcji urządzenie będzie można natychmiast przetransportować i uruchomić w każdym miejscu na terenie gminy, gdzie akurat zabraknie zasilania. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 216 tysięcy złotych.
0: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy. Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
4: Lidl. To się opłaca.
5: U Schabińskiej. Zaprasza do Chrowej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje U Schabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. U Schabińskiej. Zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
0: Reklama.

Ciężkie gitarowe riffy, potężne uderzenia perkusji i żywiołowa publiczność. Tak wyglądała sobota na przystanku Kwiatowa w Jaśle. To w miniony weekend była się tam kolejna edycja festiwalu Crash Fest, który od lat przyciąga do miasta.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Ogłoszenie bezpłatne.
1: Urząd Pracy w Gorlicach, oferty pracy, stan na dzień 11 września 2026 roku. Inżynier robót drogowych, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Starszy inspektor do spraw obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, miejsce pracy Biecz. Psycholog, miejsce pracy Gorlice. Kosmetolog, miejsce pracy Gorlice. Kosmetolog, miejsce pracy Wysowa Zdrój. Instruktor nauki jazdy kategorii B i T, miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel bibliotekarz, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel przedmiotu zawodowego logistyk, miejsce pracy Trzcinica. Nauczyciel matematyki, miejsce pracy Trzcinica. Sekretarz szkoły, miejsce pracy Hańczowa. Technik informatyk, miejsce pracy Gorlice. Grafik komputerowy, miejsce pracy Lipinki. Przedstawiciel handlowy, miejsce pracy Gorlice. Pielęgniarka, miejsce pracy Ropa. Pracownik polowy, pomiarowy, praca na terenie kraju. Ślusarz, miejsce pracy Mszanka. Ślusarz spawacz, miejsce pracy Korczyna. Pracownik ogólnobudowlany, miejsce pracy teren kraju. Monter instalacji światłowodowych, miejsce pracy Gorlice. Płytkarz, glazurnik, praca na terenie powiatu gorlickiego. Pracownik robót wykończeniowych, miejsce pracy Niemcy. Murarz, miejsce pracy Niemcy. Zbrojarz, pracownik ogólnobudowlany, praca na terenie kraju. Glazurnik, miejsce pracy Niemcy. Hydraulik, instalator, miejsce pracy powiat gorlicki. Konserwator, elektryk, miejsce pracy Gorlice. Operator maszyn budowlanych, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Robotnik drogowy, brygadzista, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego.

0: serwisant, praca na terenie kraju, elektryk, praca na terenie kraju, elektryk, praca na mieście Gorlice, kucharz, miejsce pracy Ropa, cukiernik, miejsce pracy Lipinki, kelner, miejsce pracy Regietów, mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Gorlice, formierz, odlewnik, miejsce pracy Gorlice, pracownik wykańczania odkówek, miejsce pracy Gorlice, spawacz konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju, spawacz konstrukcji stalowych metodą TIG, miejsce pracy teren kraju, spawacz metodą MIG, MAG, miejsce pracy Gorlice, spawacz metodą MAG 135, praca na terenie Niemczech, pokaż, miejsce pracy Gorlice, monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju, monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju, stolarz meblowy, miejsce pracy Bierz, stolarz galanterii drzewnej, miejsce pracy Gorlice, pracownik fizyczny w dziale produkcji, miejsce pracy Gorlice, pracownik pomocniczy w przemyśle spożywczym, miejsce pracy Męcina Wielka, magazynier, miejsce pracy Gorlice, magazynier, miejsce pracy Rupica Polska, pakowacz ręczny, miejsce pracy Lipinki, pomoc kuchenna, miejsce pracy Kobelanka, opiekun osoby starszej, praca w Niemczech lub w Polsce. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie. Reklama.

Zbliżamy się już do końca dzisiejszego wydania programu Trendy Start. Po raz pierwszy w tym tygodniu mieliśmy okazję spotkać się właśnie na 101.9, 95 i 2 FM. Ten kolejny tydzień niech będzie tygodniem dobrej energii, samych dobrych wydarzeń, o których też będziemy mówić na antenie Trendy Radia. No a niebawem będą swoje święto z poniedziałku mieć ci, którzy uwielbiają przeboje lat 90. Ania i Marcin również dzisiaj wracają na antenę po przerwie związanej z weekendem, więc niebawem dużo fajnych wspomnień powędruje w waszą stronę. A ja mam dla was jeszcze jeden utwór. Ania Dąbrowska, Z tobą nie umiem wygrać.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Premier ostrzega, Rosja eskaluje, dotyczy to także Polski. Polski Komitet Olimpijski może dziś odebrać stery prezesowi. Spanie przy świetle jest niezdrowe, alarmują naukowcy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Premier Donald Tusk ostrzega, najbliższe tygodnie i miesiące będą czasem bardzo intensywnych działań Rosji. Szef polskiego rządu nie wykluczył, że eskalacja może dotyczyć także terytorium naszego kraju. Wczoraj Moskwa przeprowadziła ataki w pobliżu granicy z Polską, o czym więcej teraz Tomas Orchowski.
2: Moskwa uderzyła między innymi na stację Jagodzin. Pojawiły się doniesienia, że zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa. Chwilę wcześniej z tej stacji wyjechał pociąg dyplomatyczny, którym podróżowali między innymi doradcy do spraw bezpieczeństwa kilku unijnych państw. To eskalacja, podkreślają Ukraińcy. Tego samego zdania jest szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, który przyjechał do Kijowa w piątek z niezapowiedzianą wizytą.
3: To jest eskalacja. To jest kolejne wielkie wyzwanie dla Ukrainy, ale także dla hipotetycznych przyszłych ofiar rosyjskiej agresji. I to oznacza, że powinniśmy zdwoić nasze wysiłki we wspieraniu ofiary agresji.
2: Rosjanie twierdzą, że celem ostrzału w zachodniej Ukrainie było uderzenie w infrastrukturę kolejową wykorzystywaną do transportu ładunków wojskowych.
1: Rosyjskie ataki zakłóciły wczoraj także funkcjonowanie lotniska na Litwie. Międzynarodowy Port Lotniczy w Wilnie wstrzymał pracę, a NATO poderwało myśliwiec w reakcji na doniesienia o możliwym pojawieniu się drona w litewskiej przestrzeni powietrznej. Po niespełna godzinie alarm odwołano. Polski Komitet Olimpijski po południu zdecyduje, który z kilku wiceprezesów przejmie stery po Radosławie Piesiewiczu. Aktualny prezes trafił do aresztu jako podejrzany w aferze finansowej Zonda Krypto. Błażej Kulesza.
4: Oficjalnie żaden z wiceprezesów nie potwierdził jeszcze chęci przejęcia sterów.
5: Powiem to na sali, czy tak, czy nie.
6: Nie wykluczamy różnych możliwości.
7: Powiem się w poniedziałek.
4: Największe szanse na pokierowanie komitetem mają Marian Kmita oraz Tomasz Hamera. Przed nowym pełniącym obowiązki prezesa wiceprezesem sporo jak na 8 miesięcy wyzwań. Począwszy od tych finansowych, bo PKOL-owi pieniądze na funkcjonowanie mają się skończyć w październiku, po te wizerunkowe, by jasno stwierdzić, że komitet największy kryzys ma już za sobą.
1: Topnieją Himalaje. To wielkie zagrożenie dla milionów ludzi. Naukowcy alarmują, że lód rozpuszcza się coraz szybciej, dlatego rośnie ryzyko gwałtownych powodzi i osuwisk, takich jak ostatnie w Nepalu. Spanie przy świetle może szkodzić sercu. Naukowcy wykazali, że osoby śpiące przy sztucznym oświetleniu częściej mają niekorzystne zmiany w budowie i pracy serca. Zbadano 11 tysięcy osób. Przez 3 lata obserwowano, jak ich organizmy reagują na tak zwane nocne zanieczyszczenie światłem. Eksperci radzą spać w jak najciemniejszym pomieszczeniu i ograniczać korzystanie z ekranów przed snem. W Zielonej Górze skończyło się 9-dniowe święto miasta, słynne winobranie. Mieszkańcy i turyści próbowali napojów od setek wystawców.
8: Odkrywamy całą Zieloną Górę, czyli winnice, wszystko, palmiarnie, no całe miasto. Każde miasto potrzebuje takiej podobnej imprezy.
9: Dopiero przyjechaliśmy i zastanawiamy się, bo próbowaliśmy wcześniej polskie wino właśnie, wyśmienite.
1: Problem mają za to szpitale. Skarżą się, że SOR-y zapełniają nietrzeźwi pacjenci. Zielona Góra od wieków słynie ze swoich winnic, a festiwal winobrania to coroczna tradycja.
10: Podkarpacie oraz Małopolska dzisiaj z zachmurzeniem umiarkowanym. Słupki rtęci mają sięgnąć maksymalnie w dzień 19 stopni Celsjusza. Nocą te temperatury mają spaść do 14 stopni. 1019 hektopaskali mamy ciśnienie, dzień raczej bez opadów, no i południowo-zachodni wiatr dzisiaj nam powieje w porywach 25 km na godzinę. Biometr na poniedziałek korzystny. I tak, moi drodzy, też pożegnamy się z programem Trendy Start. Łukasz Lichnal, dziękuję za dzisiaj. Życzę dobrego dnia, dobrego tygodnia i pamiętajcie, zawsze po 6 od poniedziałku do piątku jesteśmy z Wami właśnie do godziny 11. Dzisiaj to tyle. Pozdrawiamy. Poranna zmiana.
11: Reklama. Masz potężny apetyt? Wpadaj po nasze potężne burgery wołowe. Masz ochotę na coś ekstra? Łap pulled pork. To mistrzowska szarpanina wieprzowa, która dosłownie rozpływa się w maślanej briożce. Do tego złociste krążki cebulowe i frytki belgijskie z sosem. Mało? Podejmij wyzwanie i spróbuj naszych Buffalo Hot Chicken Wings. Oryginalne pikantne skrzydełka serwujemy z chrupiącym selerem i kremowym sosem Blue Cheese. Zabierasz ze sobą maluchy? Mamy to! Dla najmłodszych Smakosze przygotowaliśmy specjalne menu dziecięce. Łagodne, chrupiące i uwielbiane przez dzieciaki porcje, które znikają z talerza w mgnieniu oka. Wpadaj, jeśli porządny głód, to twoja codzienność. Burger Uchrzana. Jasło, ulica Koralewskiego 3. Zapraszamy.
7: Uwaga, prowadzimy również dowóz na terenie Jasła i okolic.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
11: Reklama.

0: 90.
1: Dzień dobry moi drodzy, program 90 godziny w toku. Na antenie Trend Radia pojawiają się teraz naprawdę takie rodzynki, bo wyselekcjonowaliśmy dla was takie przeboje, że ohoho i jeszcze trochę ho.
2: Dokładnie.
1: Często to powtarzam, ale dzisiaj moi drodzy mamy naprawdę bogaty repertuar, jeśli chodzi o muzykę eurodance'ową.
2: Tak jest, zostańcie z nami.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Sanoku.
1: Pojawia się, cóż tutaj mamy, polska grupa muzyczna z 93 roku, no bo jak słyszycie, Kasia Leasing i inne takie formaty power dance'owe, bardziej power dance'owe z lat 90. z polskiej estrady. Teraz no, warto zwrócić uwagę na ten numer, który zagramy teraz. Pochodzi ten zespół z 93 roku, no i można powiedzieć, że tworzyli go
2: Maciej Jamrus, Rafał Bielski.
1: No właśnie.
2: No i wokalnie wspomagała ich oczywiście Kasia Leasing. Jamrus jako jedna z takich pierwszych polskich grup muzycznych wykonywała w Polsce muzykę techno.
1: Moi drodzy.
2: Także moi drodzy,
1: co
2: będzie
1: to za
2: ciekawym.
1: Zespół? To nie jest Jamrus. Jakiś konkurs. No właśnie. I numer?
2: Pose Boy.
1: Właśnie.
2: Tak zagramy.

0: Reklama. Przeżyj magię kina w nowym świetle. Brzozowski Dom Kultury zaprasza 20 września o 18 na wyjątkowy koncert przy blasku Tysiąca Świec. Kwartet smyczkowy wykona najpiękniejsze utwory Cimera, Morricone i Roty. Bilety w cenie 100 zł kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz na portalu ekobilet.pl. Daj się ponieść filmowym emocjom.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj, dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
0: Reklama. Słuchasz Trend Radio.
2: DJ Bobo.
3: A jak...
2: Jest i on.
3: No właśnie, jeśli ktoś wie, moi drodzy, to DJ Bobo zaczynał właśnie jako typowo disc jockey i pamiętam jeszcze takie obrazki, kiedy organizowane były różnego rodzaju, słuchajcie, takie pojedynki DJ-ów. No i on to wszystko miksował w analogowy sposób na winylach. To była naprawdę... Taki wyczyn, który oczywiście do dzisiaj
2: chciałbyś stanąć oko w oko z DJ-em Bobo.
3: Nie miałbym najmniejszych szans.
2: No ale nie próbowałbyś nawet, nie tak żeby takich... go zobaczyć. Chociaż...
3: Tak. Nie miałem takich płyt, wiesz, moja droga.
2: No wiem.
3: No, to no. Także nie byłoby to tak proste do osiągnięcia.
2: A teraz, moi drodzy, wchodzimy do sklepu i mamy co chcemy.
3: No i za dużo tego masz. No właśnie tego wszystkiego już masz, że po prostu się już nie mieści.
2: To się nazywa
3: właśnie zakupoholizm.
2: Ja wiem, Marcin, ale nie potrafię się powstrzymać.
3: I wszystko na szmatki. Keep on dancing.
2: I DJ Bobo.

0: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
1: Brother Louis
2: i Modern Talking.
1: Niemiecka, słuchajcie, teraz kompozycja pojawi się na naszej antenie, znana z wszystkich okolicznościówek. A że to zespół międzynarodowy, no to takich, można powiedzieć, hitów też w różnym oddźwięku też u nich co niemiara.
2: Co niemiara, dokładnie. I tak zagramy.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Pojawia się i wyłania się, moi drodzy, Captain Hollywood Project i oczywiście niemiecka grupa eurodance'owa zasłynęła tym wielkim hitem More and More. Więcej i więcej.
2: Oj tak, ale dzisiaj no więcej będzie i tak więcej. Trochę,
1: chcesz pączka? Może coś więcej? Może coś rzucisz na ruszt? Może jeszcze coś więcej?
2: Ja mówię o jednym, ten mówi o drugim. No
1: tak,
2: jak
1: tak,
2: mamy
1: tak.
2: się dogadać?
1: No
2: Marcin?
1: Dogadujemy się
2: I ty
1: jakoś.
2: Mnie w ogóle nie słuchasz.
1: Bo ja cię rozumiem, moja droga, bez słów.
2: Aj. Tak mi mów.
1: Wystarczy
2: tak mi
1: twoje
2: mów,
1: spojrzenie.
2: I ty
1: a ja już
2: wiesz.
1: Wiem, a ja
2: no
1: już
2: i to
1: wiem.
2: Jest
1: ty
2: drodzy.
1: Nie musisz w ogóle. My czasami tak rozmawiamy, że nic nie mówimy do siebie, tylko.
2: No, albo na przykład Marcin do mnie.
1: I ona wszystko wie, jak jest.
2: Ej, zrobiłaś ten?
1: No,
2: ja mówię, no zrobiłam.
1: Ten.
2: Skąd wiesz, że to jest ten? Ja mu pokazuję. No ten.
1: No, ten.
2: A my,
1: no tak.
2: To jest ten.
1: No tak to wygląda, niestety czasami.
2: No czasami. Tak.
1: Captain Hollywood Project.
2: Love and Pain.
1: Tu wiemy,
2: dzisiaj
1: o co chodzi.
2: W takich trochę innych rytmach.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W starostwie powiatowym w Gorlicach podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Małopolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Chłopców Pracy a powiatem gorlickim. Dokument otwiera drogę do wspólnych działań na rzecz młodzieży w obszarze edukacji, rozwoju zawodowego i wejścia na rynek pracy. Partnerstwo ma zwiększyć dostęp młodych mieszkańców do oferty OHP oraz ułatwić im korzystanie z doradztwa zawodowego i szkoleń. Planowane jest także lepsze dopasowanie edukacji do potrzeb lokalnego rynku, pomoc w rekrutacji oraz współpracy przy refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników. To szansa na lepsze wykorzystanie potencjału obu instytucji i skuteczną aktywizację zawodową w regionie. W niedzielę 27 września w Foluszu wystartuje 11. edycja biegu Beskidnika. Organizatorzy przygotowali dla dorosłych biegaczy trzy wymagające dystanse. Najwcześniej, bo już o 7 rano na trasę ruszą uczestnicy morderczego 5-kilometrowego biegu, który prowadzi przez tereny gminy Dębowiec, Krępna, Nowy Żmigród oraz Osiek Jasielski. O godzinie 11 wystartuje dystans 23 km przebiegający przez malownicze zakątki Magórskiego Parku Narodowego, a 15 minut później na trasę o długości 6 km wybiegną debiutanci oraz sprinterzy. Bazą zawodów oraz strefą startu i mety będzie Park Rekrutacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu. To właśnie tam o godzinie 13 zaplanowano także sportowe emocje dla najmłodszych, czyli bieg dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat, na które zapisy ruszą na miejscu od godziny 9.30. Wszystkie szczegóły oraz aktualne komunikaty można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia oraz w mediach społecznościowych Biegu Beskidnika. W siedzibie Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego odbyło się zainicjowane przez RZGW w Rzeszowie spotkanie Wód Polskich z lokalnymi samorządami. W trakcie spotkania zastępca dyrektora do spraw ochrony przed powodzią i suszą RZGW w Rzeszowie Krzysztof Gwizdak przedstawił szczegółowo proponowane rozwiązania techniczne, które pomogą poprawić sytuację hydrologiczną na zbiorniku Besko. Omówiono obowiązujące warunki pozwolenia wodnoprawnego, charakterystykę i podstawowe funkcje zbiornika oraz aktualne uwarunkowania związane z gospodarowaniem zgromadzonymi w nim zasobami wodnymi, mówi Katarzyna Tokarz, pełniąca obowiązki kierownika Zespołu Komunikacji i Edukacji Wodnej w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
2: W najbliższych dniach Wody Polskie planują złożyć do Ministerstwa Infrastruktury wniosek o nowe pozwolenie wodnoprawne z projektem nowej instrukcji gospodarowania wodą, który dostosowuje prowadzenie gospodarki wodnej do aktualnych uwarunkowań klimatycznych. Sprawi to, że w sezonie letnio-jesiennym zbiornik będzie dysponował znacznie większą niż obecnie rezerwą na cele zaopatrzenia w wodę ludności. I co istotne, wprowadzone zasady gospodarowania wodą nie wpłyną w żaden sposób na stan bezpieczeństwa powodziowego, które ten obiekt hydrotechniczny również zapewnia.
1: Oś najniższego ujęcia wody pitnej w Jeziorze Sieniawskim znajduje się 7,6 metra poniżej lustra wody, w związku z czym dostawy wody dla mieszkańców są zabezpieczone.
3: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Wielokrotny mistrz Polski w boksie, trener wysokiej klasy zawodników, charyzmatyczny szkoleniowiec z bezpośrednim podejściem i ciętym językiem. Mowa o Zbigniewie Raubo, który w sobotę odwiedził Krosno, aby przeprowadzić trening bokserski. Trening odbył się w ramach programu Seminaria z Mistrzami, mówi Sabina Śnioch, współorganizatorka wydarzenia.
4: To jest pierwsza edycja Seminaria z Mistrzami wspólnie z klubem Gawrak Krosno. I właśnie podjęliśmy taką decyzję o trenerze Raubo, bo jest to osoba, którą kojarzy i bardzo znają osoby z tutaj, jeśli chodzi o wiek, od dzieci po młodzież i dorosłych. Także jest to nazwisko bardzo rozpoznawalne i widzimy po frekwencji, bo cała hala jest pełna w Krośnie, że to jest naprawdę strzał w dziesiątkę, co widać i słychać na sali.
1: Trener Raubo reprezentuje tak zwaną starą szkołę boksu, powiedział drugi organizator treningu, Max Gibadło.
5: Zbigniew Raubo to na pewno taka forma trochę, że ja bym tak powiem w cudzysłowie, takiej starej szkoły. Kiedyś to było tak, że to zawodnik dbał o trenera i to zawodnik musiał się starać, żeby trener go uznał i to zawodnik musiał zasuwać i robić wszystko, żeby uzyskać to uznanie. I też zawodników na sali było pełno, nie można było się dostać do klubu, bo nie było miejsc. A teraz jest troszkę odwrotnie, teraz to troszkę trener musi dbać o zawodnika. I na salce jest tak, że jeśli zawodnik się zniechęci, trener musi dbać o to, żeby zawodnik się nie zniechęcił. No i przez to jest zupełnie inaczej. Ja też też uważam, że to jest też bardzo dobre, nie? Inne czasy są po prostu, także wiadomo. No i Zbigniew Robo charakteryzuje się tą starą szkołą, w cudzysłowie powiem, nie cacka się z zawodnikami, trzyma się swoich zasad. No myślę, że jest to naprawdę fajny sposób prowadzenia treningu. Dopiero tego doświadczyłem i myślę, że będzie fajnie.
1: W treningu z mistrzem wzięło udział kilkudziesięciu pięściarzy z Krosna i okolic, którzy doskonalili swoją technikę. Jak podkreśla sam Zbigniew Raubo, w boksie bardzo ważna jest konsekwencja i wytrwałość, której niestety często brakuje młodym adeptom pięściarstwa.
6: Młodzi mają to do siebie, że szybko by się chcieli nauczyć. Naoglądają się w internecie tych wielkich mistrzów i myślą, że ci wielcy mistrzowie wczoraj przyszli i dzisiaj potrafią, a to niestety wymaga wieloletniej pracy, wytrwałości, takiej konsekwencji w działaniu i to jest największy problem. Bo tak, młodzież mamy naprawdę w Polsce fajną. Nie? Mógłbym dawać wiele przykładów bardzo pozytywnych młodzieży, Ale ta niecierpliwość troszeczkę im zakłóca ten wewnętrzny spokój.
1: Organizatorzy seminariów z mistrzem planują przeprowadzenie podobnych wydarzeń w przyszłości.
7: Reklama.
8: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Żak Wiaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
9: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
10: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
7: Reklama.
3: 90-60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
15: Największe hity tylko dla Was.
16: Żeby był powrót, moi drodzy, do takich power dance'owych brzmień i rytmów, no to teraz koncentrujemy się na Kasi.
17: Lezing.
16: No właśnie, Wielki Błękit zagra na 101,9 i 95,2 FM. Dawno nie było, a dzisiaj, no cóż, power dance rządzi. Rozpoczęliśmy też hitem polskim. Przypomnijmy, co by to było, co to było.
17: Tak, to była oczywiście polska grupa muzyczna Yamrose. No a dzisiaj a tutaj? Kasia Lezing. Kasia Lezing też oczywiście była wokalistką tego zespołu, ale nie tylko, ponieważ początkowo związana była z zespołem Top One.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Cool James, Black Teacher, Dr. Feelgood.
2: Tak, tak, tak. To jest, znany również pod pseudonimem jakim?
1: Damdu.
2: Damdu.
1: Tak jest. Mm-hmm. Tańzańsko-szwedzki raper i producent muzyczny.
2: To grajmy.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Max i Power of Love. Oj, pięknie zagramy, moi drodzy. To wyjątkowa nuta z 93 roku. Ogólnie, słuchaj, początek dekady lat 90 był niezmiernie ciekawy.
2: Bardzo. Nazwa jest skrótem od Maximum Ecstasy, ale jakoś tak lepiej się przyjęło chyba Max, dlatego w takiej oto nucie techno.
1: Teraz się będziemy poruszać.
2: Oj, uratowałeś mnie, zabrakło mi słów.
1: Albo będziemy podtańczać.
2: Podtańczać. O, no tak, to jest nasz język, moi drodzy. Trendusiowy. Niech będzie.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.
1: Powstrzymaj mnie.
2: Od czego?
1: No właśnie od wszystkiego.
2: Ale poczekaj, ty coś mówiłeś mi ostatnio, że masz na myśli, że chcesz zrobić, ale nie.
1: Mam na myśli rok 95. Mam na myśli ten zespół,
2: ale
1: który teraz się pojawi.
2: Ale jak ja mam cię powstrzymać, jak już jest ile lat później?
1: No to co z tego, ale powstrzymaj mnie. To jest tytuł nagrania, moja droga. Ja tylko tak mówię o tytule nagrania, no.
2: Jaka to piosenka?
1: Załapałaś?
2: Nie, w ogóle nie wiem, o co ci chodzi, Marcin.
1: Marcin wysłał taki hit po prostu z 95
2: aha,
1: roku.
2: Aha, dobra, no.
1: I Michał przygotował, żeby go zagrać teraz.
2: A ja się zastanawiam, co ty w ogóle.
1: Podajmy tytuł wykonawcy, bo na to czekają
2: Afterlife.
1: Wszyscy. No właśnie,
2: no
1: o to chodziło.
2: A ja już sobie myślę, co ty zrobiłeś, a ja nie powstrzymałam cię od tego.
1: Ciebie to powstrzymać można. Nie, ciebie nie
2: widzisz,
1: można powstrzymać od śmiechu. To jest dziwne.
2: Kapie pot na czole.
1: Tak, ja wiem.
2: Ale się zestresowałam.
1: Od dumy.
2: Teraz.

0: Dziękujemy.
1: Dziękujemy, moi drodzy. Program 90 na godzinę wraca już niebawem, a my życzymy bardzo udanego dnia. Jakieś plany, Aniu?
0: No wiesz co, nie chyba.
1: No znowu jesteś niezdecydowana.
0: Nie wiem, wiesz, nie ma. Ja
1: powinnaś
0: mam
1: już
0: problem.
1: Się zdecydować na coś, naprawdę.
0: No i tak myślę i myślę i nic z tego nie będzie.
1: Ja ci nie podpowiem, wiesz, bo w modzie się nie za bardzo orientuję, ale też nie podpowiem
0: no tak,
1: ci...
0: Tak, wiesz, trzeba wymienić szafę w ogóle, jestem w stanie takiego.
1: Tak, całą.
0: Całą, jejku. Bo nowe trendy do mody wchodzą, no, nie chcę nawet nie wiedzieć.
1: Wszystko jest stare, niemiłe, no, nie lubisz tego.
0: Nie, już mi się nic nie podoba.
1: Nic się nie podoba.
0: Nic.
1: A te nowe trendy najnowsze ci się
0: zero.
1: Podobają?
0: Tak,
1: o, widziałem od razu, oko się zaświeciło.
0: Aj, zaświeciło, podobają.
1: Podobają, i z tym, no to jesteś taka trendy.
0: Jestem.
1: Lady. Trendy lady.
0: I niech
1: lady
0: tak
1: trendy. No właśnie, dziękujemy, pozdrawiamy. Miłego dzionka, do usłyszenia, Ania.
0: I Marcin.
1: Cześć.
0: Cześć, do usłyszenia.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
3: Płaczą, ale płacą. Za chwilę kierowcy o cenach paliw. Potem 3 mecze i 3 zwycięstwa siatkarzy w Mistrzostwach Europy. Najpierw jednak o intencjach Rosji. To o poniedzielnych uderzeniach w pobliżu polskiej granicy. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Celem rosyjskiego ataku tuż przy granicy z Polską było zastraszenie państw Zachodu. Tak wczorajsze uderzenia Moskwy komentuje szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. To putinowski terror pukający bezpośrednio do drzwi Unii Europejskiej i NATO, dodaje minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sibicha. Moskwa uderzyła na cele wzdłuż granicy z Polską, m.in. stację Jagodzin. Wcześniej odjechał stamtąd pociąg, w którym byli na przykład doradcy do spraw bezpieczeństwa kilku unijnych państw. Tomasz Orchowski.
4: Rosjanie mydlą oczy. Mówią, że trójstronne rozmowy z Ukraińcami i Amerykanami mogą się odbyć w październiku. Równocześnie zaostrzają ataki. W ostatnich tygodniach uderzali na ukraińską infrastrukturę cywilną, porty, magazyny czy centra handlowe. Na cel wzięli też pociągi, składy kolejowe, stacje benzynowe i przejścia graniczne. Ostatnie ataki wzdłuż granicy z Polską to kolejny poziom eskalacji ze strony putinowskiego reżimu. Premier Donald Tusk.
5: Te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium.
3: Szef polskiej dyplomacji nie wykluczył, że Rosja mogła umyślnie wziąć na celownik pociąg, który wiózł dyplomatów z Kijowa do Polski. Radosław Sikorski w rozmowie z BBC podkreślił, że w reakcji na rosyjskie ataki hybrydowe Europa powinna utrzymać kurs i wspierać Ukrainę. Prawie 8 zł za benzynę, prawie 9 za diesla. Od wiosny ceny paliw na stacjach wzrosły o 1/3. Płaczemy i płacimy, bo co nam pozostaje, mówią nam kierowcy.
6: Ja jako osoba prywatna, no boli mnie po kieszeni. Jako pracownik i jeżdżący samochodem służbowym już aż tak mniej, ale no jest to uprzykrzające życie.
7: Starczy mi na zdecydowanie krótszy czas niż jeszcze niedawno, więc to jest bardzo odczuwalna różnica.
3: Z tankującymi rozmawiał Jakub Medek. Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma dziś zdecydować, kto zastąpi na stanowisku prezesa Radosława Piesiewicza zamieszanego w aferę Zonda Krypto. Pod koniec sierpnia usłyszał on zarzuty płatnej protekcji i zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych osób. Sąd aresztował go tymczasowo na 3 miesiące. 3 mecze i 3 zwycięstwa. Polscy siatkarze nie przegrali nawet jednego seta na Mistrzostwach Europy. W ostatnim meczu z Macedonią Północną jedynie pierwsza partia była wyrównana i Polacy wygrali ją do 19, no ale poprzeczka idzie do góry, o czym więcej Błażej Kulesza.
8: Ukraińcy, z którymi polscy siatkarze zagrają we wtorek, dość niespodziewanie pokonali 3-1 współgospodarzy turnieju Bułgarów, mówi rozgrywający Jan Firlej.
9: Znamy Ukrainę nie od dziś, graliśmy z nimi w tym sezonie wiele razy, jest to naprawdę niebezpieczny zespół, któremu jeśli się pozwoli grać i wejść na ich poziom, to jest bardzo ciężko.
8: Polska jest liderem grupy B z 9 punktami na koncie i bez straconego seta. Druga jest właśnie Ukraina, mając w dorobku też 9 punktów.
3: Mecz Polska-Ukraina jutro o 18:00.

0: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 18 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. No niestety ciepełka za bardzo nie będzie, plus synoptycy przewidują również opady deszczu, ale z tego powodu bardzo się cieszymy, niech pada i to dużo. W nocy 13, zachmurzenie umiarkowane, termika chłodna i sucha, biometr korzystny. Jutro no odrobinę cieplej, bo 22 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. W temacie deszczu niewiele się zmieni. W środę pełne słońce i rozpogodzenie, 25 na plusie, ale noce już znacznie chłodniejsze, 9 na termometrach.
1: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
2: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
1: Reklama.
3: Granie na żądanie.
4: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
0: Dzień dobry, Rasek. No coś mi się wydaje, że mimo tego, że jeszcze słoneczko świeci, to za niedługo będziemy musieli powiedzieć sobie jedno. No przyszła do nas jesień. Ale chyba z tego powodu większość z Was się cieszy. Z tego, co zdążyłam już przeczytać na mailu, to mieliście już dość tych upałów. No nie wszyscy oczywiście, nie ma co szufladkować. Ale no tak, ja sama już czuję, no szczególnie w weekend można było to odczuć, taki przypływ jesieni. Także moi drodzy, no trzeba się hartować powoli. Pamiętajcie, że teraz sezon na przeziębienia trwa. Także też dbajcie o siebie w tym kierunku. Plus, no właśnie, trzeba będzie zrobić mały renament w szafach, bo swetry też powoli już zaczynają gdzieś pukać, nie? Że proszę, ubierzcie mnie. Chyba tak. Dziubasy, a ja zapraszam na rozgrzanie z programem Granie na żądanie. 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, bo startujemy.

0: Trendy Radio.
1: Proszę o W blasku świec dla Reni. Zapraszam dziś na kolację. Arek, za pośrednictwem radia. Oj, Renatko, no to jak za pośrednictwem trendy. No to ja też nie przyjmuję odmowy. Życzę udanego randewu w takim razie. No i mam nadzieję, że będzie świetnie na 100%. Pozdrawiam raz jeszcze i życzę, no, cudownej kolacji.
0: W blasku świec.

0: Reklama. Przeżyj magię kina w nowym świetle. Brzozowski Dom Kultury zaprasza 20 września o 18 na wyjątkowy koncert przy blasku Tysiąca Świec. Kwartet smyczkowy wykona najpiękniejsze utwory Cimera, Morricone i Roty. Bilety w cenie 100 zł kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz na portalu ekobilet.pl. Daj się ponieść filmowym emocjom. Reklama.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla ciebie.
2: Pozdrowienia dla Gosi z Jasła. Piosenka Cleaver. Łzy. Pozdrowienia od Sylwka. No pewnie, że tak, zagramy. Gosiu, specjalnie dla ciebie już teraz.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Pozdrowienia dla Renaty od koleżanek z pracy. Pozdrawiamy również całe Trendy Radio. Gdzie się podziały tamte prywatki, dziewuchy? Pozdrawiam Was również serdecznie i również dziękuję za super pozdro. No, gdzie się podziały? Właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Czekam na wiadomości od Was, co tam będziecie porabiać. No, mimo że jest poniedziałek, to chyba ciężko już coś o weekendzie, nie? Ale różnie bywa. Imprezowy vibik. Ja czuję.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Szkoła podstawowa w Kamienicy Górnej przejdzie ważny remont. 4 września podpisano umowę na odwodnienie placówki, a prace ruszą w najbliższych dniach. Inwestycja obejmie m.in. wykonanie drenażu opaskowego, izolację fundamentów oraz gruntowną przebudowę kanalizacji deszczowej. Robotnicy zajmą się także infrastrukturą wokół budynku, przebudują ciągi piesze i schody, a z myślą o osobach z niepełnosprawnościami powstanie nowoczesna pochylnia. Całe przedsięwzięcie pochłoni blisko 238 tysięcy złotych. Wykonawca ma 90 dni na zakończenie prac. Dzięki tej inwestycji budynek szkoły zyska skuteczną ochronę przed wilgocią, a otoczenie placówki stanie się o wiele bezpieczniejsze i bardziej komfortowe dla uczniów oraz pracowników. Do 31 października można zgłaszać kandydatów do Nagrody Miasta Jasła za osiągnięcia w dziedzinie kultury. To wyróżnienie, które w Jaśle przyznawane jest już od ponad 20 lat. Przez ten czas nagroda trafiła do wielu osób, które swoją twórczością, działalnością artystyczną i zaangażowaniem współtworzą życie kulturalne miasta. Wśród osób zasługujących na wyróżnienie są zarówno artyści i twórcy, jak i ci, którzy stoją za organizacją wydarzeń, edukacją kulturalną, ochroną lokalnego dziedzictwa czy tworzeniem przestrzeni do spotkań z kulturą. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać stowarzyszenia, związki i grupy twórcze, instytucje kultury, szkoły artystyczne oraz radni Rady Miejskiej Jasła. Wnioski można składać do 31 października w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle. Krosno już za kilka dni stanie się światową stolicą sportu balonowego. Podkarpackie miasto oficjalnie zapowiedziano jako gospodarza 26. Balonowych Mistrzostw Świata, czyli najbardziej prestiżowej imprezy w kalendarzu Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI. Na to najważniejsze wydarzenie organizowane cyklicznie co 2 lata zjadą najlepsi piloci z całego globu. Nad miastem pojawi się rekordowa liczba ponad 120 barwnych statków powietrznych. Majowe przedmistrzostwa z ubiegłego roku pozwoliły załogom poznać lokalne warunki, a teraz czas na ostateczną, mistrzowską rywalizację. W Iwoniczu oddano do użytku zmodernizowany obiekt przedszkola i żłobka gminnego. Budynek przeszedł gruntowny remont, termomodernizację oraz adaptację pomieszczeń do potrzeb najmłodszych dzieci. Zaktualizowano również wyposażenie sal dydaktycznych i zaplecza sanitarnego. Obiekt przy ulicy Długiej został dostosowany do przyjęcia łącznie 160 dzieci. W ramach inwestycji powstały 4 sale przedszkolne dla 96 maluchów oraz 3 oddziały żłobkowe, które mogą przyjąć 64 dzieci. W budynku powstały także nowa sala wielofunkcyjna, pełny węzeł kuchenny i sanitarny, a na zewnątrz wybudowano nowy plac zabaw, mówi Grzegorz Nieradka, burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój.
2: Instytucja, można powiedzieć, że jest przeznaczona i dla rodziców, i dla najmłodszych dzieci, tak, oczywiście docelowo przede wszystkim dla dzieci. Jest to instytucja opiekuńcza, tak, nie edukacyjna. Jest to pierwszy żłobek na terenie gminy Iwonicz-Zdrój. Rekrutacja do żłobka trwa tak naprawdę przez cały rok i w sposób ciągły, także bardzo byśmy chcieli, że jeżeli kolejni rodzice będą zgłaszać taką potrzebę, że będą chcieli swoje najmłodsze dzieci zostawić właśnie pod naszą opieką w naszym gminnym żłobku, to również te grupy będą się rozwijać, będziemy zwiększać oczywiście wtedy też zatrudnienie pedagogów czy właśnie opiekunów do tych dzieci.
1: Zadanie zrealizowano dzięki dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 8 milionów złotych oraz ponad 4,3 miliona złotych pozyskanych z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu Aktywny Maluch. Placówka rozpoczęła oficjalną działalność 1 września.
3: Reklama. Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Durem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.

0: 90.
1: Dla Was.
2: Zagrajcie coś letniego, bo trzeba będzie się zaraz pożegnać z ciepłem. Marek, nawet mi nie mów, ja jestem załamana tym stanem rzeczy. Ja uwielbiam upały, uwielbiam ciepełko, także no nadchodzi już jesień. W przyszłym tygodniu ma być coś 14 stopni, jak ja to zobaczyłam, myślę sobie, o nie. No ale chyba tak będziemy jojczeć jeszcze pół roku. Do lata. Gramy.

Justyna Lubas, jak burza dla Justynki, co robi zawsze, piorunujące wrażenie. Gdybym ja dostała taki komplement, to mega bym się cieszyła. Justynka, słyszysz? No nice. No to gramy w takim razie. Justyna dla Justyny.

0: Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
1: Sąsiedzie, kapusta prosto od rolnika w MPM jest teraz w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz ją po 1,50 zł za kilogram. Tak, świeża, konkretna kapusta na surówkę, gołąbki albo do obiadu. W MPM teraz tylko 1,50 zł za kilo. Prosto od rolnika. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
0: Reklama.

Domino tak się kocha tylko w filmach dla Aleksandry z Białego Stoku. Aleksandro, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, no i machamy oczywiście, tak daleko. Kto był w Białym Stoku też może się pochwalić. No ja niestety nigdy nie byłam, ale no kiedyś trzeba się wybrać do Podlaskiego chyba, co? Pasowałoby. A już teraz kolejna dedykacja dla Dareczka z okazji urodzin 40. Aj, Daro, mówi się, że życie zaczyna się po 40. Oby tak było. 100 lat dla ciebie od całej redakcji Trendy Radia.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Ja zmykam, do usłyszenia. Życzę udanego dzionka i standardowo słyszymy się za kilka godzin. Heja!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego zostaje w areszcie. Potem spotkanie premiera i ministra. Chodzi o rosyjskie ataki blisko Polski. Będzie też fatalny pomysł nastolatek. Robiły sobie selfie na torach. Marcin Krzemiński, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pozostaje w areszcie. Sąd okręgowy w Katowicach odrzucił zażalenie obrony i utrzymał w mocy decyzję rejonowego dotyczącą Radosława Piesiewicza. Zatrzymano go 27 sierpnia w Warszawie. Tego samego dnia w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej Piesiewicz usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznaje się do winy. No już właśnie teraz w Warszawie zbiera się zarząd PKOL-u. Będzie to kontynuacja wtorkowego posiedzenia prezydium zarządu, które rekomenduje, by aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza do końca upływającej w kwietniu kadencji zastąpił jeden z wiceprezesów. Praca i współpraca na przejściach granicznych na nowych zasadach. Dziś spotkanie premiera i ministra finansów w tej sprawie, bo po niedzielnych rosyjskich atakach o krok od Polski potrzebny jest, tu cytat, specjalny charakter działań HITO na najbliższe miesiące.
2: Będę rozmawiał z panem premierem m.in. o usprawnieniu prac na granicy. Wiadomo, że Krajowa Administracja Skarbowa, służby celne tam pracują w pełnej koordynacji z pozostałymi służbami, ale oczywiście ta dyskusja, ta rozmowa jest jeszcze potrzebna.
1: Potrzebna jest też, jak mówi minister finansów Andrzej Domański, efektywna koordynacja ze wszystkimi służbami. O szczegółach działań ma natomiast informować premier. Finlandia tymczasem dołącza do francuskiej inicjatywy zaawansowanego odstraszania nuklearnego. Oznacza to, że uczestniczy w niej już 10 krajów, wśród nich Polska. Zainicjował ją w marcu prezydent Emmanuel Macron. Wulkan Etna znów utrudnia latanie na Sycylię. Lotnisko w Katanii nie będzie do godziny 16 przyjmować samolotów. To z powodu intensywnej emisji popiołu wulkanicznego ze szczytowych kraterów Etny, w wyniku której powstała chmura o wysokości 4 kilometrów. Akcja i reakcja. Po ubiegłotygodniowym tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu rząd bierze się za przejazdy drogowe. Jutro zajmie się projektem nowelizacji, która zakłada, że przy wjeździe na przejazd na czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Tymczasem w Łódzkiem o krok od kolejnej tragedii na kolei. Tym razem dwie nastolatki urządziły sobie sesję zdjęciową na środku torów. Na szczęście zauważyli je policjanci. Gdy ich radiowóz przejechał przez przejazd, rogatki zaczęły się opuszczać. Wtedy mundurowi podbiegli do nastolatek i ściągnęli je z torów, mówi aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji.
3: Policjanci ustalili, że dziewczynki miały 11 i 13 lat. W rozmowie z policjantami przyznały, że weszły na torowisko, ponieważ chciały zrobić sobie ciekawe zdjęcia. Jak wyjaśniły, nie usłyszały sygnałów ostrzegających przed nadjeżdżającym pociągiem.
1: Policjanci proszą rodziców, by uświadamiali swoje pociechy, że żadne zdjęcie czy liczba lajków pod postem w mediach społecznościowych nie są warte narażania życia.
4: Tak patrzę na niebo i myślę sobie, że niby w kalendarzu lato, ale chyba już nie wróci, chociaż temperatura nadal bardzo przyjemna. Mimo tego, że szaro i dzisiaj jeszcze popada, to maksymalnie 19 stopni. Zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. W nocy 11 kresek nad zerem, a jutro już więcej przejaśnień i do 22 kresek.
5: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od Kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Jak tak, to Allegro.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
4: To już po 13, poniedziałkowe popołudnie. Mnóstwo trendy brzmienia. No i teraz pani Tones and I, czyli ta od Dance Monkey parę lat temu, powróciła w tym roku razem z Fisherem. Nie tym Fisherem od Bo to miłość, to nie inny Fisher, ten jest z Australii, jest producentem, no i wspólnie wymodzili Favor.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie w Dębicy.
1: No i poniedziałek, już poniedziałkowe popołudnie nawet, 14 dzień września. Imieniny obchodzą Bernard, Roxana, Albert, Jan, Szymon i Wiktor. Najlepszego. Znak zodiaku urodzonych dziś to panna, natomiast lato, no bo jeszcze trwa lato. Lato kończy się za 9 dni, a później to wiadomo, później to już tylko 8 miesięcy jesieni.

0: Reklama. Sąsiedzie, śliwkowy sezon w MPM trwa w najlepsze. Wszystkie odmiany polskich śliwek kupisz teraz w świetnej cenie. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, do ciasta, na kompot, do przetworów albo po prostu do podjadania. Polskie śliwki w MPM. Teraz tylko 3,50 zł za kilogram. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
1: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
0: Reklama.

Przy poniedziałku zajrzyjmy sobie do świata plotek, ploteczek i celebrytów. Widzę taki nagłówek w internecie. Fani nie poznają szczuplutkiego Zenka Martyniuka. No i gwiazda disco polo zdecydowanie schudła. No, jest chudszy niż w latach 90. Czyli widzicie, no, pojawił się z Kolim nadeszły lata chude.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W minioną środę oficer dyżurny strzyżowskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w kierunku Rzeszowa jedzie Hyundai, którego kierowca najprawdopodobniej jest nietrzeźwy. We wskazany rejon zostali skierowani policjanci z posterunku policji w Czódcu. W miejscowości Lutoryż funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej Hyundai'a. Za jego kierownicą siedział 45-letni mieszkaniec powiatu rzeszowskiego. Mundurowi sprawdzili stan jego trzeźwości. Okazało się, że mężczyzna miał 2,5 promila alkoholu w swoim organizmie. 45-latek stracił prawo jazdy. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zadecyduje teraz sąd. W starostwie powiatowym w Gorlicach podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Małopolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Chówców Pracy a powiatem gorlickim. Współpraca ma przede wszystkim zwiększyć dostęp młodych mieszkańców powiatu do informacji o możliwościach oferowanych przez ochotnicze chówce pracy oraz ułatwić im korzystanie z dostępnych form wsparcia. W ramach porozumienia planowane jest między innymi upowszechnianie informacji o działalności i ofercie OHP, wspieranie rekrutacji młodzieży do ochotniczych chówców pracy, a także lepsze dopasowanie oferty edukacyjnej i zawodowej do lokalnych potrzeb oraz sytuacji na rynku pracy. Ważnym obszarem współpracy będzie również promocja doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkoleń zawodowych. Strony deklarują także współdziałanie przy zadaniach związanych z refundacją wynagrodzeń młodocianych pracowników, organizację konferencji, spotkań i konsultacji oraz wzajemne informowanie o inicjatywach istotnych dla młodych mieszkańców powiatu.
2: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Pacjenci obłożnie i przewlekle chorzy przebywający w domu mogą skorzystać z pielęgniarskiej opieki długoterminowej. Opieką może być objęty pacjent, który nie wymaga leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebuje systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych. Opieka ta jest realizowana we współpracy z lekarzem POZ, mówi Rafał Ślisz, rzecznik prasowy rzeszowskiego oddziału NFZ.
3: Pielęgniarka w ramach opieki długoterminowej przede wszystkim leczy rany i odleżyny, zmienia opatrunki, wymienia cewniki, podaje leki, podłącza kroplówki, robi zastrzyki, ale także pomaga opiekunom chorego i uczy ich zasad podstawowej pielęgnacji i codziennych czynności, jak mycie, zmiana pieluchomajtek, podawanie leków czy karmienie. Pomaga również pionizować chorego, prowadzi ćwiczenia oddechowe i podstawowe ćwiczenia ogólnousprawniające, doradza, jak zdobyć potrzebny sprzęt rehabilitacyjny i medyczny, edukuje bliskich w zakresie opieki nad chorym, a także przepisuje niektóre leki zgodnie z uprawnieniami.
1: Wszystkie szczegóły dotyczące pielęgniarskiej opieki długoterminowej znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Już niedługo na tarnowskim szlaku maszkaronów pojawi się nowa postać. Mowa o maszkaronie Dziennikarzu, który ma pojawić się przy skwerze Anieli i Józefa Piszów. O jego powstanie zabiegało tarnowskie środowisko medialne, dziennikarze, radiowcy oraz przedstawiciele lokalnych mediów. Lokalizacja jest nieprzypadkowa. Skwer upamiętnia Aniele i Józefa Piszów, uznawanych za prekursorów tarnowskiego dziennikarstwa. Nad projektem maszkarona pracuje tarnowski artysta Marcin Dudek. Jego autorstwa jest także maszkaron Duch Teatru. Odsłonięcie dziennikarskiego maszkarona zaplanowano w tym roku. Do tego czasu wygląd maszkarona pozostanie tajemnicą.
0: Reklama.
4: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Durem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
5: Skąd bierze się emerytura? Dlaczego warto pracować legalnie? Co trzeba wiedzieć, zanim założy się własną firmę? Odpowiedzi na te i inne pytania uczniowie poznają podczas lekcji z ZUS. To program edukacyjny, który zamienia trudne pytania w praktyczną wiedzę. Nauczycielu, zgłoś swoją szkołę średnią do projektu Lekcje z ZUS. A jeśli twoi uczniowie lubią wyzwania, zaproś ich do udziału w olimpiadzie Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Na najlepszych czekają indeksy na studia, dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnie wyższe oraz nagrody rzeczowe. Więcej informacji na www.zus.pl w zakładce Edukacja.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Dobry wybór.

Może to już wrzesień, ale powoli to trzeba myśleć o formie na kolejne lato, żeby się wyrobić tym razem, co? Pomagają nam w tym różnego rodzaju smartwatche, które mierzą nasze ćwiczenia, kroki i pokazują spalone kalorie. No i afera jest. Afera jest, bo okazuje się, że te wszystkie zegarki, niezależnie od marki, pokazują mniej więcej 25-30% spalonych kalorii więcej. Krótko mówiąc, nie spalamy aż tak dużo i z tym pączkiem w nagrodę można się wstrzymać. Z drugiej strony, może będziemy grubi, ale za to szczęśliwi.

Reklama. U Schabińskiej zaprasza do Chrobej na narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje U Schabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. U Schabińskiej zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Reklama.

Sprawdźmy, co w tym tygodniu dzieje się w naszym regionie. Dzieje się całkiem sporo. Na przykład już jutro w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle seans dla najmłodszych wraz z rodzicami. Będzie można zobaczyć projekt w kinie sferycznym, projekt Czy Kopernik zjadał piernik? Nauka, wyobraźnia i kosmos. Będzie też edukacyjny seans rakietą do planet. To wszystko jutro od 14 w filii numer 2. Udział jest bezpłatny. Oj, wy

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wojsko wydobyło z Bałtyku drona, wstępnie to rosyjska maszyna. Spotkanie za zamkniętymi drzwiami zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pomoc dla roztargnionych kierowców.
2: O limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
1: Chodzi o nowe znaki na odcinkowych pomiarach prędkości. Marcin Krzemiński. Dron znaleziony i wyciągnięty z morza przez polskie wojsko, informuje szef resortu obrony. Maszynę zlokalizowano w rejonie miejscowości Rusinowo w zachodniopomorskim. Wstępnie to bezzałogowiec z Rosji, podał na portalu X Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że na miejscu służby realizują czynności związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i podjętego sprzętu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział tymczasem podczas rozmowy z dziennikarzami, że rosyjska armia prowadzi działania na całym terytorium Ukrainy i będzie je kontynuować. Odniósł się w ten sposób do niedzielnego ataku rosyjskich bezzałogowców na zachodzie Ukrainy, tuż przy granicy z Polską. Eskalacja działań Moskwy staje się faktem, mówił wczoraj premier Donald Tusk, który wziął udział w specjalnej odprawie służb.
3: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
1: Według Tusk Moskwa w najbliższych tygodniach może decydować się na jeszcze groźniejsze operacje. W Ukrainie tymczasem co najmniej 3 cywilne ofiary kolejnego rosyjskiego ataku. Tym razem agresor ostrzelał magazyny w mieście Pryłuki w obwodzie czernichowskim. Rannych zostało 7 osób. To 1664 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. 12 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar, który wybuchł na terenie jednostki wojskowej w Białymstoku. Jak przekazało wojsko, ogień pojawił się w jednym z remontowanych budynków. Nie było ewakuacji, nikomu też nic się nie stało. Radosław Piesiewicz pozostanie w areszcie. Sąd okręgowy w Katowicach, który rozpoznawał zażalenie obrony, zdecydował, że prezes PKOL-u nie wyjdzie na wolność. Ma zarzuty związane z aferą Zonda Krypto. Nie przyznaje się do winy. Co zatem dalej z Polskim Komitetem Olimpijskim? Godzinę temu w Centrum Olimpijskim zebrał się zarząd organizacji. Spotkanie odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Na miejscu jest Błażej Kulesza.
4: Na jakiekolwiek informacje będziemy musieli trochę poczekać. Dla wszystkich jest jasne, że Radosław Piesiewicz z aresztu komitetem sterować nie będzie. Dlatego prezydium rekomenduje wybór jednego z wiceprezesów. Ten będzie musiał nie tylko zjednoczyć podzielone środowisko sportowe, ale także załatwić pieniądze, bo wedle słów jednego z delegatów komitet ma stracić płynność finansową i to jeszcze w październiku.
1: Kierowca będzie wiedział, ile jechać, żeby nie dostać mandatu. Na drogach pojawi się nowy znak o odcinkowym pomiarze prędkości z dodatkową informacją, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
1: Tablice pojawią się na wybranych odcinkach dróg, bo to na razie projekt badawczy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Ten poniedziałek, wrześniowy poniedziałek w naszym regionie, dość szary, jeszcze dziś przyda się parasol, ale spokojnie w tym tygodniu trochę słońca zaznamy. W środę, nawet już jutro będzie więcej przejaśnień. Dzisiaj do 19 stopni, w nocy 11, jutro w Krośnie, Sanoku czy Jaśle 21, w Tarnowie i Dębicy 20.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
7: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
8: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy Frostę kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
0: Reklama. Druga zmiana. Ze zdwojoną siłą w Trend Radio.
6: Popołudnie w Trend Radio, przed nami Blanka Men. No i od razu godzina robi się lepsza, nie? Jak na początku gra Blanka. Później my zajrzymy do płyty tygodnia. Wyjedziemy też na drogi Podkarpacia i Małopolski.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio, no i jeden z najdłużej działających formacji disco polo w Polsce, grupa Make, powstała w 1996 roku. Jej liderką od początku jest Elvira Make, no i przez blisko 3 dekady zespół nagrał dziesiątki przebojów, wciąż też wydaje nową muzykę. Lato z życiem to jedna z ich nowszych propozycji, utrzymana w wakacyjnym klimacie, więc poczujmy jeszcze te wakacje, które... No dla studentów to w sumie trwają, nie?

0: Reklama.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
3: Sąsiedzie, kapusta prosto od rolnika w MPM jest teraz w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz ją po 1,50 zł za kilogram. Tak, świeża, konkretna kapusta na surówkę, gołąbki albo do obiadu. W MPM teraz tylko 1,50 zł za kilo. Prosto od rolnika. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
0: Reklama.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Na polskich autostradach czy drogach ekspresowych pojawi się nowy znak. Nowy znak informujący o odcinkowym pomiarze prędkości. Krótko mówiąc, ten istniejący zostanie uzupełniony o symbol ograniczenia prędkości, czyli pod tym niebieskim znakiem będzie napisane, jaka na tym odcinku obowiązuje maksymalna prędkość, bo teraz tego nie ma. No i czasem się zastanawiamy, czy 140 na pewno, czy 120, może mniej, 90? Teraz będzie wszystko jasne. Najgorszy widok to jest taki, kiedy widzisz znak kończący odcinkowy pomiar prędkości, a tego pierwszego się nie zauważyło. Chociaż może to nie najgorszy, a najdroższy znak.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
2: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
3: Była mowa o znakach drogowych, więc może najwyższy czas, żeby wjechać na drogi naszego regionu i zobaczyć, jak obecnie wygląda na nich ruch. Najpierw jedziemy przez Jasło, tu noga z gazu na ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności. Tłoczno robi się oczywiście też na ulicy Piłsudskiego w centrum miasta. Odrobinę woli na ulicach 3 Maja, Metzgera, Kołłątaja i Mickiewicza. Gorlice zwalniają na wyjeździe w stronę Klęczan przed Światłami. Tłoczno robi się także na ulicach Parkowej, Kościuszki, Legionów i ulicy Mickiewicza. Wracamy na Podkarpacie, sprawdźmy sytuację w Krośnie razem z Taxi Krosno.
4: Dzień dobry. Dzisiaj po południu przez Krosno jedziemy, no można powiedzieć, ze sporymi utrudnieniami. Musimy się uzbroić w cierpliwość na ulicy Korczyńskiej, Niepodległości, Żółkiewskiego, Okrzei. Wjeżdżamy w ulicę Legionów, ulicę Grodzką, też z opóźnieniami, jeżeli się komuś bardzo śpieszy. Ulica Krakowska dzisiaj idzie w miarę na bieżąco. Czajkowskiego nam przystawi, Burzaka nam przystawi, Jagiellońska. Jeżeli chodzi o wylot na Jasło w dalszym ciągu na 28 trwają prace, także jest zwężenie do jednego pasa. Wylot na rond, jeżeli chodzi do ronda, do miejsca Piastowego, idzie na bieżąco. Wlot do Krosna również idzie na bieżąco. Na pozostałych odcinkach no na razie nie ma większych utrudnień. Dziękuję, miłego popołudnia.
3: Dziękujemy za informację, zobaczmy, co się dzieje w Sanoku. Na razie ruch zgęszcza się wokół ronda Beksińskiego. Odcinkowo wolniej jest na ulicy Bony, Kościuszki, Jagiellońskiej, Lipińskiego i Mickiewicza.
0: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Powiat gorlicki otrzyma ponad 4 miliony złotych dofinansowania na przebudowę drogi powiatowej Libusza-Kryk na dwóch odcinkach w miejscowości Kryk. Planowana inwestycja obejmie przebudowę drogi powiatowej oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej. Jej realizacja przyczyni się do poprawy stanu infrastruktury drogowej, zwiększenia bezpieczeństwa oraz komfortu wszystkich użytkowników trasy, kierowców, pieszych i rowerzystów. Mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
2: Po podpisaniu umowy wykonawca będzie mógł przystąpić oczywiście do realizacji prac. W ramach inwestycji przewidziana jest nie tylko przebudowa drogi, ale również, uwaga, budowa ścieżki pieszo-rowerowej, która z pewnością będzie ważnym elementem tego zadania z punktu widzenia bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. Liczymy więc na sprawny przebieg procedury, tak aby możliwie szybko przejść do etapu formalnego, do konkretnych prac w terenie.
1: Dla mieszkańców Krygu i okolic oznacza to poprawę warunków codziennego poruszania się oraz bezpieczniejszą infrastrukturę odpowiadającą na potrzeby lokalnej społeczności.
3: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Zakończyły się prace związane z rozbudową ulicy Wilhelma Macha w Dębicy. W ramach zadania wykonano nową jezdnię asfaltową o szerokości 5,5 metra. Po jednej stronie ulicy powstał chodnik z kostki brukowej o szerokości 2 metrów. Przebudowany został również przepust drogowy na potoku rzeka oraz wykonano nową kanalizację deszczową. Zakres prac obejmował także modernizację oświetlenia ulicznego. Wzdłuż ulicy zamontowano 11 nowych opraw oświetleniowych. Dodatkowo na skrzyżowaniu ulic Wilhelma Macha i Wielopolskiej powstało bezpieczne przejście dla pieszych. Łączna wartość zrealizowanego zadania wyniosła ponad 5 600 000 zł. Inwestycja została objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że od 20 do 30 września bieżącego roku na terenie całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona jesienna akcja ochronnego szczepienia dzikich lisów przeciwko wściekliźnie. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów oraz wykładana ręcznie. Dawkę szczepionki stanowi przynęta o stałej konsystencji w postaci krążka lub kostki koloru brązowo-zielonego do brązowego o intensywnym zapachu rybnym, zawierająca wewnątrz blister aluminiowo-plastykowy wypełniony zawiesiną koloru pomarańczowego do czerwono-fioletowego. Szczepionki nie należy podnosić, dotykać ani rozłamywać. Przy ewentualnym kontakcie ze skórą, błonami śluzowymi, otwartymi ranami, oczami natychmiast dokładnie umyć te miejsca wodą i mydłem. Każdy kontakt zwierząt domowych i gospodarskich ze szczepionką zgłosić należy do lekarza weterynarii lub najbliższego powiatowego inspektoratu weterynarii. W okresie akcji szczepienia lisów oraz przez 14 dni po jej zakończeniu nie należy wypuszczać bez opieki psów i kotów. W Tarnowie trwają zapisy na bieg na zamek po miecz z Pycymira, który po 2 latach przerwy rozegrany zostanie w niedzielę 20 września. Celem wydarzenia jest promocja Tarnowa poprzez przypomnienie postaci założyciela Tarnowa, jednego z najwybitniejszych Polaków średniowiecznego okresu historii Polski, z Pycymira Herbuleliwa. Uczestnicy 11 biegu na zamek do pokonania będą mieli dystans 10 km. Trasa wiodła będzie ścieżkami Parku Biegowego Marcinka i lasem na zboczu Góry Świętego Marcina oraz wokół wzgórza zamkowego. Start usytuowany będzie na terenie Parku Biegowego Marcinka, a meta na ruinach zamku. Start do biegu głównego nastąpi o godzinie 11. W ramach wydarzenia odbędą się także biegi dla dzieci i młodzieży.
0: Reklama. Uwaga, właściciele Chevroletów, Cruze lub Orlando. Jedna strona grzeje, druga chłodzi? Specjalizujemy się w naprawie ogrzewania. Oferujemy szybką i skuteczną naprawę z dojazdem do klienta lub w warsztacie w Gorlicach. Naprawa z gwarancją. Zadzwoń 668 840 969. Powtarzam 668 840 969.

0: 6, cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

Ja tak sprawdzam sobie jeszcze kalendarz. 14 dzień września to jest, uwaga, dzień walki z wypaleniem zawodowym. Nie, ten dzień to jest codziennie. Inna sprawa, że walka przegrana. A jeszcze dojdzie nam pewien problem. Piłkarska reprezentacja zbiera się na 3 tygodnie. I o tym sobie porozmawiamy za moment.

0: zaiskrzyło, serce drży.
1: Pokochałem cię na

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Gorlicach.
1: W tym tygodniu poznamy skład piłkarskiej reprezentacji Polski na rekordowo długie zgrupowanie. 3 tygodnie z kadrą, kochani. 3 tygodnie zagrają tak. 2 razy z Bośnią, raz ze Szwecją i raz z Rumunią. No i się okaże, czy czasem nie będziemy zmieniać selekcjonera, bo znowu takie głosy się pojawiają. 3 tygodnie z piłkarską reprezentacją Polski. No jakby ten naród za mało się jeszcze wycierpiał.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prawdopodobnie rosyjski dron na plaży, za chwilę aktualne informacje, potem nielegalne wyścigi i akcja policji. Będzie też o tym, dlaczego nie warto spać przy świetle. Marcin Krzemiński. Dron na plaży koło Ustki. Bezzałogowca znalazło wojsko i podjęło z morza. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Zdaniem służb mógł wpaść do morza dowód międzynarodowych i przedryfować do Polski. Nie wiadomo, czy dron był uzbrojony, czy była to jednostka obserwacyjna. W najbliższym czasie możemy się spodziewać więcej takich incydentów, mówi wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk.
2: Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani na rozmaite sposoby. Będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać na terenie wód międzynarodowych w polskiej strefie ekonomicznej. Będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać.
1: Wczoraj nad ranem przy granicy Ukrainy z Polską rosyjski bezzałogowiec uderzył w lokomotywę pociągu, który jechał z Kijowa do Warszawy. Tymczasem prezydent Ukrainy planuje w dniach 21-23 września omówić w Nowym Jorku z prezydentem USA kwestię rozejmu z Rosją na morzu i w sektorze energetycznym, pisze agencja Interfax Ukraina. Spotkanie prezydentów nie zostało jeszcze ostatecznie ustalone. Chcieli się pościgać, teraz grozi im nawet do 5 lat więzienia. Policja udaremniła w weekendową noc nielegalne wyścigi w powiecie pabianickim w okolicach ekspresowej S14. W akcji było kilkanaście radiowozów, a także grupa Speed oraz policyjny śmigłowiec, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
3: Podczas działań policjanci przeprowadzili 182 kontrole pojazdów oraz wylegitymowali 288 osób. Zatrzymano 16 dowodów rejestracyjnych oraz 2 prawa jazdy. W związku z popełnionymi wykroczeniami wystawiono 139 mandatów karnych na kwotę ponad 150 tysięcy złotych.
1: Zabezpieczonych zostało też 5 samochodów o łącznej wartości prawie 800 tysięcy złotych. Po 2 latach przerwy sejmowa komisja pracująca nad zmianami prawa aborcyjnego miała wznowić posiedzenie. Na pierwszy ogień szykowano 2 projekty będące efektem negocjacji wewnątrz koalicji rządzącej. Posiedzenie jednak odwołano. Maciej Kluczka zna zarówno oficjalnie, jak i nieoficjalne uzasadnienie tej sytuacji.
4: Oficjalne brzmi tak.
5: Nie ma jeszcze opinii jednego z ministerstw. Zależy nam na tym, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości i argumentów po stronie tych, którzy nie chcą żadnych zmian w prawie aborcyjnym, żeby te wszystkim procedurom dochować.
4: Mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk, członek Komisji do Spraw Prawa Aborcyjnego. Nieoficjalnie jednak słyszę, że koalicja rządząca nie chce, przynajmniej na razie, wracać do dzielącego społeczeństwo tematu aborcji. Poseł Bliźniuk zapewnia, że tak nie jest. Szansę przejęcia w Sejmie mają wyłącznie konserwatywne projekty prawa aborcyjnego. Jeden z nich dotyczy przywrócenia stanu prawnego sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
1: Uwaga, spanie przy świetle może szkodzić sercu. Naukowcy z amerykańskiego Nowego Orleanu wykazali, że osoby śpiące przy sztucznym oświetleniu częściej mają niekorzystne zmiany w budowie i pracy serca. Eksperci radzą, by spać w jak najciemniejszym pomieszczeniu i ograniczać korzystanie z ekranów przed snem.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Przyda nam się dzisiaj jeszcze parasol, ma padać, no i szaro na Podkarpaciu i w Małopolsce. Jak będzie w kolejnych dniach, jutro już więcej przejaśnień, no i też 2 stopnie więcej. 21 kresek pokażą termometry, natomiast w środę nawet 24-25 i pełne słońce, w czwartek już znowu 19 i pełne zachmurzenie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Jacques Wiaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Jacques. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
4: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
6: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
10: Uschabińskiej zaprasza do Chrowej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje Uschabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. Uschabińskiej zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
2: Reklama.

0: Tak, to dla ciebie gra. Trendy Radio.
1: Popołudnie w Trendy Radio, jesteśmy po 15, poniedziałkowe popołudnie to też giełda pracy na 101.9 oraz 95.2 FM, ale cały czas gramy też trendy brzmienie Calvin Harris i Dua Lipa, One Kiss.

0: samba. Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj, dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
0: Sąsiedzie, śliwkowy sezon w MPM trwa w najlepsze. Wszystkie odmiany polskich śliwek kupisz teraz w świetnej cenie. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, do ciasta, na kompot, do przetworów albo po prostu do podjadania. Polskie śliwki w MPM. Teraz tylko 3,50 za kilogram. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
2: Reklam.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Czas by ruszyć na drogi naszego regionu, ale najpierw raport policyjny.
2: Wyjaśniane są okoliczności wypadku, do jakiego doszło przed południem na ulicy Warszawskiej w Rzeszowie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Oplem, jadąc w kierunku Zaczernia na skrzyżowaniu z ulicą Korogórskiego, podczas zawracania najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa i zderzył się z Porsche jadącym w kierunku ulicy Marszałkowskiej. Do szpitala na badania trafił kierujący z Porsche. Policjanci ustalili, że uczestnicy tego zdarzenia byli trzeźwi. Poza tym wypadkiem dzisiejsze popołudnie na drogach Podkarpacia mija bez poważniejszych zdarzeń.
1: Dziękujemy, mówiła Ewelina Wrona z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Wyjedźmy na krótki objazd dróg regionu. Najpierw jedziemy przez Sanok. Nogę z gazu ściągamy przed lądem Beksińskiego, a także na ulicach Bony, Kościuszki, Jagiellońskiej, troszkę wolniej Staszica i Mickiewicza oraz Lipińskiego. W Krośnie szczególnie uważajmy na ulicach Lwowskiej, Grodzkiej, Niepodległości, Korczyńskiej, Podwalu, Czajkowskiego oraz Legionów i ulicy Bursaki w Jaśle. W Jaśle wolniej jedziemy ulicami Lwowską w stronę Ronda Solidarności oraz Piłsudskiego, 3 Maja, Metzgera. Hamujemy dość dużo w ulicach w centrum. W Korlicach przystanek może się zdarzyć na wyjeździe w stronę Kręczan przed Światłami, dość tłoczno na ulicy Kościuszki, Parkowej i Mickiewicza.
0: Z nami bezpiecznie do celu.
3: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
4: Poseł na Sejm RP Maria Kurowska z Jasła od ubiegłego czwartku prowadzi protest w budynku Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, sprzeciwiając się procedurze powołania nowego rektora tej uczelni. Parlamentarzystka rozpoczęła swoją akcję na 6 piętrze budynku w pobliżu gabinetu rektorskiego, aby uniemożliwić przejęcie stanowiska przez osobę, której wybór uznaje za niezgodny z prawem. Poseł uważa, że podczas procedury powołania władz uczelni doszło do naruszeń przepisów. Mówi Maria Kurowska, poseł RP.
5: Normalne wybory to są wybory przez Senat i tak to należało zrobić. I ten rektor, który był, doprowadził do tego, jest wybrany nowy rektor i niech teraz po prostu sprawuje spokojnie swoją funkcję praworządną, taką jak jest w kodeksie, jak jest w statucie szkoły, jak jest w prawie o uczelniach wyższych.
4: Maria Kurowska zakończenie akcji uzależnia od powołania rektora w sposób, który w jej ocenie nie będzie budził żadnych zastrzeżeń prawnych. Gmina Żyraków pozyskała dofinansowanie z funduszy europejskich na projekt Wsparcie procesów adaptacyjnych pracowników Urzędu Gminy Żyraków. Głównym założeniem programu jest modernizacja i dostosowanie środowiska pracy do indywidualnych oraz zbiorowych potrzeb urzędników, a także podnoszenie ich odporności na zmiany zachodzące na rynku pracy. Dofinansowanie pokrywa między innymi poprawę ergonomii, informatyzację oraz szkolenia. Mówi Marek Rączka, wójt gminy Żyraków.
6: To zadanie polega na wymianie mebli. Głównie tutaj mówimy o meblach, o biurkach, o fotelach, które mają spełniać wszystkie wymagania przepisów i BHP-owskich, i ergonomii pracy stanowiskowe dla pracowników. Mamy również wyznaczyć strefę ciszy, wymianę drzwi na terenie gminy i również zamontowanie sieci klimatyzacji w tych pomieszczeniach, których jej na dzień dzisiejszy nie ma, jak również zabezpieczenie zaplecza socjalnego dla pracowników.
4: Kwota dofinansowania wyniosła niemal 658 tysięcy złotych. We wrześniu i październiku 1944 roku Armia Czerwona rozpoczęła operację dukielsko-preszowską, której celem było pokonanie łańcucha Karpat i pomoc słowackiemu powstaniu narodowemu. Jeden z krwawych epizodów operacji był odtwarzany w sobotę w Nowosielcach koło Zarszyna. Dzięki rekonstruktorom i pirotechnice można było przenieść się do czasów II wojny światowej. W 1944 roku wojska niemieckie oraz węgierskie stanęły naprzeciw żołnierzy radzieckich i walczącego u boku Armii Czerwonej Czechosłowackiego Korpusu Armijnego, mówi profesor Andrzej Olejko, historyk.
7: Operacja Preszowsko-Dukielska zgromadziła siły liczące ponad 300 tysięcy żołnierzy tylko po stronie atakującej. Ale jeżeli dodamy równie podobną liczbę w przypadku obrony, to otrzymujemy szokujące dane statystyczne. Ponad 600 tysięcy żołnierzy z obu walczących stron. Nie udało się dojść do Preszowa w 5 dni, nie udało się dojść do Preszowa w 2 miesiące. Operację zatrzymała aura, matka natura i przeciwnik, z którym nikt nigdy nie dał sobie rady. Tym przeciwnikiem były i są góry.
4: Odtworzenie bitwy w Nowosielcach wymagało zaangażowania wielu rekonstruktorów z Polski i Słowacji oraz pirotechniki, mówi Łukasz Solon, autor scenariusza i reżyser rekonstrukcji.
6: To były grupy z Polski i ze Słowacji.
8: Przygotowania trwały około 2 tygodni, także bardzo dużo nam straż tutaj okoliczna pomagała. Tak, oczywiście pirotechnika jak zawsze była. Artur Sobiera i najlepszy uważam pirotechnik, z którym od lat współpracujemy. Także bardzo serdecznie dziękujemy.
4: O uzbrojeniu wojsk III Rzeszy opowiada Igor Szewczyk ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK, które odgrywało rolę Wehrmachtu.
9: Odtwarzamy żołnierzy Wehrmachtu i tutaj odtwarzamy jakby sekcję przeciwpancerną. Jesteśmy uzbrojeni w taką rakietnicę przeciwpancerną Panzerschreck. Żołnierz ma skrzynię generalnie tutaj z rakietami do Panzerschrecka, czyli to są właśnie te pociski przeciwpancerne, którymi niszczono pojazdy wroga. Z broni osobistej generalnie korzystano z broni krótkiej, czyli Luger, Waltery, a z takiej powiedzmy większej to Mausery generalnie oraz MP40. To były takie podstawowe bronie, które dysponowali żołnierze Wehrmachtu.
4: Po rekonstrukcji złożono kwiaty pod pomnikiem żołnierzy 2. Czechosłowackiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Wydarzenie zakończyła część artystyczna. Rekonstrukcja odbyła się dzięki wsparciu z programu Interreg.
3: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
14: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.

0: Castorama, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Przeżyj magię kina w nowym świetle. Brzozowski Dom Kultury zaprasza 20 września o 18 na wyjątkowy koncert przy blasku Tysiąca Świec. Kwartet smyczkowy wykona najpiękniejsze utwory Cimera, Morricone i Roty. Bilety w cenie 100 zł kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz na portalu ekobilet.pl. Daj się ponieść filmowym emocjom.
4: Reklama.

Czy wrócą niedziele handlowe? Takie co tydzień? Uwaga, jeden ze związków zawodowych zaproponował powrót niedziel handlowych, ale pod pewnym warunkiem. Stawki mają być 2,5 raza większe. No i minimum 78,50 za godzinę pracy w niedzielę, czyli 628 zł za 8 godzin pracy. No nie wiem, czy to spotka się z poparciem, ale jak coś, to jakby brakowało chętnych do pracy w niedzielę, to ja tutaj jestem.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. Ofert pracy. Asystent do spraw kadr Sanok. Asystent projektanta Sanok. Frezer Sanok. Kierowca kategorii C2E Bukowsko. Magazynier Zabusz. Nauczyciel Sanok. Operator kopalni Trepcza. Operator koparko ładowarki Trepcza. Operator produkcji Zabusz. Operator tokarki Sanok. Pracownik działu logistyki Sanok. Pracownik produkcji. Montażysta Sanok. Rehabilitant Sanok. Ślusa spawacz Sanok. Ślusa spawacz Despo. Tokarz. Tokarki konwencjonalnej Sanok.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Reklama.
4: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Sąsiedzie, kapusta prosto od rolnika w MPM jest teraz w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz ją po 1,50 zł za kilogram. Tak, świeża, konkretna kapusta na surówkę, gołąbki albo do obiadu. W MPM teraz tylko 1,50 zł za kilo. Prosto od rolnika. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
6: Reklama.
7: Co

Radio, przenosimy się do roku 2000. Wtedy, dokładnie 14 września, na szczycie Mojo i Lady, kawałek, który zapowiadał ich debiutancki album, który zresztą wyszedł rok później. Album, który był jedynym w historii tego francuskiego duetu muzycznego. Natomiast jak robić jeden hit, no to tylko taki, który nawet po ponad ćwierć wieku buja niesamowicie. Mojo Lady na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Komitet Olimpijski ma nowego pełniącego obowiązki prezesa. Nad Bałtykiem z kolei pracę służb po odnalezieniu drona. Powiemy też o automatycznym strażniku w systemie zdrowia. Marcin Krzemiński. Marian Kmita będzie pełnić obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zarząd PKOL-u wcześniej zdecydował o usunięciu ze stanowiska Radosława Piesiewicza. Piesiewicz przebywa w areszcie po tym, jak usłyszał zarzuty związane ze śledztwem wokół zonda krypto. Dziś sąd odrzucił zażalenie obrony dotyczące aresztowania. Nad Bałtykiem trwają prace służb, które zabezpieczają teren po znalezieniu drona, najprawdopodobniej rosyjskiego. Wojsko wyłowiło bezzałogowiec nieopodal Jarosławca, poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
2: Dron został znaleziony, wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego. On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały.
1: Za to wczoraj nad ranem nieopodal polsko-ukraińskiej granicy rosyjski bezzałogowiec uderzył w pociąg, który jechał z Kijowa do Warszawy. Inny dron zaś trafił w stację benzynową blisko przejścia granicznego do Ruchusk-Jagodzin. Sąd rejonowy w Prudniku aresztował na 3 miesiące 34-letniego mężczyznę podejrzanego o zgwałcenie swoich 2 małoletnich córek. Prokuratura nie podaje szczegółów, a jedynie, że sprawa jest rozwojowa. Pokrzywdzonych dzieci może być więcej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. 3 ofiary śmiertelne zderzenia BMW z autobusem na drodze wojewódzkiej w Białej Wsi w powiecie grodzickim w Wielkopolsce. Na miejscu zginęły osoby, które jechały autem osobowym. Pod opieką medyków jest kierowca autobusu. Jego pasażerom nic się nie stało. Pozostajemy w Wielkopolsce i na drogach. Zablokowana autostrada 2 w stronę Poznania. To po tym, jak ciężarówka wjechała w bariery w okolicach Kuślina pod Nowym Tomyślem. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 1,5 godziny. A na Sycylii z kolei przedłużone do 22 zamknięcie lotniska w Katanii. To z powodu kolejnej w ostatnich tygodniach aktywności wulkanu Etna. Trwa intensywna emisja popiołu wulkanicznego ze szczytowych kraterów, w wyniku której powstała chmura o wysokości 4 kilometrów. Przypomnę, że w sierpniu Etna doprowadziła do kilkudniowego zamknięcia lotniska w Katanii i odwołania 500 lotów. System e-zdrowia zyskał automatycznego strażnika, który blokuje nieprawidłowe recepty już w gabinecie lekarskim. Recepta bez dokładnego dawkowania lub czasu trwania kuracji nie zostanie zapisana w systemie, nie trafi zatem ani na internetowe konto pacjenta, ani do systemu aptecznego. Zmiana zasad wystawiania recept refundowanych ma zapewnić pacjentom bezpieczeństwo, a także ograniczyć przypadki masowego wykupywania leków, tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej.
3: Mają zapobiegać gromadzeniu leków przez pacjentów, tak, aby nie dochodziło do czasowych czy lokalnych braków leków i nadmiernego gromadzenia leków refundowanych w domach przez pacjentów, którym na przykład terapia może być w pewnym momencie zmieniona.
1: Dodatkowo system ma uszczelnić planowana zmiana ustawy o receptach.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W nocy z poniedziałku na wtorek termometry w naszym regionie pokażą 10-11 stopni, cały czas przyzwoite wartości. Natomiast jutro w trakcie dnia 21 w Sanoku, Krośnie czy Jaśle, 20 w Tarnowie i Dębicy, sporo przejaśnień, natomiast pełne słońce i nawet 25 kresek to nas czeka w środę.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Uwaga, właściciele Chevroletów, Cruze lub Orlando. Jedna strona grzeje, druga chłodzi? Specjalizujemy się w naprawie ogrzewania. Oferujemy szybką i skuteczną naprawę z dojazdem do klienta lub w warsztacie w Gorlicach. Naprawa z gwarancją. Zadzwoń 668 840 969. Powtarzam, 668 840 969.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Sąsiedzie, śliwkowy sezon w MPM trwa w najlepsze. Wszystkie odmiany polskich śliwek kupisz teraz w świetnej cenie. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, do ciasta, na kompot, do przetworów albo po prostu do podjadania. Polskie śliwki w MPM. Teraz tylko 3,50 za kilogram. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
2: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
1: Popołudnie w Trend Radio, przed nami Minelli, Sun Goes Down. No tego sun to dzisiaj nawet nie za bardzo widać. W tej godzinie też kolejne oferty zatrudnienia z Podkarpacia i Małopolski, czyli giełda pracy w Trend Radio.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Urząd Pracy w Gorlicach, oferty pracy, stan na dzień 11 września 2026 roku. Inżynier robót drogowych, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Starszy inspektor do spraw obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, miejsce pracy Biecz. Psycholog, miejsce pracy Gorlice. Kosmetolog, miejsce pracy Gorlice. Kosmetolog, miejsce pracy Wysowa Zdrój. Instruktor nauki jazdy kategorii B i T, miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel bibliotekarz, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel przedmiotu zawodowego logistyk, miejsce pracy Trzcinica. Nauczyciel matematyki, miejsce pracy Trzcinica. Sekretarz szkoły, miejsce pracy Hańczowa. Technik informatyk, miejsce pracy Gorlice. Grafik komputerowy, miejsce pracy Lipinki. Przedstawiciel handlowy, miejsce pracy Gorlice. Pielęgniarka, miejsce pracy Ropa. Pracownik polowy, pomiarowy, praca na terenie kraju. Ślusarz, miejsce pracy Mszanka. Ślusarz spawacz, miejsce pracy Korczyna. Pracownik ogólnobudowlany, miejsce pracy teren kraju. Monter instalacji światłowodowych, miejsce pracy Gorlice. Płytkarz, glazurnik, praca na terenie powiatu gorlickiego. Pracownik robót wykończeniowych, miejsce pracy Niemcy. Murarz, miejsce pracy Niemcy. Zbrojarz, pracownik ogólnobudowlany, praca na terenie kraju. Glazurnik, miejsce pracy Niemcy. Hydraulik, instalator, miejsce pracy powiat gorlicki. Konserwator, elektryk, miejsce pracy Gorlice. Operator maszyn budowlanych, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Robotnik drogowy, brygadzista, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Technik, serwisant, praca na terenie kraju. Elektryk, praca na terenie kraju. Elektryk, praca na mieście Gorlice. Kucharz, miejsce pracy Ropa. Cukiernik, miejsce pracy Lipinki. Kelner, miejsce pracy Regietów. Mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Gorlice. Formierz, odlewnik, miejsce pracy Gorlice. Pracownik wykańczania odkówek, miejsce pracy Gorlice. Spawacz konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Spawacz konstrukcji stalowych metodą PIK, miejsce pracy teren kraju. Spawacz metodą MIG-MAG, miejsce pracy Gorlice. Spawacz metodą MAG-135, praca na terenie Niemczech. Pokaż, miejsce pracy Gorlice. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Stolarz meblowy, miejsce pracy Biecz. Stolarz galanterii drzewnej, miejsce pracy Gorlice. Pracownik fizyczny w dziale produkcji, miejsce pracy Gorlice. Pracownik pomocniczy w przemyśle spożywczym, miejsce pracy Męcina Wielka. Magazynier, miejsce pracy Gorlice. Magazynier, miejsce pracy Lopica Polska. Pakowacz ręczny, miejsce pracy Lipinki. Pomoc kuchenna, miejsce pracy Kobelanka. Opiekun osoby starszej, praca w Niemczech lub w Polsce. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Reklama. Masz potężny apetyt? Wpadaj po nasze potężne burgery wołowe. Masz ochotę na coś ekstra? Łap pulled pork. To mistrzowska szarpanina wieprzowa, która dosłownie rozpływa się w maślanej briożce. Do tego złociste krążki cebulowe i frytki belgijskie z sosem. Mało? Podejmij wyzwanie i spróbuj naszych Buffalo Hot Chicken Wings. Oryginalne pikantne skrzydełka serwujemy z chrupiącym selerem i kremowym sosem Blue Cheese. Zabierasz ze sobą maluchy? Mamy to. Dla najmłodszych smakoszy przygotowaliśmy specjalne menu dziecięce. Łagodne, chrupiące i uwielbiane przez dzieciaki porcje, które znikają z talerza w mgnieniu oka. Wpadaj, jeśli porządny głód, to twoja codzienność. Burger u Chrzana. Jasło, ulica Koralewskiego 3. Zapraszamy.
4: Uwaga, prowadzimy również dowóz na terenie Jasła i okolic. Skąd bierze się emerytura? Dlaczego warto pracować legalnie? Co trzeba wiedzieć, zanim założy się własną firmę? Odpowiedzi na te i inne pytania uczniowie poznają podczas lekcji z ZUS. To program edukacyjny, który zamienia trudne pytania w praktyczną wiedzę. Nauczycielu, zgłoś swoją szkołę średnią do projektu Lekcje z ZUS. A jeśli twoi uczniowie lubią wyzwania, zaproś ich do udziału w olimpiadzie Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Na najlepszych czekają indeksy na studia, dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnie wyższe oraz nagrody rzeczowe. Więcej informacji na www.zus.pl w zakładce Edukacja.
0: Reklama. Płyta tygodnia.
5: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Przed nami zespół Make, który przez lata wypracował własny styl i wierną publiczność. 30 lat na scenie disco polo. Trzon grupy to Elvira Make oraz Mariusz Brodzik. Przed nami kawałek Ja już nie czekam.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Jaśliska realizuje renowację cennego kompleksu podziemi, zabytkowych komór piwnicznych zlokalizowanych pod budynkiem starej szkoły przy rynku. Inwestycja ta ma na celu ocalenie niszczejących struktur i włączenie ich do planowanej podziemnej trasy turystycznej. Podobnie jak inne przyrynkowe piwnice służyły do składowania win sprowadzanych z Węgier. Przed rozpoczęciem inwestycji budynek nad piwnicami służył głównie jako doraźny magazyn sprzętów użytkowych. Projekt rewitalizacji zakłada całkowitą odmianę tej przestrzeni pod kątem turystycznym i kulturalnym, mówi Beata Madej, wójt gminy Jaśliska.
2: Dzięki tej inwestycji piwnice te mogłyby się stać centrum kultury i tradycji. Stworzylibyśmy przestrzeń dla wystaw czasowych i interaktywnych. Te piwnice są takie surowe, dopiero będziemy szukać doposażenia. Będzie tam dosłownie można dotknąć poprzez te wystawy, tak naprawdę dotknąć tego dziedzictwa materialnego naszych przodków. Głównie tutaj chodzi o wybudowanie klatki schodowej i zapewnienie dostępu właśnie do tych piwnic pod tak zwaną starą szkołą.
1: Obiekt zostanie w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu wydzielone zostanie zaplecze sanitarne, magazynowe oraz rezerwowe pomieszczenie pod nowoczesną kotłownię. Sam nadziemny budynek starej szkoły również przejdzie metamorfozę. Zyska nowe pokrycie dachowe oraz charakterystyczny zadaszony taras. W Starostwie Powiatowym w Gorlicach podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Małopolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Chówców Pracy a Powiatem Gorlickim. Współpraca ma przede wszystkim zwiększyć dostęp młodych mieszkańców powiatu do informacji o możliwościach oferowanych przez ochotnicze chówce pracy oraz ułatwić im korzystanie z dostępnych form wsparcia. W ramach porozumienia planowane jest między innymi upowszechnianie informacji o działalności i ofercie OHP, wspieranie rekrutacji młodzieży do ochotniczych chówców pracy, a także lepsze dopasowanie oferty edukacyjnej i zawodowej do lokalnych potrzeb oraz sytuacji na rynku pracy. Ważnym obszarem współpracy będzie również promocja doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkoleń zawodowych. Strony deklarują także współdziałanie przy zadaniach związanych z refundacją wynagrodzeń młodocianych pracowników, organizację konferencji, spotkań i konsultacji oraz wzajemne informowanie o inicjatywach istotnych dla młodych mieszkańców powiatu.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Wczoraj w Ryglicach odbyły się uroczyste obchody dwóch niezwykłych jubileuszy. 725-lecia historii Ryglic oraz 25-lecia odzyskania praw miejskich. Oficjalną część obchodów zainaugurowała msza święta, która została odprawiona w kościele w Ryglicach. Tuż po nabożeństwie ulicami miasta przeszedł uroczysty przemarsz z orkiestrą, który poprowadził uczestników na plac przy publicznym przedszkolu w Ryglicach, mówi Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice.
4: Przede wszystkim obchodzimy 25 lat istnienia praw miejskich w Ryglicach. Odzyskaliśmy po wielu latach prawa miejskie 25 lat temu, jak również 725 lat istnienia w ogóle miasteczka Ryglice, stąd tyle wydarzeń. Wszystkie te wydarzenia są połączone, bo chcemy ten dzień naprawdę świętować z uwagi na to, że te prawa miejskie, które odzyskaliśmy, są dla nas bardzo ważne i też chcemy w ten sposób wyrazić wdzięczność wszystkim tym, którzy budowali od 725 lat te Ryglice, bo każdy zapisał pewnie swoją historię i również dołożył kamyczek do tego, co dziś w Ryglicach się dzieje, tak? Natomiast myślę, że należy podziękować również wszystkim włodarzom gminy Ryglice, bo to dzięki nim Ryglice przetrwały, funkcjonują, są miasteczkiem, z czego się bardzo cieszymy.
1: W ramach wydarzenia odbył się rodzinny rajd rowerowy Tour de Pogórze. Odbył się także pokaz w wykonaniu orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu. W ramach wydarzenia zorganizowano również Festiwal Kultury Pogórzańskiej, mówi Marta Kozioł, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ryglicach.
5: To już jest 18. Festiwal Kultury Pogórzańskiej, jesteśmy pełnoletni, a to oznacza tylko tyle, że rzeczywiście ta kultura ludowa tutaj w regionie ma się bardzo dobrze i my staramy się właśnie kultywować ją, wspierać, promować, tak żeby ludzie wiedzieli, z jakiego regionu się wywodzą, co jest naszym trzonem, korzeniem, na czym zbudowaliśmy całą koronę tego pięknego drzewa. Festiwal cały czas cieszy się ogromnym zainteresowaniem. zainteresowaniem wśród nie tylko występujących, ale też publiczności, która potem podziwia ich popisy artystyczne.
1: Na zakończenie na rynku w Ryglicach odbyła się huczna zabawa taneczna, którą poprowadził popularny zespół Relax.
0: Reklama. Sąsiedzie, kapusta prosto od rolnika w MPM jest teraz w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz ją po 1,50 zł za kilogram. Tak, świeża, konkretna kapusta na surówkę, gołąbki albo do obiadu. W MPM teraz tylko 1,50 zł za kilo. Prosto od rolnika. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
6: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
8: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
0: Reklama.

No już w zasadzie połowa września i normalnie o tej porze roku to tęskniliśmy za wakacjami, za tym słońcem, za odpoczynkiem, za urlopem też. W tym roku tęsknimy za czymś innym. No ja wczoraj musiałem zatankować i tęsknię za programem ceny paliw niżej.

0: Reklama.
1: Uschabińskiej zaprasza do Chrowej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje Uschabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. Uschabińskiej zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
2: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe mistrzostwa.

0: Wiadomości sportowe, trendy Radia Region. Łukasz Michtal, zapraszam. W meczu 8. kolejki Betal Rzeszów wygrała na wyjeździe z Odrą Opole 1-0. Gola za 3 punkty zdobył w pierwszej połowie spotkania Szymon Pukała. Biało-niebiescy musieli przez godzinę grać się w dziesiątkę, ale niemal bezbłędnie bronili, nie dopuszczając gospodarzy do czystych sytuacji bramkowych. I tym sposobem księgują trzeci z rzędu komplet punktów. W Betclic trzeciej lidze Wisła Kadębica dopisała do swojego dorobku kolejne cenne 3 punkty. Największy udział w tym triumfie miał Dominik Kulon. Na boiskach czwartej ligi podkarpackiej JKS Czarni 1910 Jasło podzielili się punktami z Górnikiem Strachocina. Sobotnie spotkanie rozegrane na stadionie przy ulicy Śniadeckich nie przyniosło Jaślanom oczekiwanego zwycięstwa. Gospodarze liczyli na zdobycie kompletu punktów i poprawę swojej sytuacji w ligowej tabeli. Ostatecznie żadnej z drużyn nie udało się przechylić losów spotkania na swoją korzyść i zespoły podzieliły się punktami. Kolejne ligowe spotkanie Jaślanie rozegrają na wyjeździe 19 września. Zmierzą się z błękitnymi Robczyce. Nie ma już niepokonanych drużyn w obecnej edycji dębickiej okręgówki, a przed tą kolejką takim mianem szczyciło się 4 zespoły. Goryczy pierwszej porażki w sezonie zaznali Beniaminkowie z Podborza i Głowaczowej, Chemik, który przegrał derby, a także Kolbuszowianka. Ekipa z Kolbuszowej mimo porażki w Starej Jastrzębce zachowała fotel lidera. Wciąż nie wiedzie się Beniaminkowi z Ostrów Tuszowskich, który pozostaje na dnie tabeli bez punktów. Na boiskach krośnieńskiej okręgówki dwie czołowe ekipy zmierzyły się w Sanoku, gdzie rezerwy Ekobalu Stali podejmowały wygrywający mecz za meczem LKS Zarszyn. Goście zdołali pokonać kolejną niełatwą przeszkodę, kontynuując zwycięską pasę. Stabilną, wysoką strzelecką formę utrzymuje również napastnik Zarszyna, Rafał Nikody, po raz kolejny w tej rundzie trzykrotnie wpisując się na listę strzelców. Sanoczanie walczyli do samego końca, zdobyli w ostatnich minutach kontaktowego gola, lecz losów spotkania nie udało im się odwrócić. Tobiasz Musielak, Matej Zagar, Aleksandr Łoktajew oraz Sebastian Szostak. Z tymi czterema zawodnikami Celfast Wilki Krosno zawarły oficjalne prekontrakty PZM i rozpoczęły tym samym budowę kadry na sezon 2027. Są to żużlowcy o uznanej sportowej klasie, dobrze znani z polskich torów, doświadczeni seniorzy i zawodnik formacji U24.
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

Kilka chwil do 17, poniedziałkowe popołudnie. Oczywiście lepiej poniedziałek przebiega z mnóstwem trendy brzmienia, a te o każdej porze dnia i nocy znajdziesz na 101.9 oraz 95.2 FM. Za moment najważniejsze, najświeższe i sprawdzone wiadomości, czyli ekspres informacyjny w Trendy Radio. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś, słyszymy się jutro, hej!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Czy skąd przyleciał? Za chwilę o wyłowionym z Bałtyku dronie. Potem o autobusie, który w lipcu wjechał w Warszawie do przejścia podziemnego. Będzie też o cenach paliw. Czy będzie drożej, czy też taniej? Marcin Krzemiński. To najprawdopodobniej rosyjski dron Gerbera. To na razie nieoficjalne informacje dotyczące bezzałogowca znalezionego w morzu na wysokości Rusinowa, niedaleko Ustki. Jednostka według służb mogła wpaść do wody daleko od brzegu i przydryfować na polską plażę. Wojsko ma jeszcze dziś przekazać pierwsze oficjalne informacje, czy dron był uzbrojony i skąd rzeczywiście pochodził. Potem śledczy będą ustalać, jak bezzałogowiec trafił w okolice Rusinowa i dokąd zmierzał. Śledztwo prowadzić ma prokuratura okręgowa ze Szczecina. Był sprawny technicznie autobus, który w lipcu staranował kilka pojazdów i wjechał do przejścia podziemnego w Warszawie. Te nowe informacje przekazuje prezes miejskich zakładów autobusowych. W zdarzeniu, przypomnę, ucierpiało 6 osób, 2 trafiły do szpitala. Kierowca autobusu został odsunięty od kursowania, mówi prezes MZA Jan Kuźmiński.
2: Teraz nie pracuje i raczej już za kierownicę nie wsiądzie. U nas przynajmniej. No bo wszelkie badania techniczne pojazdy zostały wykonane i wykluczyło jakąkolwiek usterkę techniczną.
1: Prokuratura obecnie czeka na opinię biegłych od rekonstrukcji wypadków i wyniki badań toksykologicznych kierowcy. Na ten moment nikt nie usłyszał zarzutów w sprawie. Jutro rusza 4-dniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się prezydenckim wetem do rządowej ustawy o statusie osoby najbliższej, a także projektem o ratyfikacji traktatu polsko-brytyjskiego. Izba wybierze też nowego wicemarszałka oraz zdecyduje w sprawie projektów o asystencji osobistej. Diesel blisko 9 zł za litr, prawie 8 zł za benzynę 95. Ceny na stacjach szokują. Eksperci tymczasem nie mają wątpliwości. Mówią, że ceny ropy naftowej nadal będą rosły. To efekt napięć wokół kluczowych szlaków dostaw tego surowca na Bliskim Wschodzie.
3: Przy jednoczesnej kontroli i blokadzie cieśniny Ormus i cieśniny Bab el-Mandab, Iran i jego sojusznicy, czyli Houthi, kontrolują w tej chwili około 35%, można nawet powiedzieć, światowego handlu ropą naftową.
1: Tłumaczy dr Joanna Piechowiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Teraz jeszcze lepsze wieści dla kierowców. Kolejne kilometry szybkich tras coraz bliżej. O krok bliżej realizacji jest odcinek trasy S16 Olsztyn Wschód-Barczewo. Pozwolenie na budowę wydał wojewoda warmińsko-mazurski, dzięki czemu mogą ruszyć roboty drogowe.
4: Istniejąca droga krajowa nr 16 zostanie rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej. Powstanie druga jezdnia obok istniejącej, co da układ 2 jezdni jednokierunkowych po 2 pasy na każdej jezdni. Wybudowane zostaną także 3 węzły drogowe, Wójtowo, Łęgajny i Barczewo, drogi dojazdowe, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz wykonane zostaną obiekty inżynierskie.
1: Mówi Elżbieta Mildner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. Wykonawca został już wybrany. Prace mają potrwać do trzeciego kwartału 2028 roku.
5: Nie będzie padać, zachmurzenie
6: nie będzie,
5: umiarkowane.
6: Nie będzie. Ale
5: co
6: za to
5: tam?
6: Jutro możliwe opady deszczu, ale z tego się cieszymy, no bo Marcin, sucho jest.
5: Sucho i ja słyszałem ostatnio, nawet kolega mówił, że nie ma wody w studni,
6: no
5: ale
6: nie ma, nie
5: nowej,
6: ma.
5: Co dziwne, nie?
6: No Marcin,
5: no właśnie.
6: Lepiej nie będzie ponoć.
5: 22 stopnie jutro, Krosno-Jasło, Gorlice, Dębica, Tarnów, Kraków, nieco cieplej, o 2 stopnie całe, czyli 24, a w środę?
6: Tak, ciepło, bo 25 stopni, moi drodzy, to chyba taki ostatni powiew lata, coś mi się wydaje, bo w przyszłym tygodniu już nawet 14 stopni, ale jeżeli chodzi o czwartek, to 18, opady deszczu możliwe, warto zabrać ze sobą parasol, noc, no jeszcze ciepła. 16.
7: Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
8: Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu. Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
9: 795 216 523.
8: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
10: Reklama. Trendy Radio. Trendy hity dla Ciebie. 101,9, 95, 95, 2.
11: Granie na żądanie.
12: Wyślij SMS pod numer 7148.
11: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
12: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
11: Po 17. Po 17.
5: Dzień dobry, witamy serdecznie. Cześć. Aniu, po weekendzie jak?
6: Marcinie, no dobrze, dobrze bardzo, źle, ale powiem ci szczerze, że już powoli zaczynam wyciągać swetry z szafy.
5: Jakie swetry?
6: No Marcin, no było
5: wełniane?
6: Chłodno. No to wełniane może jeszcze nie, ale z domieszką, z domieszką wełny, merino.
5: Weluru.
6: No welur tak nie grzeje.
5: Aniu, a tak czasami przeszło ci przez głowę, żeby ubrać taką typową kurtkę z lat 90. kolorową?
6: Wiesz co, tak, tak. Ale kurczę, nie mam żadnego takiego vintage shopu fajnego.
5: Pełny syntetyk.
6: No, chciałabym. Wiesz, jaki to klimat?
5: Pewna folia.
6: Ach, no moja mama miała, ale wszystko spakowała tak? do worów, dlaczego? No bo nie wiedziała, że no, to widzisz, minie. No to nie ty tak nie miałeś?
5: Nie wiedziała, że będziesz prowadzącą 90 na godzinę. Gdyby wiedziała, no na pewno by tego nie sprzedała.
6: No też mi się tak
5: nie
6: wydaje.
5: Wywaliła, nie
6: wywaliła. Wywaliła. Jeszcze jakby sprzedała, to pół biedy.
5: Innego.
6: No tak było.
5: Minut po godzinie 17.
6: Tak,
5: Ania Minasian.
6: I Marcin Mikosz.
5: Witamy serdecznie i co teraz zagramy? Never Again. Fajny numer.
6: Bardzo, bardzo.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17. Po 17. Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
2: A teraz gorąca i serdeczna dedykacja dla Milenki, obchodzącej dzisiaj swoje urodziny. Pozdrowienia przesyła cała rodzina z Sieterzy i oczywiście prosi o Klaudię Zielińską. O tobie mamy też prośbę o kawałek fajny, Close to You. No, pojawić się Remedy i oczywiście gorąca i serdeczna dedykacja dla Lucynki, Justyny i Wiolki, które są na drugiej zmianie. Aqua i Barbie Girl dla wszystkich lubiących stare dobre czasy i jeszcze dla Wiolki Bruno Mars. I just, no właśnie, to te hity zagramy teraz.

Bruno Mars na antenie Trend Radia. Takie gorące i serdeczne pozdrowienia pojawiają się w zestawieniu. A teraz dla Lenki gorąca i serdeczna dedykacja. Pozdrowienia od Michała, tak, z Iwonicza. Te gorące i serdeczne pozdrowienia. Prośba również o zagranie jakiegoś fajnego, wyjątkowego przeboju. Może być na przykład Go On. O, prośba od JK. Piękne, pięknie. Mamy też serdeczną i ciepłą dedykację dla DJ-a Adama od koleżanki i jeszcze serdeczna i ciepła dedykacja dla Wiulki z Rzepedzi. No i ma pojawić się też fajny numer, który już w zasadzie, no właśnie, się mocno kupi chyba. Kupia w otoczenie naszej ramówki muzycznej. Za chwilę informacje regionalne. Zapraszam bardzo gorąco również na trendyradio.pl.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Powiat gorlicki otrzyma ponad 4 miliony złotych dofinansowania na przebudowę drogi powiatowej Libusza-Kryk na dwóch odcinkach w miejscowości Kryk. Planowana inwestycja obejmie przebudowę drogi powiatowej oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej. Jej realizacja przyczyni się do poprawy stanu infrastruktury drogowej, zwiększenia bezpieczeństwa oraz komfortu wszystkich użytkowników trasy, kierowców, pieszych i rowerzystów. Mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
2: Po podpisaniu umowy wykonawca będzie mógł przystąpić oczywiście do realizacji prac. W ramach inwestycji przewidziana jest nie tylko przebudowa drogi, ale również, uwaga, budowa ścieżki pieszo-rowerowej, która z pewnością będzie ważnym elementem tego zadania z punktu widzenia bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. Liczymy więc na sprawny przebieg procedury, tak aby możliwie szybko przejść do etapu formalnego, do konkretnych prac w terenie.
1: Dla mieszkańców Krygu i okolic oznacza to poprawę warunków codziennego poruszania się oraz bezpieczniejszą infrastrukturę odpowiadającą na potrzeby lokalnej społeczności. Zakończyły się prace związane z rozbudową ulicy Wilhelma Macha w Dębicy. W ramach zadania wykonano nową jezdnię asfaltową o szerokości 5,5 metra. Po jednej stronie ulicy powstał chodnik z kostki brukowej o szerokości 2 metrów. Przebudowany został również przepust drogowy na potoku rzeka oraz wykonano nową kanalizację deszczową. Zakres prac obejmował także modernizację oświetlenia ulicznego. Wzdłuż ulicy zamontowano 11 nowych opraw oświetleniowych. Dodatkowo na skrzyżowaniu ulic Wilhelma Macha i Wielopolskiej powstało bezpieczne przejście dla pieszych. Łączna wartość zrealizowanego zadania wyniosła ponad 5 600 000 zł. Inwestycja została objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
3: To jest Ekspres Informacyjny w Trendy Radio.
1: Odbyły się uroczyste obchody 500-lecia istnienia wsi oraz 200-lecia lokalnej cerkwi pod wezwaniem świętego Mikołaja Cudotwórcy. Uroczystości rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w Rzepeckiej Cerkwi. Nabożeństwu przewodniczył jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Eugeniusz Popowicz, metropolita przemysko-warszawski Kościoła Katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. Ważnym elementem części oficjalnej było poświęcenie tablicy upamiętniającej 200-lecie istnienia świątyni, a także odsłonięcie ławki pamiątkowej oraz lipy pamięci, mówi Roman Bzdyk, wójt gminy Komańcza.
4: Została poświęcona specjalna taka tablica poświęcona tej uroczystości. No i udaliśmy się tradycyjnie, aby odsłonić lipy pamięci. Lipy, które łączą młode pokolenie, starsze pokolenie, tak, las jest zbudowany ze starych drzew, z młodych drzew. No właśnie te lipy są długowieczne, nie tylko będą służyć przyrodzie, ale również będą upiększać nasz skwerek, którego centrum jest ławeczka. Staramy się współpracować z Kuzią Skarbów, z Mokrego i budujemy taką ławeczkę i to jest taki, będzie taki, już będzie taki mamy plan szerszy, żeby tych ławeczek więcej było z tego tytułu, że będzie taki produkt turystyczny, gdzie będzie można z charakterystyczną ławeczką sobie zrobić zdjęcie i na niej sobie usiąść.
1: Później wydarzenie przeniosło się na stadion w Rzepedzi, gdzie nastąpiło oficjalne otwarcie obchodów jubileuszowych i powitanie gości. Zebrani wysłuchali prelekcji Wojciecha Wesołkina, poświęconej bogatej historii Rzepedzi. Spotkanie było również okazją do promocji nowego informatora historyczno-krajoznawczego pod tytułem Rzepedź. Od godziny 15 scenę przejęły zespoły ludowe. Wieczorem rozpoczęła się seria koncertów rockowych i popowych. Jako pierwsi zagrali muzycy z formacji Skazani na Dżem. Po nich wystąpił zespół Mała Lady P. Główną gwiazdą wieczoru był zespół Łzy, który zgromadził pod sceną rzesze fanów śpiewających wspólnie największe hity grupy. Po ich występie zagrał jeszcze zespół Aptekarze, a całe wydarzenie zwieńczyła dyskoteka pod gwiazdami, którą poprowadził Mariusz Rymarowicz.
3: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

Piękny numer, moi drodzy, pojawił się na naszej antenie. U nas kolejne serdeczne i gorące hity, ale też i życzenia dla Wiolki z Haczowa. Gorące i miłe słowa przekazuje Andrzej. Bardzo proszę o zagranie fajnego przeboju. Może być akcent i przez twoje oczy zielone, ewentualnie baciary, 7 czerwonych róż. Dla Anety i Justyny z Czarterza gorące i serdeczne pozdrowienia prosto z Sanoka przesyła ją, no właśnie, Adam i Alfred, piękne imię. Pozdrawiamy bardzo gorąco również wszystkich, którzy tak jak my będą na drugiej zmianie przez długie jeszcze godziny. Dla Wiolki z Lipinek serdeczna i gorąca dedykacja. Wiolka dzisiaj obchodzi swoje, no właśnie, lecie, ale nie lecie w sensie lat, tylko lecie pracy. No i z tej okazji, bo to już 35 lat, gorące i serdeczne pozdrowienia od twoich koleżanek. No i dedykację muzyczną. Koleżanki chcą zrobić niespodziankę. Mają być baciary i będą właśnie teraz. Wszystkiego dobrego. Pięknie, 35 lat, ale to miło, wspomina się początki, prawda? Szczególnie jeśli pracuje się w jednej firmie, w jednej instytucji. Kolejna dedykacja. Pozdrawiam Wiolkę z Moszczenicy, która dzisiaj obchodzi swoje 45. urodziny. Pozdrowienia przesyła rodzina z Stróż. No i oczywiście bardzo proszę o kawałek. Może zagracie Watahę? Nie zabieraj mi strun. No jasne, że zagramy. Za 20 minut godzina 17. U nas oczywiście wielkie, serdeczne i ciepłe przeboje. O właśnie, takie, które mam nadzieję, że doskonale znacie po pierwszych taktach. I kolega Michał już robi, że tak powiem, rekonesans. Ale w końcu już wybrał jednak baciary. Proszę bardzo, gramy za 20 minut, godzina 18.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Tak, moi drodzy, słuchacie Trend Radia i podsumowania trendy listy, jak zwykle dzisiaj świeżutkie, nowiutkie,
2: no
1: i
2: tak
1: takie...
2: Aż pachnie.
1: No Ania stęskniona za, no, z pewnego względu za trend listą.
2: No pewnie, ja zawsze jestem stęskniona, bo ja uwielbiam trendy.
1: Tak,
2: listę.
1: No właśnie, i myślę, że te fajne kawałki. Ostatnio słuchacz napisał, że chciałby taki kawałek bardzo.
2: Będzie.
1: Nie usłyszeć w propozycjach.
2: Inni istotek, tak jest.
1: Ale ty już grasz, prawda?
2: Gram, od czasu do czasu. Pewnie. Hailey chociażby cały czas i mi u nas.
1: A, no to wszystko się jakby tutaj składa
2: jest.
1: I mój drogi, idzie w takim kierunku, że pewnie się
2: będzie,
1: to nagranie
2: będzie.
1: Pojawi.
2: Na pewno.
1: No ale dobra, teraz skoncentrujemy się nad utworami, które wypadły z trendy listy, a raczej wypadł z trendy listy
2: no,
1: w piątek.
2: No Cyril, Feel It All My Days, ale no Cyril ma to do siebie, że zawsze jak wypada, to dziwnym trafem nowe hity się szykują.
1: I wpada z powrotem.
2: I wpada z powrotem, tak jest. W propozycjach Ariana Grande i Stay, tak, to z najnowszego albumu artystki. No narzekaliśmy, że nic od Ariany nie ma, a tu proszę, zaskoczyła nas świetną epką. Przesłuchałam każdy kawałek, no i wybrałam ten najstosowniejszy, bo wiesz, Marcin, jak to teraz jest ciężko.
1: Pamiętasz, jak wypadłaś z imprezy od Patrycji, a później wpadłaś z powrotem?
2: No tak.
1: Nikt cię już tam nie chciał.
2: A, bo obraziłam się, ale potem stwierdziłam, że chcę wrócić.
1: Ale tak,
2: i wróciłam.
1: Ale takiego humoru narobiłaś, że już po prostu każdy nie, no ona...
2: No, nikt już nie chciał się bawić, ale...
1: ty lubisz takie napięcie budować, nie? Że ktoś
2: lubię.
1: Po prostu...
2: Uwielbiam to.
1: Lubisz zepsuć komuś dobrą zabawę, ale to dobre jest, no.
2: Ale wiesz co, Marcin, się... nauczyłam się tego od ciebie.
1: Ja wiem.
2: Ty tak lubisz robić.
1: I nie odpuszcza,
2: ty...
1: tylko praca.
2: No i nie odpuszcza, no ale wróciłam, bo stwierdziłam...
1: Ale
2: kurczę,
1: nikt się nie
2: cieszy. No co ja będę robić w tym domu,
1: ale
2: no i muszę wrócić.
1: Ale co ty nagadałaś?
2: A Marcin, co ci powiem?
1: Nie wytrzymałaś, ja też tak
2: no nie wytrzymałam,
1: ja
2: no
1: tak
2: musiałam dodać swoje 5 groszy, no i
1: nie
2: dodałam, ale później już było
1: też
2: fajnie.
1: Tak, też tak mam.
2: No to rozumiesz.
1: No rozumiem, dokładnie. Tak się powstrzymuję, ale muszę.
2: No ja też tak mam.
1: To jest, to nie wiem, do dziś.
2: A, ja wiem, ale lepiej nie mówić. Swedish House Mafia w propozycji drugiej z utworem Happiness is so sad. No tu już elektrobrzmienia powracają do trendy listy, ale który z hitów wybierzecie, to już zależy od was. Pierwsza piąteczka, no piąteczka. Co my tu mamy?
1: Pierwszą piątkę.
2: Tak, Notion X Club You Know. No jest to naprawdę świetny kawałek. Nie dziwi mnie, że tak wysoko w lokatach. Na
1: jedna
2: czwartym...
1: rozgłośnia radiowa, słuchaj, w Anglii. Ten utwór jest na pierwszym miejscu, jak
2: no,
1: robiłem rekonesans.
2: No bo DJ Notion jest bardzo, bardzo
1: zauważyłem.
2: Znany.
1: Nie będę robił kryptoreklamy.
2: Nie ma
1: ale
2: co.
1: Faktycznie
2: jest,
1: to nagranie jest tam
2: wysoko.
1: Naprawdę bardzo wysoko. Ale u nas też przoduje, no bo przecież piątka to nie jest źle, nie?
2: No nie, jest to bardzo dobry wynik. Benny Benassi z remixem Every Single Day już na czwartym. Natomiast na trzecim tu Colors i Heart to Heart, na drugim Joel Corey i Whisper, no i zwycięża. Dimitri Vegas,
1: o,
2: Turn
1: numer.
2: The Tide z Silver na ficie, no to jest coś
1: uwielbiam,
2: niesamowitego.
1: Po prostu uwielbiam, to jest numer, który jest stworzony dla mnie.
2: No i nie tylko
1: trochę
2: dla ciebie, Marcin,
1: zrobiłem.
2: Bo słuchacze tak uwielbiają ten utwór, że tak naprawdę non-stop możecie go usłyszeć u nas.
1: Nasz rezydent, Marcin, znasz takiego?
2: No, znam, oj, to bardzo dobrze.
1: Rezydenta, nie?
2: Znam.
1: Ale znasz go od dobrej strony, czy złej strony?
2: Wiesz co, i tej,
1: od
2: i tej.
1: Od każdej strony?
2: Od każdej. Go znam.
1: Tak?
2: No mówię ci.
1: Mi się najbardziej podobało, jak tą czapkę ci założył na głowę podczas dyskoteki.
2: Oj, pamiętam, to była dobra kaszkietówka.
1: Bardzo kaszkietówka, fajna i powiem ci, że było ci naprawdę do twarzy.
2: No mówiłeś mi właśnie.
1: No.
2: Marcin, musisz mi oddać ten kaszkiet, mi się chętnie przyda, chociaż
1: Marcin,
2: już słońca nie ma,
1: musisz zrobić
2: ale...
1: jeszcze raz to samo, co zrobiłeś wtedy, to jeszcze powtórzyć.
2: No pewnie,
1: ja trzymam kciuki, tylko pamiętaj, daszkiem nie do przodu, tylko do tyłu.
2: Do tyłu, bo ja jestem luzakiem.
1: No, oczywiście, ewentualnie na bok.
2: No.
1: Słuchajcie, teraz z pozdrowieniami właśnie Marcin Rogala pozdrawia Kubę z Jabłonnej.

0: Magia, moi drodzy, i to wyjątkowy kawałek, który ja osobiście bardzo polubiłem już dawno.
1: Ja też, tak? Ale nie tylko ty, Marcin, bo nasza kumpela z newsroomu, Ewa, też uwielbia ten hit.
0: Ale który, ten czy tamten?
1: No ten.
0: A ten, no właśnie.
1: Tamten zresztą też, ale jak Ewa usłyszała po raz pierwszy Digi Digi, to co to jest, co to jest?
0: Widziała się, jak robią w ogóle taką choreografię do tańczenia tego przeboju?
1: Wiem, ale Marcin, no, za szybkie to jest, tymi nogami wywijają, znaczy, jakoś shuffle dance to się nazywa.
0: Tak, tak, w twoim przypadku byłoby to osiągalne.
1: No próbowałam, no, ja już próbowałam. No nie dam rady, Marcin.
0: Poplątałem się i leżę. Tyle było.
1: Ja cię widzę w tym.

0: granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.

0: never want to.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Spotkanie premiera z szefami służb i dowódcami wojska. Zmiany w wystawianiu recept na leki refundowane. Rekord na rzeszowskich porodówkach. Za chwilę sprawdzimy, co stoi za tym demograficznym wyżem. Mirjam Lipińska, premier z ministrami i dowódcami armii i służb o wzmocnieniu granic. To reakcja na wczorajsze ataki rosyjskich dronów na Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Tematem spotkania była współpraca służb, celników, policjantów, Straży Granicznej i wojska na przejściach granicznych. Szef rządu podkreślił, że ważne jest, by usprawnić ruch na granicach tak, by nie było zatorów, które mogą być potencjalnym celem kolejnych ataków. Wczoraj jeden z rosyjskich dronów trafił w lokomotywę pociągu pasażerskiego, a drugi w stację benzynową w pobliżu przejścia w Dorohusku. A po ostatnich rosyjskich atakach w pobliżu polskiej granicy wracają pytania o bezpieczeństwo podróży koleją, tym bardziej, że pasażerowie często nie wiedzą, co robić, jeśli w trakcie podróży pociągiem pojawi się zagrożenie z powietrza. Po pierwsze, ewakuacja, podpowiada dr Tomasz Zwęgliński z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.
3: W pierwszej kolejności zalecałbym mimo wszystko ewakuację z takiego pociągu, bo jeśli on stał się celem ataku, napadu z powietrza, no to można się spodziewać, że ten jeden dron może nie być jedynym dronem, w związku z czym proponowałbym się jak najszybciej oddalić stamtąd. Oczywiście to wszystko zależy od tego, w jakim terenie się znajdujemy.
2: PKP PLK nie upublicznia wewnętrznych procedur zabezpieczenia i postępowania przy atakach z powietrza. Ważne zmiany w zasadach wystawiania recept refundowanych właśnie weszły w życie. Od wczoraj system automatycznie blokuje te recepty, które nie spełniają wymogów dotyczących m.in. dawkowania i czasu terapii. Tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptek.
4: Celem jest podniesienie bezpieczeństwa farmakoterapii pacjentów, bez dwóch zdań. My także jako farmaceuci, jako użytkownicy tego systemu, abyśmy mieli pewność, że te dawkowania, które są wpisywane na receptach, te czasokresy stosowania są prawidłowe i nie dochodzi tutaj do pewnego rodzaju niejasności.
2: Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że placówki i dostawcy systemów gabinetowych mieli 3 lata na dostosowanie oprogramowania. Tam, gdzie placówki czy lekarze nie zdążyli, pacjenci mogą tymczasowo dostawać recepty papierowe, które są jednak ważne maksymalnie przez 30 dni, a nie przez rok, jak e-recepty. Baby boom w Rzeszowie. W tym roku w mieście urodziło się rekordowo dużo dzieci. Do 10 września dokładnie 5280, o ponad 300 więcej niż rok wcześniej. Ale to nie demograficzny cud, a efekt m.in. likwidacji porodówek w bieszczadzkich powiatach.
5: Funkcjonuje coraz mniej tak zwanych oddziałów w szpitalach powiatowych, gdzie odbywało się po 100, po 200 porodów rocznie. Mamy też część pacjentek, które przyjeżdżają do nas z daleka. Kiedyś te pacjentki rodziły poza Rzeszowem, teraz te pacjentki przyjeżdżają tutaj do nas, do Rzeszowa.
2: Mówi Dorota Darmochwał-Kolarz, kierowniczka położnych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Ale baby boom w Rzeszowie to także skutek tego, że stolica Podkarpacia jest wyjątkowo młodym miastem jak na polskie standardy, ze średnim wiekiem mieszkańca zaledwie 41 lat.
1: Sportowe w Trendy Radio.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Zapraszam na informacje sportowe. Marian Kmita do wiosny przyszłego roku pokieruje pracami Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To jeden z wiceprezesów, który zastąpi dotychczasowego szefa komitetu Radosława Piesiewicza, bo ten najbliższe tygodnie spędzi w areszcie. Prezes PKOL jest bowiem jedną z osób zatrzymanych w związku z aferą sonda Krypto, a sąd w Katowicach odrzucił dziś zażalenia obrony na tymczasowy areszt. A Marian Kmita przyznał, że przed nim teraz spore wyzwanie.
7: Pan sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie, miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast. Poza tym oczywiście chcemy definitywnie zakończyć status Radosława Piesiewicza.
6: Bo Piesiewicz prezesem już nie jest, ale nie został jeszcze formalnie odwołany z zarządu. Aleksander Zwieriew umocnił się na drugim miejscu rankingu tenisistów po triumfie w US Open. Amerykanin Ben Shelton dzięki temu, że dotarł aż do finału, jest od dziś numerem 4 na świecie. Pierwszy jest wciąż Włochian Sinner, a trzeci Hiszpan Carlos Alcaraz. Nową królową kobiecego tenisa jest Elena Rybakina, która wyprzedziła Arynę Sabalenkę, pokonując ją w finale w Nowym Jorku. Ranking dobrze oddaje układy sił, mówi Hubert Błaszczyk z Weszło.
8: Jeśli zdrowie będzie, to zdecydowanie od ubiegłorocznego WTA Finals to jest zawodniczka najlepsza, zwłaszcza na kortach twardych. One razem z Aryną Sabalenką, można powiedzieć, dominowały tą rywalizację, bo zarówno zagrały Australii, jak i tutaj. I też wzniosły moim zdaniem tenis kobiecy na wyższy poziom, bo dzisiaj jak zobaczymy sobie, na jakich prędkościach są te wymiany i jak mają dopracowane serwisy. Tak nie było 3-4 lata temu.
6: Iga Świątek w najnowszym notowaniu rankingu spadła na 9 miejsce. Siatkarze Ukrainy wygrali w Sofii z Portugalią 3-0 w Mistrzostwach Europy i pozostają niepokonani w tej edycji imprezy. Zostali liderami grupy B, wyprzedzając Polskę, która ma o jeden mecz rozegrany mniej. Obie ekipy jutro zagrają ze sobą o godzinie 18, a stawką będzie awans z pierwszego miejsca w grupie. Biało-czerwoni dziś odpoczywają, a oprócz jutrzejszego meczu z Ukrainą czeka ich jeszcze starcie z Bułgarią.
0: Cóż w pogodzie? Mam pozytywne w zasadzie informacje, bo zachmurzenie umiarkowane, a nawet od czasu do czasu słońce będzie teraz wyglądać za chmur i gdzieniegdzie nawet bardzo mocno. Ale nie mam pozytywnych informacji co do dnia jutrzejszego, dlatego że jutro 22 stopnie i deszcz zarówno na Podkarpaciu, jak też i w Małopolsce. 7 w porywach do 12 to wiatr, a ciśnienie 1020 hektopaskali. Jeszcze spoglądamy na sytuację biometeorologiczną, a ta z kolei jutro niekorzystna. W środę 25 stopni i prawie bezchmurne niebo, poważnie. A w czwartek znowu przelotne opady deszczu i tylko 18.
1: Reklama.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
10: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
11: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
15: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
14: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
15: 795 216 523.
14: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
1: Reklama. A teraz

Wyjątkowe przeboje, moi drodzy, na 101.995 i 2 FM. Piękny hit Selena Gomez i oczywiście The Feeling That Stay. Gorąca i serdeczna dedykacja. Marzenka, dla ciebie podobno bardzo lubisz to nagranie. My również lubimy i oczywiście to dedykacja od twojego przyszłego męża, czyli narzeczonego, tak, Szymka. I oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia trafiają do Jasła. Przenosimy się do Dębicy. Ciepła dedykacja dla Martyny. A gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Romuś, ale też i Edyta.

SMS-y, pozdrowienia, dedykacje na antenie Trendy oczywiście. W tym momencie, dzień dobry, proszę o piosenkę Sarsa, jak w filmie. Pozdrawiam całe Trendy Radio, miłego wieczoru. Słuchacz pozdrawia serdecznie, dziękujemy. Pozdrawiam męża Andrzeja, który jest w pracy, Monika z Szymbarku. Proszę o piosenkę Czerwona Jarzębina, pozdrawiam również całe Trendy. Kolejna gorąca i serdeczna dedykacja dla Wiolki oraz Justyny, dziewczyn, które wybierają się, no właśnie, na wakacje. No, nie teraz, w październiku. I dla nich teraz Hathaway.

0: Wyjątkowe przeboje na 101.9.95.2 FM. Zapraszam teraz na serwis lokalny i oczywiście na naszego fanpage'a Trendy Radia, ale też na naszą stronę internetową. Nasi dziennikarze przygotowują dla Was mnóstwo informacji z regionu, które oczywiście można przeglądać na naszym portalu trendyradio.pl. Przypominam, a już teraz nadszedł czas na kolejne gorące i cieplutkie pozdrowienia. Właśnie odkładamy na kilka minut. Teraz informacje.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Gmina Brzostek planuje rozbudowę sieci wodociągowej. Głównym założeniem całego przedsięwzięcia jest wybudowanie nowej pętli magistrali wodociągowej. Linia ta zostanie poprowadzona przez środkowe obszary poszczególnych miejscowości, co otworzy przed mieszkańcami realną szansę na wykonanie indywidualnych przyłączy i korzystanie z gminnej sieci. Aktualnie trwają zaawansowane prace projektowe dla pierwszej grupy sołectw. Nowa infrastruktura obejmie swoim zasięgiem miejscowości Gorzejowa, Siedliska Bogusz, Głobikówka, Grudna Górna, Grudna Dolna oraz Kamienica Górna. Finał tego etapu planowany jest na połowę przyszłego roku. Po skompletowaniu dokumentacji gmina natychmiast rozpocznie starania o pozyskanie funduszy zewnętrznych i środków finansowych niezbędnych do rozpoczęcia budowy, mówi Łukasz Pilch, zastępca wójta gminy Brzostek.
3: To będzie dość ambitny projekt, bo trzeba przyznać, że na chwilę obecną nie dysponujemy żadnymi projektami. Jedynym projektem, który dysponujemy, to jest projekt na wodociąg w miejscowości Głobikówka. W tamtym roku próbowaliśmy to z funduszy z obronności spróbować to wybudować, no niestety nie uzyskało to akceptacji. Natomiast to by było bardzo strategiczna inwestycja, w związku z tym, że ona będzie łączyła gminę Dębica z naszą gminą. Czyli jeżeli zabrakłoby z jakichś przyczyn wody w gminie Brzostek, to jesteśmy w stanie ją kupić z gminy Dębica. Więc tu mamy już gotowy projekt, no tak szacunkowo około 4 milionów koszt.
2: Samorząd myśli już o dalszej perspektywie rozwoju sieci. Następnym krokiem tuż po zakończeniu obecnych prac będzie zlecenie wykonania osobnej dokumentacji projektowej dla kolejnych dwóch miejscowości – Przeczycy oraz Skórowej.
4: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
2: W najbliższy weekend w Krośnie odbędą się 26. balonowe Mistrzostwa Świata. W związku z tym należy spodziewać się utrudnień w ruchu. Dojazd na teren wydarzeń towarzyszących balonowym Mistrzostwom Świata będzie możliwy od strony osiedla Traugutta i dzielnicy Suchodu, a także od strony ulicy Zręcińskiej. Kierowcy dojeżdżający od strony osiedla Traugutta i dzielnicy Suchodu powinni skorzystać z wjazdu na ulicę Kaczorowskiego, zlokalizowanego najbliżej tych osiedli, a następnie kierować się w stronę wyznaczonych parkingów. Kierowcy dojeżdżający od strony ulicy Zręcińskiej powinni natomiast korzystać z odpowiednio oznakowanego wjazdu i kierować się w stronę wyznaczonych parkingów. W związku ze zmianą organizacji ruchu na czas wydarzenia zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy. Wyjazd z terenu wydarzenia będzie możliwy ulicą Kaczorowskiego z kierunkiem wyjazdu w stronę ulicy Lotników. W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia na teren wydarzenia zlokalizowany będzie również przystanek specjalnej bezpłatnej linii autobusowej. Nie tylko po wynik, ale przede wszystkim po wspólny czas, ruch i dobrą atmosferę. W sobotę w Sanoku odbył się 7. bieg rodzinny świętego Maksymiliana. Na starcie tegorocznej edycji stanęło 400 biegaczy. Uczestnicy mieli do wyboru jeden z trzech dystansów – 2, 5 lub 11 kilometrów. Najkrótsza trasa była okazją do rodzinnej aktywności. 5 kilometrów pozwoliło sprawdzić swoje możliwości, a najdłuższy dystans skierowany był do bardziej doświadczonych biegaczy, mówi Dorota Trudzik, koordynatorka biegu.
5: W zasadzie pomysł był bardzo spontaniczny. Ksiądz Michał jest fanatykiem biegania i chciał połączyć bieganie z takim fajnym pretekstem do spotkania i stąd pomysł właśnie na biegi rodzinne, bo no właśnie, chyba nie ma ich za dużo w okolicy.
6: Na jakie dystanse mogli dzisiaj pobiec nasi uczestnicy i czy te trasy są wymagające, czy raczej jest to stricte familijny bieg?
5: Najdłuższa trasa liczy 11 kilometrów, no i tutaj już pojawiają się górki, pojawia się trochę też taka nieprzewidywalna nawierzchnia, ale to na tą trasę generalnie no jakby startują biegacze. Natomiast trasy piątka i dwójka, no to są już takie spokojniejsze, więc takie rodzinne bardziej.
2: Na starcie spotkali się dzieci, młodzież, rodzice i seniorzy, a także przedstawiciele szkół, klubów sportowych i służb mundurowych. Rodzinny charakter wydarzenia nie oznaczał jednak rezygnacji ze sportowej rywalizacji. Co o biegu sądzą jego uczestnicy?
7: O, już biegnę tutaj chyba czwarty albo piąty raz. Atmosfera jest jak zawsze fajna, mimo takiej trochę niepogody dzisiaj, ale uważam, że tu atmosfera jest zawsze fajna i może padać, może świecić słońce, jest zawsze rewelacyjnie, a dzisiaj myślę, że będzie top wyścig. To jest rewelacyjna trasa, bo jest domieszka, trochę asfaltu, trochę szutru, także jest wszystko. Jest troszkę podbiegów, także każdy może się sprawdzić. Ja akurat biegnę na jedenastkę, także będzie się na czym sprawdzić.
8: Na dziesiątkę jest to taka fajna trasa, fajne przewyższenia, piękne widoki, no dzisiaj mogą być troszkę gorsze, ale generalnie jest to przepiękna trasa. Jest to moja pasja, biegam, bo tu mieszkam, no i to są moje rejony.
2: Bieg był także doskonałą okazją do wspólnego spędzenia czasu. Przy kaplicy świętego Maksymiliana i pierwszym liceum ogólnokształcącym odbyły się zabawy, gry i atrakcje dla dzieci, a także wspólny posiłek oraz czas na integrację. Wydarzenie zorganizował rektorat świętego Maksymiliana w Sanoku.
1: Reklama. Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
4: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
4: Granie na żądanie.
9: Wyślij SMS pod numer 7148.
4: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
9: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
4: Po 17.

brzmienia wyjątkowe na naszej antenie, moi drodzy, a to za sprawą tego przeboju Electric Dreams. I oczywiście uwielbia ten przebój Emil, którego gorąco i serdecznie pozdrawiam. I on właśnie zamówił ten numer, pozdrawiając Anię, moją skromną osobę i Marcina Rogale. Emil, dziękujemy serdecznie, również mocno Ciebie ściskamy, pozdrawiamy gorąco i jak najbardziej też czujemy ten wyjątkowy vibe muzyczny, czyli muzykę trance. Już teraz Fun Factory z takiego wyjątkowego krążka Back to the Factory i oczywiście taki numer jest doskonale znany wszystkim naszym słuchaczom, którzy są z nami od poniedziałku do piątku zawsze po godzinie no której? 11:00 chyba znacie oczywiście program 90 na godzinę, to tam właśnie takie hity jak ten, który zagramy teraz po prostu rządzą i mam nadzieję, że po raz kolejny będę mógł zaprezentować właśnie tę wersję, którą zamawiacie teraz na przykład podczas jutrzejszego wydania programu 90 na godzinę, choć szczerze mówiąc to 90 na godzinę jutro już no w zasadzie zagospodarowany nawet bardzo przez DJ Adama. On właśnie wyjątkową piosenkę, niejedną zresztą, wybrał na dzień jutrzejszy. I z miłą chęcią oczywiście zaprezentujemy cały program z jego wyjątkowym repertuarem. Kawałków, które oczywiście mam nadzieję, że wam polubicie, a i też takie, które wracają wspomnieniami, nie?

Milano Jasnowłosa na antenie Trend Radia. My lecimy dalej, moi drodzy. Serdeczne i gorące pozdrowienia dla Ilny z Ilny, tak, z Krusztowic oraz babci, drogiej babci, a także dla dziadka Mariusza. Od Marcina te gorące i serdeczne pozdrowienia. Proszę o piosenkę zespołu Focus. 100 lat to za mało. Hej! No tak. Focus już teraz na naszej antenie.

na wakacjach, czy w lecie, czy w zimie, czy w jesieni, czy na wiosnę, ten numer daje radę, prawda? I zawsze słoneczny, zawsze kojarzący się z dobrą zabawą, to właśnie w całej okazałości Coco Jumbo i Mr. President, tak zagraliśmy teraz na antenie Trend Radia. Przypominam, granie na żądanie w toku, czyli wasze gorące i serdeczne pozdrowienia. Proszę o piosenkę z Colin Love dla mojego syna Leona od mamy Dominiki. Skąd w końcu się doczekałeś?

Tak, moi drodzy, za chwilę informacje kraj, świat, ale wcześniej gorąca dedykacja dla cioci Zuzi. Gorące i serdeczne pozdrowienia od Minusińskich z Sanoka. No i oczywiście prośba o watachę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ceny paliw ciągle w górę, kierowcy płacą i płaczą. Rząd zajmie się jutro zaostrzeniem kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Donald Trump twierdzi, że Rosja i Ukraina zgodziły się nie atakować obiektów energetycznych. Miriam Lipińska. Obecne ceny paliw demolują nasze domowe budżety, mówią kierowcy. Litr benzyny kosztuje już około 8 zł, a diesla prawie 9. To o blisko 1/3 więcej niż przed atakiem USA na Iran. Czy rząd powinien wrócić do regulowania cen paliw?
2: To byłoby taniej, no złotówkę, prawda? Ale jest tak jest, no co zrobimy?
3: Tak, myślę, że zdecydowanie, ponieważ obecne ceny są po prostu przerażająco wysokie.
1: Mówili kierowcy na jednej z białostockich stacji paliw. Jutro rząd zajmie się projektem zaostrzenia kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Zaproponowana przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacja prawa o ruchu drogowym zakłada zatrzymanie kierowcy prawa jazdy na 3 miesiące, między innymi za objeżdżanie opuszczanych szlabanów, wjazd na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania lub podnoszenia szlabanu albo przy czerwonym świetle. Jeśli kierowca zostanie skazany za spowodowanie wypadku na przejeździe, dostanie zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. Zaostrzenie przepisów to reakcja na środowy wypadek na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Kierowca ciężarówki zlekceważył czerwone światło i wjechał na przejazd kolejowy prosto pod nadjeżdżający pociąg. W wypadku zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych. Polskie służby ustalają, skąd pochodził i do czego służył dron wyłowiony z Bałtyku koło Jarosławca w województwie zachodniopomorskim. Wstępne informacje wskazują na maszynę typu Gerbera, czyli podstawowego, taniego bezzałogowca z niewielkim zasięgiem, używanego przez Rosję w różnych celach w zależności od wyposażenia. Maszyna najprawdopodobniej nie operowała nad zachodniopomorskim wybrzeżem, ale została utracona na Bałtyku, gdzie mogła służyć podczas ćwiczeń, uważa ekspert w zakresie techniki wojskowej i lotniczej portalu obronnego Juliusz Sabak.
4: Raczej bym się spodziewał, że on sobie tam grzecznie przypłynął zgodnie z prądami morskimi. To trzeba by spytać specjalistów, jakie prądy morskie i skąd tam mogłyby go przynieść. Bo to się na pewno da policzyć. No najprawdopodobniej gdzieś był używany w rejonie Kaliningradu lub w tamtej części Morza Bałtyckiego. Mógł też na przykład być używany podczas ćwiczeń floty bałtyckiej.
1: Ekspert zaznacza jednak, że więcej będzie można powiedzieć po tym, jak służby rozbiorą maszynę i ustalą, co mogła przenosić. Rosja i Ukraina zgodziły się wstrzymać uderzenia na obiekty energetyczne, poinformował prezydent USA Donald Trump. Nie podał jednak, od kiedy miałoby to obowiązywać. We wpisie na swojej platformie społecznościowej Trump napisał natomiast, że drogie paliwa w USA są w większości spowodowane wojną Rosji z Ukrainą, a nie wojną USA z Iranem. Do informacji przekazanych przez prezydenta USA nie odniosły się na razie ani Ukraina, ani Rosja. Otyłość i nadwaga to nadal główne problemy zdrowotne Polaków. Dotyczą 18 milionów osób w naszym kraju. Tak wynika z badania Narodowy Bilans Zdrowia Sercowo-Naczyniowego. Ale są i pozytywne wnioski. W ciągu ostatnich 2 dekad podwoiła się liczba pacjentów z prawidłowo kontrolowanym nadciśnieniem i, co równie ważne, znacząco ubyło osób palących. Ich odsetek spadł z 31% do 17%.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. To jednak Ukraina jest głównym rywalem Polaków w walce o pierwsze miejsce w grupie na Mistrzostwach Europy. Siatkarze dziś wygrała w Sofii z Portugalią 3-0 i została liderem grupy B. Biało-czerwoni mają komplet punktów, ale rozegrali jeden mecz mniej. Wczoraj po raz kolejny do zera wygrali już trzeci mecz. Tym razem z Macedonią Północną, mówi libero Maksymilian Graniczny.
2: Trzeba było przełamać Macedonię w pierwszym secie, bo praktycznie do połowy seta, czy nawet do 20 punktów gdzieś te różnice punktowe były naprawdę małe. Było to spowodowane też naprawdę dobrą postawą Macedonii. Jeśli my będziemy robić swoje, to będziemy wygrywać.
1: Pierwszy poważny test jutro, bo zagramy z Ukrainą, która dziś znów wygrała, mówi rozgrywający Jan Firlej.
3: Ten mecz wiedziałem, jak się potoczył. Znamy Ukrainę nie od dziś, graliśmy z nimi w tym sezonie wiele razy. Jest to naprawdę niebezpieczny zespół, któremu jeśli się pozwoli grać i wejść na ich poziom, to jest bardzo ciężko, o czym przekona się Bułgaria.
1: Polacy dziś odpoczywają, jutro zagrają z Ukrainą, a z Bułgarią w środę. Adrian Siemieniec zamieścił dziś przeprosiny związane z tym, że kontaktował się z sędzią przed meczem pod koniec poprzedniego sezonu. Sprawę bada komisja ligi. Zasługuje na krytykę, ale nie na hejt i publiczny lincz, napisał w obszernym oświadczeniu trener Jagiellonii Białystok. Tymczasem Ekstraklasa ma nowego lidera, to Górnik Zabrze. Po wygranej nad Lechem Poznań ma 2 punkty przewagi nad Legią Warszawa, a także nad Kolejorzem, który spadł na 3. miejsce. Tabelę zamyka Raków Częstochowa. 8. kolejkę kończy dzisiejszy mecz Radomiaka z Piastem Gliwice. Za nami za to ostatnia w tym sezonie duża impreza lekkoatletyczna, czyli pierwsza edycja World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie. W gwiazdorskiej obsadzie nie zabrakło Polaków, a po raz kolejny błysnęła największa gwiazda naszej kadry w tym roku, czyli Klaudia Kazimierska, która była bezkonkurencyjna w biegu na 1500 metrów.
4: Bo inaczej się biega, kiedy się biega po podium, kiedy się biega po pierwszą piątkę, bo wtedy jak myślisz o podium, to kończysz trzeci, kończysz piąty, a jak myślisz, że chcesz wygrać, to po prostu stawiasz się w pozycji do wygrania i ja w tym biegu właśnie postawiłam się w pozycji do wygrania i myślę, że to było właśnie kluczem.
1: Polka dzięki zwycięstwu za ten jeden bieg z najlepszymi na świecie zarobiła 150 tysięcy dolarów, czyli około 600 tysięcy złotych.
5: A ja zapraszam na prognozę pogody. 13 stopni już tej nocy, zachmurzenie umiarkowane, termika chłodna i sucha, biometr korzystny. Jutro 22 stopnie odnotujemy w Krośnie, Wiaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy, również w Gorlicach. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu. W środę już cieplej, 25 stopni i pełne słońce, ale w nocy no już tak przyjemnie nie będzie, bo tylko 9.
6: Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Nightglow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
10: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.

Mega Dance na antenie Trend Radia i oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia i dedykacje. To jest dedykacja dla Izy, a serdeczne i miłe słowa przekazuje, no właśnie, Waldek napisał tego SMS-a prosto z Grybowa. 7148trendy.com, to co macie do przekazania, za chwilę będzie coś dla Romka, a to będzie o imię masywnie Romaniem. Gorąca i serdeczna dedykacja od twoich najukochańszych przyjaciół. Tak, i kolegów z pracy, bo pozdrawia ciebie bardzo gorąco Pawencjo, no i oczywiście Lucjan też dołącza się do życzenia.

0: Romek, bardzo dziękuję za gorące i serdeczne i oczywiście odwzajemnia pozdrowienia, pozdrawiam chłopaków, no i oczywiście dzisiaj jeszcze cała nocka, dużo roboty, pozdrawiam panie Marcinie, grajcie fajnie, na pewno tak zrobimy. A przed nami trendy lista, to również fajne granie. A ja dziękuję, Mikoś Marcin, do usłyszenia, pozdrawiam i oczywiście trend lista, czyli gorące, serdeczne i fajne hity, bardzo świeże.
1: Trend lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Ktoż do SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
2: Cześć, no wieczorową porą się witamy. No i chyba to jest najfajniejsze, nie? 2623 notowanie programu Trendy Lista przed nami. Wylot Cyryl Filet, Oh My Days. No ten utwór długo nie zagościł na naszej antenie, ale mamy naprawdę wysyp super hitów od tego artysty. Także zostańcie ze mną, bo już propozycje tuż.
3: Wyloty.
1: W dół.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Cyryl w wylocie i Cyryl w propozycjach. No, muszę przyznać, że to jest coś niesamowitego. Ja kocham ten hit od Britney Spears Every Time. Jak byłam młodsza, no to teledysk budził co prawda delikatne kontrowersje, nie wiem czy pamiętacie. No i doczekaliśmy się remiksu i to w tak fajnym stylu. No posłuchajcie sami. No, Cyryl jednak potrafi w remiksy. 100%. No to play.
2: Propozycje.

0: co sądzicie o propozycji pierwszej, możecie śmiało pisać na naszym fanpage'u na fejsie. Natomiast druga, no też nie musimy za długo czekać. Cat's Eye Animal on the Dance Floor. Cat's Eye to amerykańskie girls band utworzone w ramach jednego z bardzo znanych reality show, będącego współpracą też jednej z wytwórni. Składa się z 6 dziewuszek tak naprawdę, Manon, Sophie, Danieli, Lary, Megan i Yonji. Grupa zadebiutowała w 2024 roku singlem Debut, po którym ukazał się mini album Sis. Także moi drodzy, no zapraszam już teraz, na pewno wam się spodoba, co się czuję. Mega, mega fajny hicior. No to play.
1: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Korczynie doszło dzisiaj do tragicznego w skutkach wypadku na terenie jednego z zakładów produkcyjnych przy ulicy Trębackiej. Przed godziną 17 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o potrąceniu rowerzysty przez ciągnik siodłowy z naczepą na drodze wewnętrznej firmy. Na miejsce skierowano strażaków z Krosna i Korczyny, policję, zespół ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego z Sanoka. Mimo natychmiastowej podjętej reanimacji życia 62-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Dokładne okoliczności i przyczyny tego dramatycznego zdarzenia wyjaśniają teraz policjanci pod nadzorem prokuratora.
2: Informujemy o tym, co ważne.
1: Wczoraj na Jasielskim Rynku odbył się festiwal aktywności społecznej połączony z targami organizacji pozarządowych. Wydarzenie przyciągnęło licznych mieszkańców, oferując niezwykle bogaty program edukacyjny, kulturalny oraz rozrywkowy. Głównym punktem imprezy była prezentacja oraz promocja organizacji pozarządowych działających na terenie Jasła i okolic. Mieszkańcy mieli okazję poznać profile ich działalności i zaangażować się w lokalne inicjatywy. Na stoiskach można było podziwiać wystawy rękodzieła artystycznego oraz zakupić tradycyjne wyroby pszczelarskie. Nie zabrakło także degustacji potraw regionalnych, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających, mówi Przemysław Baciak, wiceburmistrz Jasła.
3: Mamy trzecią edycję Festiwalu Aktywności Społecznej. Jest to wydarzenie, które przede wszystkim ma na celu docenienie oraz pokazanie tego, co robią nasze organizacje pozarządowe. Organizacje trzeciego sektora, czyli różnego rodzaju stowarzyszenia, fundacje działające zarówno na przykład na rzecz osób z niepełnosprawnościami, na rzecz na przykład diabetyków, innych grup, ale też organizacje na przykład pasjonatów, takie jak chociażby nasze jasielskie Ikary, czyli Stowarzyszenie Pasjonatów Lotnictwa, więc oni wszyscy mają coś naprawdę świetnego do pokazania.
1: Organizatorzy położyli bardzo duży nacisk na profilaktykę zdrowotną oraz edukację. Dodatkowo na rynku pojawiły się stoiska informacyjne instytucji wspierających region. Festiwal był także prawdziwym świętem kultury regionalnej, podczas którego zaprezentowano tradycyjną muzykę, tańce oraz stroje ludowe.
2: Posłuchaj, jak brzmi twój region.
1: Gmina Brzostek planuje rozbudowę sieci wodociągowej. Głównym założeniem całego przedsięwzięcia jest wybudowanie nowej pętli magistrali wodociągowej. Linia ta zostanie poprowadzona przez środkowe obszary poszczególnych miejscowości, co otworzy przed mieszkańcami realną szansę na wykonanie indywidualnych przyłączy i korzystanie z gminnej sieci. Aktualnie trwają zaawansowane prace projektowe dla pierwszej grupy sołectw. Nowa infrastruktura obejmie swoim zasięgiem miejscowości Gorzejowa, Siedliska Bogusz, Głobikówka, Grudna Górna, Grudna Dolna oraz Kamienica Górna. Finał tego etapu planowany jest na połowę przyszłego roku. Po skompletowaniu dokumentacji gmina natychmiast rozpocznie starania o pozyskanie funduszy zewnętrznych i środków finansowych niezbędnych do rozpoczęcia budowy, mówi Łukasz Pilch, zastępca wójta gminy Brzostek.
4: To będzie dość ambitny projekt, bo trzeba przyznać, że na chwilę obecną nie dysponujemy żadnymi projektami. Jedynym projektem, który dysponujemy, to jest projekt na wodociąg w miejscowości Głobikówka. W tamtym roku próbowaliśmy to z funduszy z obronności, spróbować to wybudować. No niestety nie uzyskało to akceptacji. Natomiast to by było bardzo strategiczna inwestycja, w związku z tym, że ona będzie łączyła gminę Dębica z naszą gminą, czyli jeżeli zabrakłoby z jakichś przyczyn wody w gminie Brzostek, to jesteśmy w stanie ją kupić z gminy Dębica. Więc tu mamy już gotowy projekt, no tak szacunkowo około 4 milionów koszt.
1: Samorząd myśli już o dalszej perspektywie rozwoju sieci. Następnym krokiem tuż po zakończeniu obecnych prac będzie zlecenie wykonania osobnej dokumentacji projektowej dla kolejnych dwóch miejscowości, Przeczycy oraz Skórowej. W najbliższy weekend w Krośnie odbędą się 26. balonowe Mistrzostwa Świata. W związku z tym należy spodziewać się utrudnień w ruchu. Dojazd na teren wydarzeń towarzyszących balonowym Mistrzostwom Świata będzie możliwy od strony osiedla Traugutta i dzielnicy Suchodu, a także od strony ulicy Zręcińskiej. Kierowcy dojeżdżający od strony osiedla Traugutta i dzielnicy Suchodu powinni skorzystać z wjazdu na ulicę Kaczorowskiego, zlokalizowanego najbliżej tych osiedli, a następnie kierować się w stronę wyznaczonych parkingów. Kierowcy dojeżdżający od strony ulicy Zręcińskiej powinni natomiast korzystać z odpowiednio oznakowanego wjazdu i kierować się w stronę wyznaczonych parkingów. W związku ze zmianą organizacji ruchu na czas wydarzenia zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy. Wyjazd z terenu wydarzenia będzie możliwy ulicą Kaczorowskiego z kierunkiem wyjazdu w stronę ulicy Lotników. W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia na teren wydarzenia zlokalizowany będzie również przystanek specjalnej bezpłatnej linii autobusowej.
2: Więcej informacji na trendradio.pl.
5: Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
6: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
7: Lidl. To się opłaca.
5: Reklama.

0: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut po 19.20. Po 19.20.
1: A ja zapraszam do głosowania. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówka plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam można głosować już bezpłatnie. Na 20. Ariana Grande i Stay. Pięknie, uwielbiam. Ogólnie cały album Ariany to jest dla mnie mega topka. Na 19. Armin van Buuren, Here in My Arms. Bez zmiany na tej samej lokacie, a na 18. Miley Cyrus i Golden Burning Sun. Też ładnie, bo w dwulokatowym awansie.
2: 20.

0: I co tam? I już mamy wrzesień, no pół metek tak naprawdę, miesiąca. No, czy się cieszymy? No nie wiem, uczniowie chodzą już do szkół, no i też podsłuchałam chcąc, nie chcąc, no nastolatków bardziej, że no nie chce im się już chodzić do tej szkoły. No i sobie tak kminie, no
1: mi też by się chyba nie chciało.
0: Ale cóż, trzeba, uczcie się, będzie dobrze, trzeba to przejść przez ten czas.
1: A później już można podążać swoimi ścieżkami, że tak powiem.
0: No ale wiadomo, chyba najgorsze jest to poranne wstawanie, nie? Oj, nie chce się, nie chce.
1: Ale tu muszę wam coś zdradzić, że no to nie tylko nastolatkom się nie chce wstawać rano.
0: Chyba większość osób tak ma, nie? No właśnie. Na 17 Trips Justyna Steczkowska Gwiazdy, z 18 na 16 Roxy Niech Będzie Nam ze 17, a na 15 w jednolokatowym awansie Aleksandra Stan i Fire w remiksie.
2: 17 w górę.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Marian Kmita na czele PKOL-u. Tymczasowo. Resort Sprawiedliwości zawiadamia prokuraturę w sprawie posła Janusza Cieszyńskiego, a potem o nowym znaku, jaki pojawi się na polskich drogach. Miriam Lipińska. Marian Kmita pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim. Taką decyzję podjął zarząd PKOL-u. Delegaci uznali, że dotychczasowy szef komitetu Radosław Piesiewicz, aresztowany w związku z aferą Sonda Krypto, nie może aktualnie pełnić swojej funkcji. Kmita stery przejmie na 8 miesięcy do najbliższych wyborów. Jak mówił, teraz najważniejszą rzeczą do naprawy są finanse.
2: Sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sens powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast.
1: Straty PKOL-u mają sięgać milionów złotych. Dokładny stan finansów komitetu mamy poznać w ciągu 2 tygodni. Są nowe informacje w sprawie dramatycznego wypadku, do którego doszło w Warszawie na początku lipca. Miejski autobus uderzył w tramwaj, staranował kilka samochodów i wjechał do przejścia podziemnego przy Dworcu Zachodnim. Ucierpiało 6 osób, a 2 trafiły do szpitala. Miejskie zakłady autobusowe przekazały, że wbrew początkowym podejrzeniom, autobus był w pełni sprawny. Kierowca został już odsunięty od pracy, mówi prezes MZA Jan Kuźmiński.
3: Teraz nie pracuje i raczej już za kierownicę nie wsiądzie. U nas przynajmniej. Bo wszelkie badania techniczne pojazdu zostały wykonane i wykluczyło jakąkolwiek usterkę techniczną.
1: Prokuratura czeka obecnie na opinię biegłych od rekonstrukcji wypadków i wyniki badań toksykologicznych kierowcy. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów w sprawie. Ministerstwo Sprawiedliwości zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posła Rozwoju Plus Janusza Cieszyńskiego. Sprawa dotyczy wyniesienia przez niego dokumentów z siedziby resortu sprawiedliwości podczas interwencji poselskiej. Chodzi o wydarzenia z piątku, a dokumenty dotyczyły akt postępowania dotyczącego sprawy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, które poseł opublikował potem w mediach społecznościowych. Według resortu w ujawnionych dokumentach były dane wrażliwe funkcjonariuszy Służby Więziennej. Od ubiegłego tygodnia trwa spór wokół decyzji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o odwołaniu dotychczasowego rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości doktora Michała Sopińskiego, wobec którego ministerstwo prowadziło postępowanie administracyjne. Zagranica, jeśli partnerzy zagwarantują, że Rosja zaprzestanie ataków na ukraińską energetykę, infrastrukturę krytyczną i transport żywności, to Ukraina jest gotowa odpowiednio wstrzymać swoje ataki, oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Wcześniej prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Kijów i Moskwa zgodziły się wstrzymać ataki na obiekty infrastruktury energetycznej. Rosja na razie nie odniosła się do tej informacji. I na koniec wracamy do kraju. Kierowca będzie wiedział, ile jechać, żeby nie dostać mandatu. Na drogach pojawi się nowy znak o odcinkowym pomiarze prędkości. Z dodatkową informacją mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
1: Tablice pojawią się na wybranych odcinkach dróg, bo to na razie projekt badawczy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

0: To czas na prognozę pogody na naszej antenie. 13 stopni już tej nocy, termika chłodna i sucha, biometr korzystny. Jutro cieplej, bo 22 stopnie w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują również opady deszczu. Środa cieplejsza i to znacznie, pełne słońce, 25 na plusie, w nocy tylko 9. No tu już widać zmiany diametralne.
1: Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Nightglow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
3: Trendy lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71-48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
0: No tak, wspomniałam o tym niechceniu, a dzisiaj patrzę w kalendarz. Obchodzimy Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym. No moi drodzy, coraz więcej osób to spotyka. Niestety jesteśmy przebodźcowani wieloma czynnikami, także dbajcie o siebie, o swoje zdrowie psychiczne. No i już niebawem, jak taka szaruga jesienna do nas zawita, no to na pewno będzie spadek tego nastroju, różne dolegliwości, także dziubasy, dbajmy o siebie w tym cięższym jesienno-zimowym czasie, chociaż no też niekoniecznie, bo z tego co już zdołałam zauważyć, no mam tu osoby, które jesień uwielbiają, zimę tak samo, bo są też oczywiście plusy. No i ja polecam techniki relaksacyjne, medytacja, yoga, pilates, naprawdę to pomaga. Skupcie się też na swoich takich wewnętrznych potrzebach. A już teraz na potrzebach muzycznych Lavinia Eli Oaks i Reasons z 15, na 13 Dub Dogs California Dreamin z 10, a na 12 DJ Koya, Jason Derulo i Michiko. No przy takich hitach to tylko tańczyć.
3: 14.
1: W górę.

0: Festiwal Kilay Oaks i Gravity bez żadnych zmian pozostają na tej samej lokacie. No i cieszmy się, bo trendy lista jest właśnie taka jeszcze wakacyjna.
1: No ale później też będzie fajny klimat, no. O tym jeszcze będziemy gadać.
0: Dobra, lecimy.
2: 11.

0: Trendlista.
1: Zapraszam oczywiście do podsyłania waszych propozycji muzycznych do programu Trendlista. Pamiętajcie, żeby były to nowości na rynku muzycznym, chociaż też niekoniecznie. Zobaczymy, wyślecie, będziemy kminić. Plus cenzuralne, żeby były te piosenki. Bo czasem też mi się tak spodoba, ale jak czytam tekst, to sobie myślę, o nie, nie mogę niestety. Także też musicie mi za to wybaczyć, że czasem odrzucam te utwory. Też musicie na to zwracać uwagę. Please. A na 10 Somber My Body Isn't Ready z 8, na 9 Axwell Whatever Turns You z 7, a na 8 Lasco Rise z 13. 10.

0: Sportowe podsumowanie weekendu w Trendy Radio.
1: Wiadomości sportowe, Trendy Radia, region Łukasz Michal. Zapraszam. W meczu 8 kolejki Betal Rzeszów wygrała na wyjeździe z Odrą Opole 1-0. Gola za 3 punkty zdobył w pierwszej połowie spotkania Szymon Pułkała. Biało-niebiescy musieli przez godzinę grać się w dziesiątkę, ale niemal bezbłędnie bronili, nie dopuszczając gospodarzy do czystych sytuacji bramkowych. I tym sposobem księgują trzeci z rzędu komplet punktów. W Betclic trzeciej lidze Wisła Katowice dopisała do swojego dorobku kolejne cenne 3 punkty. Największy udział w tym triumfie miał Dominik Kulon. Na boiskach czwartej ligi podkarpackiej JKS Czarni 1910 Jasło podzielili się punktami z Górnikiem Strachocina. Sobotnie spotkanie rozegrane na stadionie przy ulicy Śniadeckich nie przyniosło Jaślanom oczekiwanego zwycięstwa. Gospodarze liczyli na zdobycie kompletu punktów i poprawę swojej sytuacji w ligowej tabeli. Ostatecznie żadnej z drużyn nie udało się przechylić losów spotkania na swoją korzyść i zespoły podzieliły się punktami. Kolejne ligowe spotkanie Jaślanie rozegrają na wyjeździe 19 września. Zmierzą się z błękitnymi Robczyce. Nie ma już niepokonanych drużyn w obecnej edycji dębickiej okręgówki, a przed tą kolejką takim mianem szczyciło się 4 zespoły. Goryczy pierwszej porażki w sezonie zaznali Beniaminkowie z Podborza i Głowaczowej. Chemik, który przegrał derby, a także Kolbuszowianka. Ekipa z Kolbuszowej mimo porażki w Starej Ostrzące zachowała fotel lidera. Wciąż nie wiedzie się Beniaminkowi z Ostrów Tuszowskich, który pozostaje na dnie tabeli bez punktów. Na boiskach krośnieńskiej okręgówki dwie czołowe ekipy zmierzyły się w Sanoku, gdzie rezerwy Ekobalu Stali podejmowały wygrywający mecz za meczem LKS Zarszyn. Goście zdołali pokonać kolejną niełatwą przeszkodę, kontynuując zwycięską fasę. Stabilną, wysoką strzelecką formę utrzymuje również napastnik Zarszyna, Rafał Nikody, po raz kolejny w tej rundzie trzykrotnie wpisując się na listę strzelców. Sanoczanie walczyli do samego końca, zdobyli w ostatnich minutach kontaktowego gola, lecz losów spotkania nie udało im się odwrócić. Tobiasz Musielak, Matej Zagar, Aleksandr Łoktajew oraz Sebastian Szostak. Z tymi czterema zawodnikami Celfast Wilki Krosno zawarły oficjalne prekontrakty PZM i rozpoczęły tym samym budowę kadry na sezon 2027. Są to żużlowcy o uznanej sportowej klasie, dobrze znani z polskich torów, doświadczeni seniorzy i zawodnik formacji U24.
0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: W bieżącym roku mundurowi z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej odprawiają średnio ponad 5900 pojazdów na dobę. To samochody osobowe, ciężarowe oraz autobusy, które przekraczają granice przez podkarpackie przejścia. Podczas odprawy i kontroli drogowej funkcjonariusze weryfikują nie tylko tożsamość i dokumenty podróżnych, ale również stan techniczny pojazdów, ubezpieczenia oraz przestrzeganie przez kierowców przepisów dotyczących transportu drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy. Od początku roku ze względu na zły stan techniczny podkarpaccy strażnicy graniczni nie zezwolili na wjazd do Polski blisko 4000 pojazdów. Dodatkowo w przeszło 700 przypadkach brakowało badań technicznych, a w ponad 300 obowiązkowego ubezpieczenia OC. Ponad 100 kierowców nie posiadało wymaganych uprawnień do kierowania pojazdami, a 10 było nietrzeźwych. Mówi Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
3: W ramach wykonywania swoich zadań ustawowych związanych z kontrolą ruchu granicznego i ochroną granicy, funkcjonariusze Straży Granicznej mają uprawnienie do kontrolowania transportu drogowego i przewozu osób. Weryfikacja w tym zakresie dokonywana jest zarówno na przejściach granicznych, jak i na szlakach komunikacyjnych wewnątrz kraju. Tylko do końca sierpnia bieżącego roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału wykryli blisko 300 nieprawidłowości związanych m.in. z przekroczeniem czasu pracy kierowców, czy też sposobem wykorzystania tachografów, a także transportowaniem towarów niebezpiecznych oraz przewozem osób.
2: Łączna kwota kar administracyjnych nałożonych na przewoźników, głównie ukraińskich, oraz mandatów wynosi prawie 500 000 zł. Do 31 października bieżącego roku można zgłaszać kandydatów do Nagrody Miasta Jasła za osiągnięcia w dziedzinie kultury. To wyróżnienie, które w Jaśle przyznawane jest już od ponad 20 lat. Przez ten czas nagroda trafiła do wielu osób, które swoją twórczością, działalnością artystyczną i zaangażowaniem współtworzą życie kulturalne miasta. Wśród osób zasługujących na wyróżnienie są zarówno artyści i twórcy, jak i ci, którzy stoją za organizacją wydarzeń, edukacją kulturalną, ochroną lokalnego dziedzictwa czy tworzeniem przestrzeni do spotkań z kulturą. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać stowarzyszenia, związki i grupy twórcze, instytucje kultury, szkoły artystyczne oraz radni Rady Miejskiej Jasła. Komisariat Policji w Ciężkowicach otrzymał nowy oznakowany radiowóz marki Toyota. Zakup samochodu został zrealizowany w ramach współfinansowania. Środki na zakup przekazała Komenda Główna Policji oraz 3 lokalne samorządy. Gmina Ciężkowice, gmina Gromnik oraz gmina Rzepiennik-Strzyżewski. Nowy samochód będzie wykorzystywany przez policjantów podczas codziennych patroli, interwencji oraz działań prewencyjnych. Pozwoli funkcjonariuszom sprawniej docierać na miejsca zgłoszeń i skuteczniej realizować zadania na terenie podległych Komisariatowi Policji w Ciężkowicach.
4: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
2: Wkrótce w Tarnowie rusza konkurs Rolka na Jasnej. Dla autorów najlepszych filmików przygotowano nagrody finansowe. Konkurs trwa od 14 września do 25 października. To propozycja dla sympatyków osiedla Jasna, którzy, jak wyjaśniają pomysłodawcy konkursu, są wrażliwi na walory architektoniczne, przyrodnicze, historyczne tej części miasta oraz na wydarzenia i życie codzienne mieszkańców. Aby wziąć udział, należy nagrać pionowy filmik trwający maksymalnie 60 sekund. Następnym krokiem jest jego publikacja na swoim profilu na Instagramie lub Facebooku, dodając odpowiedni hashtag i oznaczając w poście kilka profili. Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie Tarnowskiego Magistratu.
0: Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Nightglow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.

0: Trend Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trend hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: I właśnie zapomniałam, tak, te utwory możecie podsyłać na naszego fanpage'a w wiadomości prywatnej, czyli tytuł i wykonawca. Możecie też pisać śmiało na naszego maila redakcja@trendradio.pl. Tam też szybciutko postaramy się odpisać. Siódema Oscar Sims bez końca z 12. Na 6. Benny Benassi w remiksie Every Single Day tu z 4. I tak jest, a na 5. Notion X Club You Know z 5. Także bez żadnych zmian pozostaje na tej lokacie. 7.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Głosujemy, nie śpimy. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówka plus podatek. Sposób drugi już bezpłatny za pomocą naszej stronki internetowej trendradio.pl. Klikacie w zakładkę notowania, wybieracie trendy listę, obok znajduje się też retro lista i możecie za pomocą łapek w górę lub w dół, no właśnie, głosować na wasze ulubione hiciory, także też do tego gorąco nakłaniam. A na czwartym Another Talk to You z szóstego, na trzecim Joel Corey Whisper Locate, aj, no niestety w formie spadkowej, a na drugim Dimitri Vegas Like Mike Silver Turn the Tide, aj, zjeżdża z jedyneczki. Zostańcie ze mną, bo jeszcze podsumowanie, no i hit, który wygryzł wszystkie inne, no to lecimy.
2: Cztery.

0: Najsilniejsi dotrwali, jak to się mówi.
1: Także zapraszam na podsumowanie programu Trendy Lista. Wylot Cyril Filet, propozycje Britney Spears Everytime, również w remiksie Cyryla Cat's Eye Animal. Na 20. Ariana Grande Stay, 19. Armin Van Buren Here in My Arms.
0: 18. Miley Cyrus z hitem Golden Burning Sun.
1: 17. Trips, Justyna Steczkowska, Gwiazdy. 16. Roxy, Niech Będzie Nam. 15. Aleksandra Stan i Fire w remiksie.
0: 14. Lawinia i Lay Oaks Reasons. 13. Dub Dogs, California Dreamin'.
1: 12. DJ Goya, Michiko. 11. Steve Aoki i Lay Oaks i Gravity. 10. Somber, My Body Isn't Ready. 9. Axwell, Whatever Turns You. 8. Lasgo, Rise. 7. Oscar, Cims, Bez Końca. 6. Benny Benassi, Every Single Day. 5. Notion, You Know. Na 4. Another Talk to You. Na 3. Joel Corey, Whisper. 2. Dimitri Vegas, Turn the Tide. I zwycięża Two Colors, Heart to Heart ze trójeczki. Tyle było głosów, że byłam aż pod wrażeniem, także dzióbki, no świetnie. Lecimy, wasza topka już teraz.
2: Jeden.
3: W górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Żandarmeria ucina spekulacje w sprawie drona wyłowionego z Bałtyku. PiS kolejny raz apeluje o obniżkę VAT-u i akcyzy na paliwa. Władze Warszawy wreszcie ugięły się w sprawie letnich ubiorów kierowców autobusów. Miriam Lipińska. Identyfikacja obiektu, który został dziś wyłowiony z morza przez wojsko w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca, będzie możliwa dopiero po całościowym jego sprawdzeniu, informuje Żandarmeria Wojskowa. Teraz do akcji wkraczają wyspecjalizowane jednostki wojskowe, w tym chemicy i pirotechnicy. Potem dronem zajmą się prokurator oraz technicy kryminalistyki Żandarmerii Wojskowej. I na razie na więcej informacji nie ma co liczyć. Jak mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, trzeba być w tej sprawie bardzo ostrożnym.
2: Fakty na tę chwilę są takie, że dron został znaleziony, że wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego. On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały.
1: Wstępne ustalenia wskazują też, że jest to dron typu Gerbera. Podstawowy, tani bezzałogowiec z niewielkim zasięgiem. Prawo i Sprawiedliwość domaga się obniżenia VAT-u na paliwo do 8% i zbicia akcyzy do minimalnych stawek do końca roku. Politycy PiS-u przekonują, że ceny benzyny i oleju na stacjach benzynowych mogą być niższe o złoty 50. Rządzący odpowiadają, że próbowali znaleźć na to dodatkowe pieniądze, ale tę inicjatywę zablokował prezydent. Tomasz Węska.
3: Jeszcze przed weekendem były prezes Orlenu Daniel Obajtek przekonywał publicznie, że benzyna może być na stacjach po 6 zł 70 groszy, a olej napędowy po 7,70, a nie jak dziś po odpowiednio prawie 8 i prawie 9 zł.
4: Za naszych czasów ropa była po 120 dolarów. Wojna na Ukrainie i widzieliście paliwa po 9 i 8 zł?
3: Prezydent de facto zablokował finansowanie programu CPN, kierując do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o opodatkowaniu koncernów paliwowych, odpowiada minister finansów Andrzej Domański.
5: Do budżetu, z którego finansujemy program CPN, trafiłoby dodatkowo ponad 4 miliardy złotych. Prezydent stanął po stronie wielkich paliwowych koncernów, które w tej chwili osiągają horrendalne zyski. Dla mnie decyzja absolutnie niezrozumiała.
3: Politycy PiS-u przekonują, że rządzący powinni wpłynąć na Orlen, by obniżył ceny paliw na swoich stacjach, co miałoby pociągnąć za sobą zmiany cen na pozostałych.
1: W autobusach i tramwajach w Warszawie temperatura latem potrafi rosnąć szybciej niż opóźnienia. Kierowcy i motorniczowie chcą więc trochę więcej przewiewu i wygląda na to, że go dostaną. Miasto w końcu zapowiada zmiany w przepisach, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
6: Był to problem i to podnoszony od kilku lat. W związku z tym ja postanowiłem podjąć decyzję, która po prostu doprowadzi do tego, że kierowcy będą mogli w krótkich spodenkach prowadzić autobusy w lecie. Wydaje się to po prostu zdroworozsądkowe.
1: A sprawa stała się głośna po tym, jak w tym roku podczas fali upałów jeden z kierowców w geście protestu przeciw obecnym regulacjom przyszedł do pracy w spódnicy i tak prowadził autobus. Najbardziej szkodliwa popkulturowa siła w najnowszej historii Zjednoczonego Królestwa uznała, że znów jest w pełni gotowa do działania i ponownie wróci, by podnieść ludzi na duchu. W ten sposób słynny brytyjski zespół Oasis zapowiada kolejną trasę koncertową. W przyszłym roku bracia Gallagher wystąpią niemal 40 razy w Europie i USA. Trasa rozpocznie się w maju w Szkocji.
7: To czas na prognozę pogody na naszej antenie. 13 stopni już tej nocy, zachmurzenie umiarkowane, termika chłodna i sucha, biometr korzystny. Jutro 22 stopnie w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują również opady deszczu. Warto zabrać ze sobą parasol, może być różnie, ale z tego się cieszymy. W środę powiew lata, 25 stopni, pełne słońce. W nocy już nie tak ciepło, bo tylko 9. No, chyba czas wyjąć jakieś swetry już powoli z szafy. Do usłyszenia. Trzymajcie się, milusio, cieplusio i do jutra. Buziole, heja.
8: Reklama.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
11: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wiadomo, kto przez najbliższe miesiące pokieruje PKOL-em. Ważne zmiany w receptach na leki refundowane. Coraz bliżej budowy nowego odcinka trasy S16. Miriam Lipińska. Marian Kmita pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim. Taką decyzję podjął zarząd PKOL-u. Delegaci uznali, że aresztowany prezes komitetu Radosław Piesiewicz nie może aktualnie pełnić swojej funkcji. A jednym z problemów do rozwiązania będzie teraz naprawa finansów PKOL-u. Straty komitetu mają sięgać milionów złotych, ale to nie wszystko. Jak mówi przedstawiciel prezydium, mistrz olimpijski Leszek Blanik, prezes Polskiego Związku Gimnastycznego, zarząd chce dokonać kilku konkretnych zmian.
2: Najpilniejszą sprawą jest sam pewnością audyt, czyli sprawdzenie do końca, jak wyglądają te finanse. Znamy ogólnie, mamy taką ogólną wiedzę, ale trzeba to poznać. Audyt, myślę, że dziurawy statut, który totalnie się nie sprawdził w tym trudnym okresie. No i trzecia jest kwestia, to jest poszukiwanie środków finansowych.
1: Marian Kmita ma pełnić obowiązki prezesa PKOL przez 8 miesięcy. System zdrowia zyskał automatycznego strażnika, który blokuje nieprawidłowe recepty już w gabinecie lekarskim. Recepta bez dokładnego dawkowania lub czasu trwania kuracji nie zostanie zapisana w systemie. Nie trafi zatem ani na internetowe konto pacjenta, ani do systemu aptecznego. Zmiany zasad wystawiania recept refundowanych mają zapewnić pacjentom bezpieczeństwo, a także ograniczyć przypadki masowego wykupywania leków, tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej.
3: Mają zapobiegać gromadzeniu leków przez pacjentów, tak, aby nie dochodziło do czasowych czy lokalnych braków leków i nadmiernego gromadzenia leków refundowanych w domach przez pacjentów, którym na przykład terapia może być w pewnym momencie zmieniona.
1: Dodatkowo system ma uszczelnić planowana zmiana ustawy o receptach. Z dnia na dzień rosną ceny paliw na stacjach. Tak jest nie tylko w Polsce. Od początku wojny w Zatoce Perskiej cena ropy na światowych rynkach wzrosła o prawie 50%. Kierowcy płacą, płaczą i tęsknią za rządowym programem CPN.
4: No, najlepiej było, żeby interweniowali. Przecież te nadzwyczajne zyski Orlenu, które są, to jest przecież państwowa firma.
5: Obawiam się, że to jest na tyle drogi program, że już po prostu nie stać.
1: Mówili kierowcy na jednej ze stacji paliw na Śląsku. Sytuacja na światowych rynkach ropy pogorszył niedawny atak jemeńskich rebeliantów Huti na Arabię Saudyjską, w wyniku którego wyłączony został rurociąg East-West, alternatywa dla blokowanej cieśniny Ormus. Kolejne kilometry szybkich tras coraz bliżej, o krok bliżej realizacji jest odcinek trasy S16 Olsztyn Wschód - Barczewo. Pozwolenie na budowę wydał wojewoda warmińsko-mazurski, dzięki czemu mogą ruszyć roboty drogowe.
6: Istniejąca droga krajowa nr 16 zostanie rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej. Powstanie druga jezdnia obok istniejącej, co da układ dwóch jezdni jednokierunkowych po dwa pasy na każdej jezdni. Wybudowane zostaną także trzy węzły drogowe, Wójtowo, Łęgajnie i Barczewo, drogi dojazdowe, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz wykonane zostaną obiekty inżynierskie.
1: Mówi Elżbieta Mildner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. Wykonawca został już wybrany, prace mają potrwać do trzeciego kwartału 2028 roku.

0: Jutro przeważnie słonecznie, nieco więcej chmur i przelotny deszcz tylko na północnym wschodzie. A termometry pokażą od 20 stopni na Podlasiu, Pomorzu i Lubelszczyźnie, przez 21 na Mazowszu, do 23 na Dolnym Śląsku.
1: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Reklama.
2: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: One United Nation. I say every little thing I want.